artystą. Żadnego talentu by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

Tak, koszty grubej, szukasz ludzi, może dadzą ci na Bolt czy Uber. Widzisz tamtą laskę w sambach, ona i jej koleżanka psami grożą, więc wyzywasz je od podłóg. Brudź prostytutek, język trzyma się ledwo. Może trochę mizoginia, może pijacki bełko. Rano pewnie się obudzisz, ale pamięć umknęła. Marzysz, kiedy twoja pogoń się rozpocznie od zera.

0: lubię piach.
1: Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
2: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80'sy, 90'sy i...

Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że

aha, yo. Nie bawi mnie wstawanie wcześniej, razi mnie światło słoneczne. Chaos w eterze, miasto pędzi, ja mógłbym chyba się zamknąć w ciemni. Poczcę uwagę, toczą walkę, a na

Yo, yo, yo, yo, yo, yo.

Na balu przebierańców byłem Zorro. Z królewną w wolnym tańcu depczę pelerynę. Horror, tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą.

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomka.

Idę na ławkę i otwieram wino. Wino czerwone jak pięści, okaleczone od walki z rutyną. Tylko muzyka mnie leczy, mówię ci, jestem artystą, tworzę. Tworzę, by w końcu zabłysnąć, tworzę i czekam na wyrok. Siedzisz koło mnie i tęsknisz, ja nieobecny, Boże. Czemu to wszystko tak wyszło, Boże? Kiedy zamknąłem się w

0: same sztosy.
1: Dzień dobry, minęła godzina 6. Pierwszy w tym tygodniu magazyn rozpoczniemy od relacji z inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Relację prowadzi Bartosz Perguł.
2: Studia ze studia.
3: Ze mną już Lilianna Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Rozmawiamy o bibliotece, o tej bardzo ważnej części uniwersytetu albo części miasta, no bo przecież Biblioteka Uniwersytecka, celowo nie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, miała od samego początku wyglądać poza samo UW, chociaż w ostatnich latach chyba wraz z rozwojem kampusu po Wiśle, z finalizacją budowy budynku na Dobrej, teraz z kolejnymi budowami, które rosną dookoła, właśnie w życiu uniwersyteckim pełni coraz ważniejszą rolę.
4: Biblioteka, tak, rzeczywiście pełni bardzo ważną rolę zarówno w życiu studenckim i akademickim, jak i całej społeczności i Warszawy, ale też właśnie w takim życiu turystycznym. No jest to miejsce bardzo często odwiedzane przez grupy. Teraz na przykład mamy grupy młodzieży szkolnej, podobnie dzieje się na przykład na początku czerwca, ale to jest takie, mogę powiedzieć, serce Powiśla. I mam nadzieję, że również serce uczelni, no bo jednak Biblioteka Uniwersytecka, ta największa biblioteka w Warszawie dla studentów, przyciąga rzesze uczących się osób nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, ale z wielu innych uczelni. I my tutaj staramy się też wspierać wszystkich korzystających z naszych zasobów, z naszych usług, więc staramy się, żeby to serce cały czas biło i biło coraz mocniej.
3: Czy faktycznie bije przez cały rok, czy studenci zaglądają do biblioteki wyłącznie w tych dwóch okresach sesji, ewentualnie trzech, licząc sesję poprawkową?
4: Serce bije cały rok, bije w różnym rytmie, tak bym to pookreśliła. No bo wiadomo, że trochę też to zależy od tego rytmu życia akademickiego, kiedy no właśnie teraz oczekujemy nowych grup studentów, nowych grup użytkowników, no bo to nie tylko studenci, jesteśmy biblioteką publiczną tak naprawdę i każdy może korzystać z naszych zbiorów. Więc to życie toczy się w różnym rytmie. Teraz wakacje, no to wiadomo, było troszeczkę spokojniej, ale dzięki temu mamy czas na różnego rodzaju przygotowania, inne prace, których no może nie widać tak na pierwszy rzut oka od razu, ale jest to praca ciągła. No a no właśnie im bliżej egzaminów, no to będzie widać coraz więcej użytkowników, także studenci, którzy po raz pierwszy przekroczą nasz próg i zaczną przychodzić tak regularnie, miejmy nadzieję, do biblioteki, będą mogli obserwować, jak to się zmienia, czyli no właśnie teraz na pewno będzie już więcej osób niż we wrześniu, no a w listopadzie więcej niż w październiku, a nie mówiąc o tym, co będzie się działo właśnie przed sesją egzaminacyjną, czyli no tak w początkach stycznia, to już pewnie ten ruch będzie wzmożony. No i tutaj mogę zdradzić, chociaż to nie jest duża tajemnica, bo wszystkie informacje podajemy z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej, że no właśnie przed sesją egzaminacyjną, jak to się dzieje od kilku lat, biblioteka będzie otwarta 24 godziny na dobę.
3: Akcja Buch dla Słów już faktycznie zupełna tradycja. Pamiętam, że z moich czasów studenckich no ona już trwała, a to już nie było aż tak znowu niedawno temu. Czy faktycznie w tych nocnych godzinach, w czasie sesji, biblioteka cały czas przeżywa oblężenie?
4: Tak, szczególnie widzimy to właśnie przed sesją, przed samymi egzaminami. To jest ten czas, kiedy studenci się przygotowują, uczą bardzo intensywnie i wtedy widzimy rzeczywiście bardzo dużo osób korzystających z miejsca po prostu w bibliotece, więc bywa po 800, 900 i więcej osób jednocześnie na terenie biblioteki. To też te godziny nocne, no to też oczywiście zależy na ile kto ma sił pewnie, ale tak największy ten ruch to właśnie godziny popołudniowe, wieczorne i tak gdzieś do godziny, nie wiem, pierwszej, drugiej z tego co tak obserwujemy, no później już siły trochę no, odmawiają posłuszeństwa pewnie i trochę osób jednak opuszcza bibliotekę. No niemniej ten okres przedsesyjny to właśnie jest bardzo wzmożony ruch i intensywnie wtedy to serce bije, tak?
3: Ze mną cały czas Lilianna Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Wracamy do rozmowy o buwie właśnie. Buw to oczywiście książki przede wszystkim, te, które można wypożyczyć, te, które można przeczytać na miejscu, te, z których studentki i studenci cały czas korzystają, żeby swoją wiedzę poszerzać, ale książki to nie wszystko, bo buw stara się do studentów i doktorantów wychodzić również na inne sposoby.
4: Tak, no teraz oczywiście podstawą są zasoby elektroniczne. Tutaj Uniwersytet Warszawski zapewnia studentom, doktorantom, pracownikom naukowym bardzo szeroki zasób tych elektronicznych źródeł wiedzy, informacji naukowych, więc zachęcamy do korzystania z naszych zasobów online. Również...
3: Dopowiem, że to nie tylko są zeskanowane książki czy czasopisma elektroniczne, ale również znane i lubiane lub nielubiane codzienniki, gazety, które w wydaniu elektronicznym przez stronę BUW studenci również mogą czytać.
4: Tak, staramy się zapewnić różnorodność i to właśnie to, że wykupujemy subskrypcję na dostęp do codziennych i prasy, ale też właśnie tych zasobów na

0: No, są to bardzo różne ciekawe obiekty, no i nasz taki zupełny wyjątkowy zbiór w zasadzie o charakterze, no można powiedzieć, bardziej muzealnym niż bibliotecznym, to jest nasz oczywiście gabinet Rycin, więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zapoznać się ze zbiorami, no to czasami jest też taka możliwość, kiedy na wystawach w różnych muzeach są te obiekty udostępniane, właśnie wypożyczane z naszych zbiorów.
1: Bardzo serdecznie polecam. Ja w gabinecie Rycin byłem raz, jak studiowałem historię sztuki. Pamiętam, że to było rzeczywiście przeżycie. Okazuje się, że na pięterku w jednej z niepozornych sali za drzwiami kryją się faktycznie takie zbiory, że wrażenie ma się, jakby się weszło do zupełnie muzealnego budynku.
0: No, wystarczy wymienić nazwisko Rembrandt, tak, więc to już mówi samo za siebie. Są to obiekty bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, więc są rzadko udostępniane, no ale w naszych zbiorach, w ogóle nasz gabinet Rycin jest no, wyjątkowy, jeden z najstarszych w Europie, także chronimy jak możemy. No a z drugiej strony, no właśnie warto udostępniać, żeby jednak osoby, które no, nie miałyby możliwości przyjechania do biblioteki, a zresztą też nie wszystko jest udostępniane szerokim rzeszom publiczności, tak, w bibliotece, no to właśnie dzięki bibliotece cyfrowej naszej, która nazywa się CRISPA, ciekawa nazwa, to właśnie jest możliwe.
1: Był to również miejsce turystyczne, czy wycieczki przechodzące i kierujące się głównie do ogrodów na dachu biblioteki nie przeszkadzają uczącym się?
0: Zazwyczaj nie. Tych turystów rzeczywiście mamy bardzo wielu, indywidualnych, krajowych, zagranicznych, są to wycieczki grupowe, najprzeróżniejsze konfiguracje, ale generalnie no, ogród żyje jakby swoim życiem. Zdarza się oczywiście, że jakaś grupa dzieciaków zacznie nam pukać w kopułę, która jest nad naszym świetlikiem, chociaż no, prosimy, żeby tego nie robić, no ale cóż, czasami się zdarza. No ale tak jak mówię, ogród żyje własnym życiem, ogród jest dostępny dla wszystkich. Teraz jeszcze właśnie piękna pogoda, więc sprzyja odwiedzinom. No a trzeba pamiętać, że ogród na dachu, no właśnie od 1 listopada do końca marca, no jest zamykany na czas zimy, więc wtedy będzie niedostępny tylko ta część dolna ogrodu.
1: Zachęcamy do odwiedzenia ogrodu na dachu, póki otwarte, a w całym roku zachęcamy do odwiedzania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zachęcamy studentów, doktorantów, ale również wszystkich mieszkańców Warszawy, bo łatwo tam znaleźć coś dla siebie. O bibliotece opowiadała Lilianna Nalewajska z BUF. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studia ze studia.
1: Z nami już kolejna gościni, czyli Justyna Jaworska, przewodnicząca samorządu doktorantów UW. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Reprezentujesz samorząd za chwilę na inauguracji, ale tutaj dla wszystkich, bo samorząd właśnie dla wszystkich związanych z uniwersytetem może być. Przyjmujemy, już przyjęliśmy, a dzisiaj witamy nowych studentów i studentki na UW. Te osoby mogą się zaangażować w samorząd, a wy do tego serdecznie zapraszacie, nie tylko słowem.
3: Tak, zdecydowanie gorąco zapraszamy do dołączenia do samorządu doktorantów. Jest to okazja do tego, żeby pokazać światu swoje talenty, nie tylko te badawcze, ale również organizacyjne. Można również pokazać, że potrafi się organizować eventy, że potrafi się być doskonałym informatykiem, na przykład przy okazji wyborów, które już nadchodzą niebawem, za pół roku będą w samorządzie, a na uniwersytecie już za 2 lata. Samorząd doktorantów myślę, że jest okazją do tego, żeby otworzyć sobie liczne drzwi na uniwersytecie i zobaczyć, jak to wszystko u nas funkcjonuje od kuchni. Możecie tutaj rozwinąć swoje kompetencje dotyczące dydaktyki, na przykład dzięki zaangażowaniu w Komisję Senacką do Spraw Jakości Kształcenia, czy podzespoły rektorskie, które się tym zajmują.
1: Zwłaszcza, że w kwestii doktoranckiej wszystko się dynamicznie zmienia. Szkoły doktorskie nie są wcale takie stare. Cały czas jeszcze na UW są osoby, które kształcą się na doktoracie w tym starym trybie, chociaż to już są przedłużane doktoraty. Cały czas wprowadzane są zmiany, nowe regulaminy weszły właśnie dzisiaj w życie. Samorząd ma w tych zmianach głos.
3: Tak, mieliśmy rzeczywiście głos w zmianach regulaminów, jesteśmy poniekąd ich współtwórcami, ponieważ to jest tak, że aby stworzyć taki regulamin, samorząd musi usiąść do stołu z panem rektorem i z dyrektorami szkół i myślę, że jeżeli ktoś ma zacięcie prawne, to zdecydowanie spełni się właśnie kompetencyjnie w samorządzie doktorantów i nabierze dużo, dużo doświadczenia.
1: Ale samorząd jest nie tylko dla prawników, ty prawniczką nie jesteś, jesteś ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, historyczką.
3: Jestem tak naprawdę historyczką kultury, historyczką języka. To jest

0: bardzo złożone, bo interdyscyplinarność tak tutaj mną włada. Tak, jako humanistka również mogę się spełniać. Na przykład dzisiaj pokażę Państwu, jak można się rozwinąć pięknie i wyjść na inaugurację po 7 latach swojej przygody na Uniwersytecie Warszawskim i wygłosić, mam nadzieję, erudycyjną przemowę. Zobaczymy, niespodzianka.
1: Wspomniałaś o wyborach, o nich pogadamy za chwilę, ale powiedz jeszcze trochę o spotkaniach, które samorząd będzie organizować w zbliżających się miesiącach.
0: No to zacznijmy może od tego, co będzie dzisiaj. Dzisiaj spotykamy się na inauguracji o godzinie 14, a później wybieramy się na doktorancką integrację, abyście mogli po prostu poznać siebie nawzajem jako doktoranci, żebyście mogli poznać nas jako samorząd. Za to już od 5 października ruszamy z kolejną silną dawką integracji. 5 października wieczorem po inauguracji szkół doktorskich spotykamy się w grupie 100 osób w lokalu Lemon, żeby przeprowadzić quiz o Uniwersytecie Warszawskim. A 6 października będą integracje wewnątrz szkół doktorskich, także też do tego zachęcamy, żebyście poznali po prostu kolegów ze swojej dziedziny i pokrewnych dyscyplin.
1: No właśnie, na Uniwersytecie jest demokracja. Są również senatorki i senatorowie. Co to znaczy być senatorką UW?
0: To znaczy reprezentować interes doktorantów wobec Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W praktyce mniej więcej wiąże się to z tym, że spotykamy się średnio raz w miesiącu i odsłuchujemy sprawozdania z działalności rektora i kolegium rektorskiego. Jeżeli w danym miesiącu są na przykład ważne wydarzenia dotyczące finansów, no to również możemy usłyszeć kanclerza. Wszystko jest tutaj dostosowane do bieżących okoliczności i wydarzeń na uniwersytecie. Oprócz tego zajmujemy się tam głosowaniem najważniejszych rzeczy, aktów prawnych, które obowiązują na uniwersytecie i składów wszelkich organów kolegialnych. Na przykład przegłosowaliśmy tam regulaminy szkół doktorskich, które wchodzą dzisiaj w życie na Uniwersytecie Warszawskim. Przegłosowaliśmy je w kwietniu po miesiącach negocjacji, było gorąco. I właśnie dzisiaj będziemy od dzisiaj mogli podziwiać tego efekty w naszym życiu.
1: To jest chyba trochę nieoczywiste, że uniwersytet jest jednostką demokratyczną, że odbywają się tutaj regularnie wybory. Jak ta struktura wygląda? No bo koniec końców przecież nawet rektor jest wybierany, no właśnie, w wyborach, w których reprezentowani są i studenci, i doktoranci, i pracownicy.
0: W dużym uproszczeniu powiedziałabym, że demokracja na uniwersytecie od strony strukturalnej troszeczkę przypomina to, jak to funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, na przykład pana rektora wybierają elektorzy, którzy są wyłaniani z różnych gremiów. Wydziały delegują swoich elektorów. Dodatkowo właśnie samorząd studentów czy doktorantów również deleguje swoich. I wreszcie ci elektorzy są podzieleni na grupy, no bo są elektorzy, którzy będą wybierać nam rektora, ale są też elektorzy, którzy będą wybierać nam dziekanów. Więc ten system jest bardzo złożony i wydaje się bardzo skomplikowany i rzeczywiście może tak jest. Ale jak się okazuje, działa to u nas od wielu lat i się sprawdza. Więc mamy taką demokrację reprezentacyjną. Czyli to nie jest tak, że wszyscy idziemy do urn, kiedy przychodzi ten okres wyborów rektorskich, który będzie za 2 lata. Tylko jest tak, że wybieramy swoich reprezentantów większością głosów i to oni w naszym imieniu podejmują decyzję, na kogo oddadzą głos.
1: To za 2 lata wcześniej, jak mówiłaś, za 0,5 roku, wybory na tym niższym szczeblu, czyli samorządowym. Tutaj już zagłosować może każdy student lub każdy doktorant na kogoś, prawda?
0: To wygląda tak, że też mamy demokrację reprezentacyjną, jeżeli chodzi o samorząd, no bo tutaj czerpiemy tak naprawdę z niedoścignionego wzoru Uniwersytetu Warszawskiego jako duże jednostki w tych naszych mniejszych jednostkach i najpierw jest tak na przykład w samorządzie doktorantów, że zgłaszamy swoje kandydatury do rad szkół i wszyscy doktoranci danej szkoły nas wybierają do rad szkół i z tych rad szkół jesteśmy delegowani do Rady Centralnej Samorządu Doktorantów, która to rada wybiera nam przewodniczącego. Na przewodniczącego może się zgłosić absolutnie każdy doktorant i nie trzeba być wcześniej w żadnym organie, po prostu można przyjść, złożyć swój program, przedstawić swój zarząd i wziąć udział w wyborach.
1: Brzmi jak dużo roboty, po co ci to wszystko?
0: No cóż, to nie była moja decyzja. To była decyzja doktorantów. Doktoranci sami chcieli, żebym piastowała te funkcje. Jak informuję o wszelkich zmianach w mojej karierze naszych doktorantów, to są bardzo rozczarowani, że na przykład, no nie wiem, nie planuję drugiej kadencji i chcieliby mnie jeszcze tutaj zatrzymać. No ale rzeczywiście tutaj jest taka ilość pracy, którą myślę, że też sama sobie nakładam, ponieważ chcę zrobić jak najwięcej i wycisnąć z tego roku wszystko, która sprawia, że troszeczkę za mało czuję, że poświęcam teraz czasu na moją pracę badawczą, dlatego chciałabym się na tym skoncentrować. Niemniej jednak, jak się nie jest przewodniczącym, można pięknie samorząd skomponować ze swoją pracą badawczą.
1: Pracy jest dużo do zrobienia, a ręce zawsze się przydadzą, więc jeżeli i wy chcecie się zaangażować jako doktoranci, czy na tym innym szczeblu jako studentki, studenci, no to możecie w wyborach, które będą za pół roku, a już wcześniej możecie po prostu wstąpić do samorządu, czy ten samorząd po prostu poznać. Dzisiaj spotkanie, o której przypomnisz?
0: Dzisiaj po inauguracji się gromadzimy w samorządówce przy Krakowskiej Przedmieście 24. Jest to wspólny budynek studentów i doktorantów. Tam dostaniecie swoje gadżety z okazji inauguracji roku, a później idziemy na piwo.
1: Integracja. Justyna Jaworska, przewodnicząca samorządu doktorantów UW, była z nami. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
2: Studia ze studia.

0: Przetrwam.
1: Studia ze studia.
2: Prorektor UW do spraw studenckich i jakości kształcenia, profesor Maciej Raś. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Inauguracja roku akademickiego, pan jeszcze w wydaniu oczywiście golowym, ale jeszcze bez, prawda, tego szczególnie golowego inauguracyjnego ubioru. Natomiast spotykamy się w dniu inauguracji, żeby porozmawiać o tym, jak UW otwiera się dla studentek i studentów w kolejnym roku. To kolejny rok rekordowy, jeżeli chodzi o nowe osoby, które zechciały studiować na UW.
3: Tak, obecny rok oraz kolejny rok będą latami rekordowymi ze względu na to, że ileś lat temu 6-7-latki poszły razem do szkół. W tym roku w systemie internetowej rekrutacji kandydatów zarejestrowaliśmy ponad 85 tysięcy opłaconych rejestracji dokonanych przez blisko 43 tysiące kandydatów. Dla porównania, w ubiegłorocznej rekrutacji było to mniej niż 70 tysięcy opłaconych rejestracji.
2: Oczywiście można się rejestrować na kilka kierunków, ale te 43 tysiące osób, które...
3: Rekordzista na 17 się zarejestrował, ale wiele osób zarejestrowało się tylko na jeden kierunek Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Ile osób na UW będzie w tym roku studiować?
3: Och, to będę mógł o tym powiedzieć w październiku, w momencie, kiedy zakończy się proces rekrutacji, ponieważ trwa przyjmowanie dokumentów. Dopiero kandydatka, kiedy złożą dokumenty, będą immatrykulowani, a gdzieniegdzie trwają jeszcze kolejne tury rekrutacji.
2: Ale powiedzmy sobie, że mówimy o instytucji ogromnej.
3: Tak, będzie licząc łącznie z osobami, które się doktoryzują, słuchaczami studiów podyplomowych, to jest ponad 40 tysięcy osób podejmujących naukę, niektóre na więcej niż jednym kierunku studiów.
2: Uniwersytet się rozwija, o nowych kierunkach powiemy chwilę później, ale uniwersytet rozwija się też przestrzennie. Jesteśmy teraz na kampusie głównym, w tym uniwersyteckim sercu, ale to też kampus Ochota, ścisły z centrum sportowym, to też rozwijający się kampus Powiśle, no i te jednostki rozrzucone w zasadzie po całym mieście.
3: Tak, proszę zwrócić uwagę, że dysponujemy trzema kampusami, bo do kampusu centralnego, czy wolę tę nazwę nadwiśleńskiego, żeby nie wskazywać, który jest ważniejszy, który mniej ważny, a który już tak naprawdę rozciąga się od terenów położonych na Skarpie, w najwyższym punkcie Skarpie Warszawskim, aż ku Rzece, ku Wiśle. Tam też się uniwersytet, w tym kierunku uniwersytet się rozwija. Obok kampusu Ochocieńskiego mamy również kampus na Służewcu. To budynek Wydziału Zarządzania, ale także budynki dwóch domów studenckich, DS5 i DS7 oraz mniejsze jednostki.
2: Tam też chyba się w piłkę gra, prawda? Jeżeli chodzi o WF.
3: Tak.
2: Tak coś kojarzę. Jak wyglądają te prace? Jakich nowych budynków można się spodziewać w najbliższych latach? Bo nie pytam tylko o ten rok, jeżeli chodzi o UW.
3: Przypomnę, iż oddaliśmy do użytku budynek Wydziału Psychologii na kampusie Ochota, który uzyskuje kolejne laury architektoniczne bądź laury dostępności. Bardzo nowoczesny, otwarty, niezwykle funkcjonalny, co podkreślamy nie tylko my, ale co podkreślają recenzenci w swoich opiniach na temat tego budynku. To również budynek położony najbliżej Wisły i blisko mostu. Budynek, który będzie ponownie wróci tam główna siedziba Wydziału Dziennikarstwa i Informacji i Bibliologii.
2: Razem z Radiem Campus?
3: Razem z Radiem Campus, oczywiście. Oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Remontujemy połowę KICA, czyli połowę DS3 w pod koniec tego roku akademickiego ma być już oddane do użytku, czyli około 300 miejsc w nowym standardzie w stosunku do tego, co tam mogliśmy, co tam było przed remontem, oraz większa część DS5 na Służewcu również idzie do remontu.
2: W tych wszystkich budynkach, do tych wszystkich budynków wracają z dzisiejszym dniem, w zasadzie to z jutrzejszym, studentki i studenci. Powiedzmy jeszcze o szczególnej grupie studentów zagranicznych, którzy w tym roku zaczną kształcenie na UW.
3: Tak. Również będzie to kilka tysięcy osób. Osób, które rozpoczynają studia na studiach licencjackich, magisterskich, także w szkołach doktorskich. Wyjątkową kategorią są uczestnicy kursu przygotowawczego, takiej zerówki nazwanego u nas Foundation Year. W tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń. To 240 zgłoszeń od 226 kandydatów, niektórzy na różne kierunki, z 54 krajów przyjęliśmy 60 spośród nich, oraz, to też warto powiedzieć, w ramach programu Pathway to UW 12 uchodźców z Palestyny. Jest to druga edycja naszego wsparcia, takiego programu pomocowego dla osób, które Palestyńczyków, którzy pochodzą ze Strefy Gazy, z zachodniego brzegu Jordanu, bądź z obozów dla uchodźców ulokowanych w Jordanii czy w Egipcie, którym umożliwiamy, których wspieramy po to, by podjęły studia na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Powiedzieliśmy o prawie 43 tysiącach osób, które zaaplikowały w rekrutacji, które chcą zacząć studia na Uniwersytecie Warszawskim. Na jakich kierunkach chcą zacząć? Kierunków jest oczywiście mnóstwo, ale powiedzmy o tych najpopularniejszych i liczbowo, i tych najbardziej konkurencyjnych.
3: Panie redaktorze, drodzy słuchacze, w zasadzie jak co roku, możemy powiedzieć, pewna tradycja się utrwala. Otóż największym zainteresowaniem według liczby opłaconych rejestracji cieszyły się studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku, to jest, kierunki są połączone, one dopiero po drugim roku się rozdzielają: ekonomię, finanse i rachunkowość, ekonometria i data science. Także to na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
2: Studentów serdecznie pozdrawiam, prowadzę dla nich zajęcia już za tydzień.
3: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Także na Wydziale Zarządzania. Zarządzanie licencjackie, stacjonarne, oraz psychologia, stacjonarne, jednolite, magisterskie. To te studia najbardziej powszechne.
2: Ale niekoniecznie najbardziej konkurencyjne.
3: Konkurencyjne, jeśli chodzi o ale i tak konkurencja była bardzo duża. Natomiast najpopularniejsze kierunki według liczby kandydatów na miejsce to kierunek lekarski. Blisko 33 osoby na miejsce. To na Wydziale Medycznym. Business and Management, stacjonarne, licencjackie, ponad 26 osób na miejsce. Oraz Kultury Azji i Afryki, japonistyka, licencjat, stacjonarny, prawie 20 osób na miejsce.
2: No to ciekawe, trochę z innej beczki niż te pozostałe oblegane kierunki.
3: Troszeczkę tak, ale w całej Polsce kierunki lekarskie czy japonistyka cieszą się ogromną popularnością.
2: Cóż, więc zobaczymy.
3: Tym bardziej gratulujemy
2: tym, którzy się na te miejsca dostali.
3: Którzy się na te miejsca dostali, tak.
2: Mówiliśmy o tych najbardziej obleganych kierunkach. Są to kierunki dobrze znane, medycyna czy ekonomia, ale są też na UW każdego roku otwierane nowe kierunki. W jakich działach będą się kształcić studenci po raz pierwszy w tym roku?
3: Otóż zaproponowaliśmy kilka nowych kierunków studiów i większość z nich w tym roku uruchamiamy. Na przykład zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI, sztucznej inteligencji. Są to studia magisterskie organizowane przez Wydział Zarządzania, czy studia organizowane przez Wydział Dziennikarstwa i Informacji i Bibliologii, także magisterskie, nowe technologie w instytucjach kultury, czy na przykład studia organizowane przez Wydział Pedagogiczny, Andragogika, Poradnictwo Kariery i Zarządzanie Procesem Uczenia się, także studia magisterskie, a jeśli chodzi o studia licencjackie na tym wydziale, to na przykład Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Szkolna. Dodam jeszcze, iż w tym roku po raz pierwszy możemy pochwalić się sukcesem, jakim było zdobycie grantu Joint Master Erasmus Mundus, czyli krótko mówiąc, zdobyliśmy grant Komisji Europejskiej na organizację nowego kierunku studiów QBIT, w skrócie Quantitative Biodiversity. Administrować tym kierunkiem będzie Wydział Biologii. A dlaczego po raz pierwszy? Nie są to pierwsze studia wspólne w ramach Joint Masters Erasmus Mundus, natomiast są to pierwsze studia tego rodzaju, w którym Uniwersytet Warszawski będzie liderem konsorcjum złożonego z kilku uniwersytetów, w większości z naszych partnerów w sojuszu 4EU+.
2: Uniwersytet Warszawski nie tylko podtrzymuje wysoki poziom kształcenia, tak pokazała ewaluacja, w tych tradycyjnych kierunkach, ale również zmienia się, żeby gonić rzeczywistość, albo nawet ją kształtować. O nowych kierunkach i kierunkach, w których UW zmierza, mówił prorektor.
3: To dodajmy jeszcze tylko, proszę, że w tym roku po raz, w zasadzie już w poprzednim roku akademickim, ale tego lata wydaliśmy pierwsze cyfrowe mikropoświadczenia. Jest to nowa forma certyfikacji osiąganych przez studentów czy kursantów efektów, czy uczestników studiów podyplomowych, efektów uczenia się, i pod tym względem śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy liderem w Polsce.
2: Lider w Polsce, Uniwersytet Warszawski, jego prorektor UW do spraw studenckich i jakości kształcenia, czyli profesor Maciej Raś, był z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Vivat Akademia.
1: Studia ze studia.
2: Ze mną już kierowniczka Centrum Pomocy Psychologicznej UW, czyli Katarzyna Stankiewicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy o studentach i studentkach, którzy dzisiaj rozpoczynają rok akademicki na UW. To czas, zwłaszcza dla tych pierwszorocznych, emocjonujący, ale też czas bardzo dużej życiowej zmiany. Także związanej z nie tylko nauką, wiedzą, ale również relacjami. Jak budować zdrowe relacje na początku studiów, kiedy wszyscy dookoła są nowymi osobami?
0: Myślę, że dla każdego trochę inaczej, ale myślę, że jest kilka takich zasad pewnie, które mogą to ułatwiać. Po pierwsze, na początku studiów każdy student, czy większość studentów, jest w tej samej sytuacji życiowej, czyli tutaj nikogo nie zna, nie ma jeszcze takich stałych grup, nie ma paczek, w związku z tym te pierwsze dni są takimi dniami, kiedy warto być na uniwersytecie. Czyli to są takie dni, kiedy te relacje się zaczynają budować i wtedy warto być na ćwiczeniach, być na zajęciach, być w małych grupach, rozglądać.
2: Łatwiej kogoś poznać pod salą niż, prawda, już zwłaszcza na jakimś Zoomie czy coś, no ale łatwiej kogoś poznać się pod salą, przed salą, dopytując się notatki, w tych wszystkich okolicznych, otaczających sam wykład czy ćwiczenia, zajęciach, sytuacjach niż na samym wykładzie.
0: Tak myślę i myślę sobie, że w tych małych grupach w ogóle jest łatwiej. Myślę sobie, że to, co można też zrobić, to szukać wspólnych aktywności, czyli zapisać się, nie wiem, do AZS-u, zapisać się do chóru uniwersyteckiego, brać udział w różnego rodzaju projektach. To są zawsze takie działania, które budują rozmowy, no bo mamy wspólny cel, no to wtedy rozmawiać jest prościej. Więc to są takie zasady, myślę, które są ważne. Ja akurat też uważam, że ponieważ dużo relacji jednak zaczyna się online, to myślę, że te online są bardzo też pożyteczne do zaczynania relacji. Myślę, że później warto już przejść na offline, czyli zacząć się spotykać na żywo, i myślę sobie, że rozpoczynanie relacji online też jest dobrym takim sposobem. Ja myślę, że też sporo studentów stawia sobie takie wysoko poprzeczkę w tych relacjach i ja byłabym za tym.
2: Myślisz, że teraz pozna najlepszych przyjaciół z całego życia, miłość swojego życia na pierwszych ćwiczeniach, wszystkich znajomych wymieni, to jest nowe życie.
0: Dokładnie. No niestety relacje tak się nie układają. Z jednej rozmowy często nie ma relacji, w związku z tym trzeba je pielęgnować, trzeba zachęcać do tego, żeby one się jakoś układały, żeby były intensywniejsze. Myślę sobie, że nie stawiajmy sobie takiego oczekiwania, że od razu w pierwszym tygodniu będziemy mieć swoją paczkę i że to będzie paczka nasza do końca studiów, do końca życia. Na to potrzeba na pewno czasu i takiej naszej też cierpliwości w dążeniu do tego, żeby te relacje mieć.
2: Osobnym wyzwaniem dla tych osób studiujących, które przyjeżdżają do Warszawy na uniwersytet z innych miast czy miejscowości, jest podtrzymanie relacji, które zostały gdzieś w innym mieście, gdzieś w rodzinnej właśnie miejscowości, tych licealnych, ale też tych około licealnych, sąsiedzkich. Jak o te relacje dbać, kiedy się przeprowadza i zaczyna się wszystko nowe w Warszawie?
0: No, myślę sobie, że to jest trudne zadanie, na pewno. Można dbać o to w taki sposób, że jeździ się do domu. I część studentów tak robi. No, ale to też czasami powoduje, że jeżeli każdy weekend spędzam w domu, no to tutaj w Warszawie tych relacji mam znacznie mniej. No, bo całą moją energię towarzyską wkładam tam.
2: Bo znajomi z roku na planszówki, a ja jestem w Giżycku, tak?
0: No, na przykład, tak. I że ja myślę sobie, że to jest taki zawsze ryzykowny pomysł, no bo wtedy przynajmniej jedną nogą, a czasami dwiema nogami jesteśmy tam w relacjach. Więc myślę sobie, że to jest tak, że te relacje i tak czy siak się rozluźniają, zostaną te najbardziej trwałe, te, które są dla nas najważniejsze. No i o to należy dbać wtedy, kiedy się jest w domu. Myślę sobie, że można też do siebie dzwonić. Jest w tej chwili wiele różnych sposobów na to, żeby łączyć się online. Część osób też, która przyjeżdża, my też zachęcamy w Centrum Pomocy Psychologicznej, żeby adoptować się w taki sposób, że jeżeli na przykład uprawiało się jakiś sport w domu rodzinnym, to żeby znaleźć tutaj też takie miejsce. Jeżeli wspinało się na ścianach spinaczkowych, to może warto w Warszawie też poszukać takiej ścianki wspinaczkowej. Jak jeździło się konno, no to warto tutaj też to robić. Więc myślę sobie, że to są też takie rzeczy, które będę mógł robić i w domu, ale będę miał też już tutaj grupę znajomych, nowych osób, z którymi też to będę mógł robić.
2: Żeby swoje licealne zainteresowania rozwijać, a nie zostawiać się w rodzinnej miejscowości. Rozmawialiśmy o budowaniu relacji na pierwszych latach studiów z Katarzyną Stankiewicz, kierowniczką Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Mówiliśmy o tym idealnym wariancie, natomiast często w życiu studenckim i nie tylko, ale tutaj w życiu studenckim pojawiają się momenty kryzysowe. W ich trakcie można zwrócić się do CPP. Gama pomocy jest bardzo szeroka. Pierwszym krokiem są telefon zaufania i czat zaufania prowadzone wspólnie z samorządem UW. Kiedy warto zwrócić się do CPP i co się wtedy otrzyma z drugiej strony?
0: Przede wszystkim trzeba, ja uważam, że trzeba zwrócić się dość szybko. To jest podstawa taka w zaburzeniach zdrowia psychicznego, czy w kryzysach zdrowia psychicznego, jednak ważny jest czas. I myślę sobie, że im szybciej ktoś do nas przyjdzie, tym ma większą szansę na to, że uda się szybko ten kryzys odwrócić. Do CPP zgłaszają się osoby z różnymi trudnościami. Przede wszystkim to są trudności lękowe, tak ogólnie rzecz biorąc, czyli z lękiem uogólnionym, często po przedłużającym się stresie, na początku też związanym też z takimi adaptacyjnymi różnymi trudnościami. To jest przede wszystkim. Część osób zgłasza się z problemami w relacjach i na pewno jest to też taki czas dla młodych ludzi zawierania nowych relacji, zawierania też relacji romantycznych, rozstań z relacji romantycznych, więc bardzo dużo jest też tego typu zgłoszeń.
2: Rozmawialiśmy o wariantach, kiedy w miejscu pochodzenia jeszcze, prawda, jest partnerka czy partner, a to przecież wszystko może skomplikować.
0: Tak, tak, oczywiście. Myślę sobie, że sporo jest też osób oczywiście z obniżeniem nastroju i ze smutkiem, czyli takimi około depresyjnymi stanami. No i bywają też oczywiście osoby, które są no jakoś bardziej chore, wymagają naszej większej uważności i takie osoby też do nas przychodzą.
2: Wspomniałem o telefonie zaufania i czacie zaufania. Kto jest po drugiej stronie tych dwóch instytucji?
0: No, myślę, że to bardzo ważne pytanie. No, nie jest to sztuczna inteligencja, tylko tam są żywe osoby i są to psycholodzy i specjaliści zdrowia psychicznego, którzy pracują w godzinach od 18 do godziny 12 w nocy, no bo kryzysy też przychodzą często wieczorami. W związku z tym ta inicjatywa jest dla tych osób, które już nie mogą się zgłosić do centrum, no bo centrum jest zamknięte i wtedy otwiera się telefon zaufania i czat zaufania.
2: Pierwsza rozmowa, telefon zaufania, czat zaufania, ale można też zgłosić się osobiście. CPP jest na kampusie Ochota, czy mailowo. No i co jest tą ofertą z drugiej strony? Jak CPP może pomóc?
0: Tak. Poza czatem zaufania i telefonem zaufania przede wszystkim osoby zgłaszają się do naszego punktu zgłoszeniowego. Ten punkt zgłoszeniowy działa od lat w taki sam sposób, czyli od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 14 każda osoba z ulicy może przyjść bez umawiania się. I to jest właściwie taki tryb, kiedy studenci mogą do nas przyjść. to, co ważne, trzeba po prostu być aktywnym studentem uniwersytetu i się do nas zgłosić. I czy przyjdzie 5 osób, czy przyjdzie 25 osób, to każda z tych osób tego samego dnia otrzyma pomoc. Czasami trzeba u nas chwilkę poczekać, ale nigdy nikogo nie odprawiamy, można powiedzieć, i to powoduje, że tak naprawdę jesteśmy w stanie też te kryzysy takie nagłe, które wymagają natychmiastowego zaopiekowania, wyłonić z tej grupy, która się do nas zgłasza.
2: Proponujecie też konsultacje.
0: Tak, tak. I w centrum potem można otrzymać wsparcie psychologiczne, to jest krótkoterminowe wsparcie, prowadzimy grupy terapeutyczne, te grupy są roczne na ogół albo półroczne, semestralne, w zależności od sposobu pracy terapeutów, którzy pracują. Oprócz tego pracuje z nami 3 lekarzy psychiatrów, w związku z tym, jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia farmakologicznego, to też jesteśmy w stanie je zorganizować.
2: Pamiętajcie, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla studentów, ale również i doktorantów czy pracowników, różne formy wsparcia są dostępne, a jak mówiła Katarzyna Stankiewicz, kierowniczka Centrum Pomocy Psychologicznej UW, warto się zgłaszać jak najszybciej, żeby te kryzysy się nie rozwijały, tylko mogły być jakoś zadbane i tę pomoc, żeby można było uzyskać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Studia ze studia.

0: Dzień dobry.
1: Przecież zawsze wchodzimy na na. Co ty jesteś taki? Słuchajcie,
0: pobudzony Ligo. Jestem.
1: Ligo jest strasznie pobudzony. Ja dzisiaj przyszłam tutaj taka wyciszona jak szczur. Siedzę sobie spokojnie, wszystko ustawiam. Ten wpada z buta z drzwiami i po prostu mówi: moja kochana pusia, jesteś tu, la la la, opowiada mi historię. I jeszcze przedwcześnie weszliśmy przez ciebie.
0: No dwie sekundy.
1: Czasami dwie sekundy naprawdę robią gigantyczną różnicę.
0: Mogą wiele zmienić, tak, to prawda.
1: Słuchajcie, piękny poniedziałek, taki jesienny. Patrzyłam sobie, jak jechałam oczywiście na drogę, ale były momenty, kiedy zerkałam nad Wisłę i tak delikatne takie zamglenie, taki mistycyzm. Piękna sprawa.
0: Jest mgła, to prawda. Tak, tak. No potwierdzam, jakby, że jest mi... No co z tym śmiesznego? Miałem się nie zgodzić?
1: No ładnie podsumowałeś taki mój wywód.
0: Jest, też ją doświadczyłem, rosa na trawie, naprawdę... Romantyczny, nostalgiczny teledysk.
1: Tak właśnie było, kochani, i my postaramy się dzisiaj wyreżyserować może nie nostalgiczny, może nie romantyczny, ale jakikolwiek teledysk z waszym udziałem, a żeby wasz udział się zadział, to musicie się z nami skontaktować. Kontaktować możecie się pod numerem 886-971-971. Studentów pozdrawiamy szczególnie z racji naszych konotacji. Ale, no dzisiaj jest pierwszy chyba taki dzień, kiedy już się zaczyna na serio uczenie. Chociaż nie wiem, bo nie chcę też, wiesz, wypadłam z obiegu.
0: Trochę tak. Pierwszy był w czwartek, ale to by się tak zgadzało, że teraz
1: rozpoczęli,
0: ruszają.
1: Wiesz, tam może drugiego coś było, ale teraz to już wjeżdżają tak jak ty z buta do studia. Patrycjusz, już widzę, się wita, już wpadają SMS-y. Będziemy to wszystko czytać, analizować wspólnie i rozkminiać.
0: Bawić się, tak.
1: Postaram
0: do godziny 10.
1: Podałam numer?
0: Podałaś.
1: A podejdź jeszcze raz?
0: Możesz.
1: 886-971-971.
0: Instagram Radia Campus to również do waszej dyspozycji. Klaudia Szkaradek.
1: Mateusz Ligocki.
0: I na rozpoczęcie muzyczka dla milenialsów.

0: Kapitan Poranek.
1: 10 minut po godzinie 7, a mamy dzisiaj 5 października, jak zostało powiedziane, studenci studiują, a my mówimy, co tego dnia się wydarzyło w czasach, które już dawno minęły, kiedy studia może już istniały, a może nie.
2: Nie wiem, czy wytrzymam twoje pobudzenie, ale będę bardzo się starała.
1: Technicznie.
2: Pozytywne i negatywne.
1: Dobra.
2: Chociaż to nie jest negatywne, ale dobra, czyli takie pozytywne i półpozytywne. W 1285 roku Filip IV Piękny został królem Francji.
1: Ksywka.
2: A w 1438 obdowiały regent i przyszły król Szwecji i Norwegii, król Karol VIII Knutsson Bonde, poślubił swoją drugą żonę Katarzynę Karlsdotter.
1: To już krzywki, to już tak bardziej nazwiskowo.
2: Tak, ale tu takie półpozytywne, bo jednak owdowiały, ale poślubił.
1: Ale znalazł miłość. To ja też mam też coś o ksywkach.
2: No,
1: rok 1709 w Toruniu spotkali się król August II Mocny i car Rosji Piotr I Wielki.
2: I mieli rywalizację.
1: No myślę, że to było trochę taki był początek bifów.
2: 1986 rok. Na antenie TVP2 wyemitowano premierowe wydanie magazynu kryminalnego 997. Strasznie się tego bałam.
1: Ja nie oglądałem.
2: No widzisz, to słusznie. Rok 2000.
1: Czytaj, będę robił. Na tej ziemi pod tym niebem.
2: Życie nasze toczy się. Na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek serialu Plebania.
1: Tak. I tam był jeden z największych wilanów współczesnych, czy filmów, seriali, czyli pan Tracz.
2: 1690 rok, w Rzymie została założona Akademia Literacka Arkadia.
1: Rok 1377, Beus otrzymał prawa miejskie.
2: No i dobra.
1: I 1827, we wsi Fasty spadł meteoryt.
2: Białystok.
1: Tak, pięknie.
2: Widzisz, ja się znam na meteora. Tak, nie wiem, co gdzie spadło.
1: A wiesz, dlaczego nazywał się Białystok?
2: Bo nad Białymstokiem przelatywał, jak upadał.
1: Nie, to blisko.
2: Nie blisko, tylko fakt.
1: No tak, że można. Czytałem bardziej, że we wsi że był spadł 7,5 km od Białegostoku.
2: No właśnie.
1: Jest szansa, że też nad nim przelatywał. To się oczywiście kawa nie wyklucza herbaty, jak mnie nauczyła mówić moja przyjaciółka.
2: To jest wspaniałe powiedzonko, bardzo je lubię. Oraz próba, nie strzelba. No dobra, święta nietypowe, czy coś jeszcze tam masz?
1: 11 godzin. 21 minut, tyle będzie trwał ten dzień. Skończy się o 18.04, a rozpoczął się o 6.43. Proszę.
2: Dla mnie rozpoczął się o 5.05.
1: No, mówimy o kiedy dla słoneczka się rozpoczął.
2: Nietypowe święta. Dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela oraz Światowy Dzień Mieszkalnictwa. 886, 971, 971.
1: To nie jest 13 października jest jakoś?

0: nauczyciela?
1: Ale to jest światowe, a nie my mamy pewnie polski.
0: Dobra. To zobaczymy ten dzień. Tak, dobra.
1: Ligo taki wesoły, jakby się na nowe studia zapisał, napisał Floridaman. Na szczęście nie, tym razem nie.
0: Ale w studiach coś wam powiem. Niedługo.
1: Dobrze.
0: Chase and Status, Liquor and Cigarettes.
1: A właśnie, no muszę to przeczytać.
0: Proszę.
1: Bo dzień dobry, jeśli mowa o milenialsach, to mam dziś 43 urodziny. Można kawałek Chase and Status, Liquor and Cigarette. Miłego dnia dla was i dla wszystkich słuchaczy. 100 lat od Radia Campus i oczywiście spełniamy twoje życzenie.
0: Chociaż taki utwór mało milenialsowy.
1: A. Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in. Drop your feelings off. And enjoy your stay.

0: Kapitan Poranek.
1: Frank Ocean Lost to za nami na 20 minut po godzinie 7. 886-971-971. Tutaj czekamy na wasze SMS-y i wiadomości na WhatsAppie oraz jeżeli chcecie, wolicie, to na Instagramie Radia Campus również.
2: Tydzień temu byłam sama, jak wiesz, i skala wiadomości pozytywnych w ogóle, że ktoś ma dobry humor, że ktoś jest zaraz po wakacjach, że słoneczko świeci, była przytłaczająca i byłam dumna bardzo z naszych słuchaczy, że wiesz, szklanka do połowy pełna jednak.
1: To dobrze, dobrze. Zachęcamy do tego, żeby utrzymać ten mood.
2: Trend.
1: Październik się zaczął. Październik, myślę, akurat to ja będę trochę, teraz pójdę w kontrze, ale...
2: Dobra, no negatywnie.
1: Będę negatywnie, że październik i listopad kojarzą mi się, to są moje najmniej ulubione miesiące w roku.
2: Nie wiem, czy mam najmniej ulubione miesiące. Każdy jest fajny.
1: No to jest bardzo duża dawka optymizmu.
2: Nie, właśnie nie, bo teraz jest taki okres, że faktycznie robi się ciemno i wiesz, wstajemy do radia na przykład o tej 5:00 i jest czarno,
1: tak.
2: Ale ja bardzo lubię taki wieczorek, że wiesz, świeczkę sobie zapalę, książeczkę sobie odpalę i wiesz, żyję sobie w burrito z koca i jestem szczęśliwa.
1: Październik mi się i listopad kojarzą z tym, że jest właśnie tak, niby jest na plusie, ale wieje i pada cały czas, więc ciągle jesteście podziębieni. Ta pogoda, tam temperatura gorzej się znosi. Wstajesz rano, jest ciemno, kończysz pracę, jest ciemno. Jak już jest, powiedzmy, no to, że w grudniu to jest jakoś spada ten śnieg, jakoś krytycznie w Warszawie przynajmniej, ale już jest, powiedzmy, tak bardziej klimat, wajbik świąteczny, a ten październik, listopad takie...
2: No dobrze, no widzisz, pięknie się różnimy, Mati, bo...
1: Więc wiesz, moja dawka tutaj, no, obiektywnego negatywnej energii.
2: Wiesz, ja się bardzo martwiłam, bo jak tutaj wszedłeś taki pozytywny i radosny, no to na szczęście już wracamy do swojej pozycji.
1: Życie jest słabe, wszystko jest ekstra.
2: A ja zadowolona, ja sobie świeczkę odpalę, książeczkę sobie wypożyczę, super będzie.
1: Ale tu w tych moich słowach, żeby trochę mnie wybronić, to też jest trochę goryczy, ze względu na to, że uwaga, że wrzesień to mój ulubiony miesiąc.
2: A, czyli frustrujesz się, bo skończył się twój ulubiony miesiąc.
1: Więc to też teraz odkryłem. Dzięki wam przeszedłem tę drogę wewnętrzną i zrozumiałem, że może moja niechęć do października i listopada wynika z tego, że chwilę przed nim jest mój ulubiony miesiąc, wrzesień, no i maj to drugi ulubiony.
2: Bardzo to było ważne i myślę, że dla wszystkich słuchaczy totalnie ważna informacja i oni teraz jadą, okej, no Ligo ma zły humor, bo mu się wrzesień skończył, a on lubi wrzesień, a Klaudia lubi herbatę z imbirem. To są takie dane, które nam się bardzo przydadzą, jak będzie konkurs o nas na przykład w milionerach. Jaki miesiąc jest ulubionym miesiącem Mateusza Ligowskiego?
1: Ja uważam, że po prostu my tutaj wszyscy kumplujemy się i powinniśmy coś o sobie wiedzieć. Mamy tą przewagę z Klaudią, że możemy do was mówić. Wy, jeśli jesteście, do tego słuchacie, więc warto, żebyście coś wiedzieli, żeby jak o kumplu, nie?
2: Dobra,
1: że
2: robimy to.
1: Jakie wiecie, jakie są wasze ulubione miesiące? Też byśmy się chętnie dowiedzieli.
2: I dlaczego, Ligo tak chętnie by się dowiedział, że nie zapytał mnie o mój.
1: No bo wiem, że powiesz.
2: Właśnie, widzisz, tak słuchasz, powiedziałam, że ja wszystkie lubię. 886-971-971. Jeśli macie jakieś pytania, to my odpowiemy na wszystkie. Zobaczymy, czy są ciekawi. Wątpię, ale sprawdźmy to.
1: To jak nie jesteście, to piszcie o ulubionych miesiącach.
2: Tak.
1: Było coś dla milenialsów, to teraz coś dla dzieci milenialsów.

0: Jest 7.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Pożar hali magazynowej, odpowiedź na rosyjskie groźby, powołanie specjalnych sił przez Donalda Trumpa oraz o tym, co w świecie tenisa.
1: Wiadomości.
2: W Słubicach wybuchł potężny pożar hali magazynowej, w której składowano sprzęt AGD. Ogień błyskawicznie objął budynek, jednak strażakom udało się powstrzymać jego rozprzestrzenianie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. O tej akcji gaśniczej mówił młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak.
3: Zabezpieczyć tak obiekt, żeby ten pożar nie wydostał się na zewnątrz. On oczywiście jest widoczny z daleka, gdyż część dachu już się zawaliła, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że nie ma potrzeby ochrony budynków, które znajdują się w pobliżu.
2: Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło z systemu monitoringu pożarowego wczoraj po godzinie 21. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak wiemy, w tej chwili sytuacja jest pod kontrolą, nie ma także zagrożenia dla mieszkańców. W sobotę rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało oświadczenie, w którym ostrzegało obcokrajowców i dyplomatów przed przebywaniem w Kijowie i podróżami. Moskwa zapowiedziała, że nie zamierza zaprzestać uderzeń w stolicę Ukrainy. Do rosyjskich gruźb odniósł się szef polskiej ambasady w Ukrainie Piotr Łukasiewicz, mówiąc: zostajemy w Kijowie. Wcześniej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że groźby Rosji pokazują, że próbuje ona wystraszyć Europę. Podkreśliło również solidarność z Ukrainą. Donald Trump ogłosił, że powoła siły superinteligencji. Będą one koordynowały działania rządu federalnego, aby zapewnić, że Ameryka nadal będzie światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Powołane siły mają według Trumpa chronić interesy i poprawić życie wszystkich Amerykanów. Grupa ma konsultować się w swojej działalności z konsumentami, grupami interesu publicznego, organizacjami religijnymi, dostawcami infrastruktury krytycznej i firmami AI. Grupie przewodzić będą Jake Clayton, Andrew Ferguson, Emil Michael i Scott Cooper.
1: Sportowy Campus.
2: Iga Świątek gra o awans do 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. W trzeciej rundzie na drodze najlepszej polskiej tenisistki stoi Donna Vekić z Chorwacji, notowana na 40. miejscu w światowym rankingu. To ich 5. pojedynek. Jak na razie walka jest wyrównana, gdyż pierwszego seta wygrała Vekić, a drugiego Świątek.
1: Korki.
4: W Warszawie istnieją zazwyczaj rano i popołudniami, a teraz gdybyście chcieli się wolniej przejechać po Warszawie, to polecam Aleję Prymasa Tysiąclecia. W zasadzie po zjeździe ze Susemki już będziecie wolno się toczyć w kierunku rond zesłańców syberyjskich. Pomyślicie, a może Łopuszańska, tam będzie luźno. Nie, nie będzie, bo będziecie wolno nią jechać w kierunku Alei Krakowskiej. Jeżeli zdecydowalibyście się na trakty bliżej centrum Warszawy, to na przykład Wawelska w stronę pomnika Pilotnika, w którym kierunku zapytacie, odpowiem, że w obu. Jest za korko, jedzie się wolno, bo to jeszcze może godzina też jest taka, że te korki tworzą się, dopiero wy je tworzycie. Razem możecie stworzyć coś pięknego i długiego i będzie to korek, na przykład na Wawelskiej. Wisłostrada. Pamiętam, jak 3 tygodnie temu oszukałem się, bo tam był jeden z 3 pasów, zrobił się jeden. Teraz tych korków ogromnych w tamtych rejonach nie ma, więc nie wiem, czy to się już skończyło. Na czerwono, więc taki wolny przejazd, ale nie jakiś turbo zakorkowany. Dorzucimy do tego jeszcze coś na północy i to będzie rondo Starzyńskiego i dorzucimy coś na południu, a to na południu nie będzie nic do dodania.
1: Pogoda.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to tak jak sobie już powolutku omawiamy, jesień wjeżdża z buta. Chłodno i sucho, to jest plus, natomiast w tym momencie 10 stopni w Warszawie. Słońce będzie się przebijać za chmur, już teraz chyba podejmuje próby. Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie 20 stopni, zatem po godzinie 11 już taki dość ciepły ten poniedziałek, ale proszę, aby Państwo odziewali się na cebulkę, ażeby się nie przeziębiać.

0: Kapitan Poranek.
1: MIA, everything. 20 minut i będzie godzina 8.
2: Poszliśmy w taką stronę, której się bałam właśnie, że się ludzie pytają, jakimi warzywami się czujemy i ile mamy wzrostu.
1: Warzywa. Nie. Lubię brokuły.
2: A pomidor to jest warzywo, nie?
1: No, raczej no, wychowałem się w świecie, w którym jest warzywem.
2: Bardzo lubię pomidory, więc chcę się czuć pomidorem.
1: Chociaż najbardziej uniwersalny jest ziemniak.
2: No ziemniak, to wiadomo.
1: No to jest król.
2: Ziemniak to jest król.
1: Król ziemi.
2: No to ty możesz być ziemniakiem, a ja pomidorem.
1: Ile masz... jakoś brokuł brzmi szlachetniej.
2: Błagam cię, no gdzie brokuł brzmi szlachetnie?
1: No brokuł brzmi tak, jakby to on ma koronę.
2: Ale tak się mówi teraz na chłopaków, wiesz, jak mają fryzury.
1: Okej, faktycznie.
2: I to nie jest wcale pozytywne.
1: Wiem, o co chodzi.
2: Ile masz wzrostu?
1: 1,88 m.
2: Ja mam 1,78 m. My jesteśmy wysocy.
1: Tak, ty jesteś wysoka jak na dziewczynkę.
2: A ty jesteś normalny jak na faceta.
1: Tak, tak.
2: Tak, tak, jesteśmy bydlaki. 886-971-971. Ligo, musimy inne tematy podnieść.
1: No, ale napisał Grzesiek o najgorszych miesiącach.
2: Ligo, błagam cię, nie gadajmy z ludźmi o 7.45 o tym, jakie są najgorsze miesiące.
1: A gadajmy o nas.
2: O nas też nie. Porozmawiajmy o tym, co ciekawego przeżyliśmy. Piękny był weekend na przykład. Czy wszyscy go docenili? Czy pijecie już herbatę z imbirem? To są ważne rzeczy, żeby doceniać każdy dzień, że jest piękny.
1: O. Tak.
2: O.
1: I no,
2: a ty co robiłeś w weekend? Stary, nie pamiętasz.
1: Tak.
2: No, weekend był wczoraj.
1: Wiem, nie, dobra, nie, no, okej, to proste, przecież to był test, w piątek byłem z tobą.
2: Słuchajcie, faktycznie, Jezu, zapomniałam o tym. My z Ligocem, Ligo do mnie przyszedł i oglądaliśmy mecz i było naprawdę fajnie. I Ligo mnie
1: nie spodziewałam się, ale było spoko.
2: Tak, i Ligo mnie przekonał do kebabów.
1: A no, to jest...
2: Ja nie byłam fanką kebabów, ale Ligoc mi zamówił takiego, że naprawdę był czadowy.
1: Polecam się. Jeśli chodzi o rekomendacje rzeczy, które są niezdrowe, ale smaczne, no to uderzajcie do mnie. Na pewno jestem w stanie was zachęcić do rzeczy, które są smaczne.
2: I będziemy takie rzeczy robić, Ligo. Będziesz mnie odwiedzał i będziemy oglądać mecze i Love is Blind. No. Teraz ty narzuciłeś mlecz? Mlecz. Mlecz, mecz?
1: Następnym razem miłość do kwadratu jeszcze raz.
2: Dobrze, możemy tak zrobić. Widzicie? To nie jest tak, że się kumplujemy tylko w radiu.
1: Bo się zdarzyła sytuacja raz na 100 lat.
2: Nieważne.
1: Ale tak. A w sobotę grałem z kumplami w FIFA. To też jest balans.
2: Trochę lasek. Znaczy lasek. Koleżanek, trochę kolegów.
1: Tak, wyrównane.
2: Kuba napisał, że jest pięknie, zostało już tylko 167 dni do wiosny.
1: I to jest pozytywne myślenie, którego mi zabrakło.
2: Tomek napisał, że on odkrywał Las Bielański. Tutaj ktoś wysłał grzyby. Skąd ten kebab, nie możemy powiedzieć. Mordy, dzisiaj jest mecz. Też ty jest. Może dzisiaj przyjdziesz do mnie na ten mecz? Co ci szkodzi, tak szczerze?
1: Powiedziałem, że dzisiaj ty wybij do mnie.
2: Mi się nie chce.
1: Ty przyjedź do mnie.
2: Dokładnie, słuchajcie, poza anteną mówię dokładnie tak jak Ligo. Jak Ligo w tym momencie. Nie,
1: teraz się tylko... spokój, nawet padło, daj mi spokój.
2: Daj mi spokój, padło.
1: Padło, właśnie. Ale...
2: Dobra.
1: Widzisz? Na antenie koleżaneczka. Przyjaciółeczka.
2: 886-971-971 to jest opcja kontaktu z naszą stacją radiową. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi przemyśleniami.

0: Kapitan Poranek.
1: Drodzy Państwo, bo powiedziałaś w sumie o studiowaniu na początku naszego spotkania. Florida Man zapytał o kierunek studiów, a ja chciałbym to wspomnienie z pełną świadomością podbić. Mm-hmm. Bo mniej więcej rok temu żyliśmy, ja żyłem, a wy byliście zmuszeni, żeby żyć razem ze mną. Chwaliłem się, że dostałem się na Akademię Teatralną, na której to studiowałem przez jakiś czas. I wczoraj usiadłem do tego...
2: Wytknęłam.
1: Tak, w Akademii Teatralnej w Warszawie. I wczoraj usiadłem do takiego małego podsumowania, zrobienia sobie summary i utworzyłem piękne instastory na swoim profilu.
2: I powiedz mi, czego cię nauczyły te studia?
1: Że jestem już za stary na to.
2: Na studiowanie ogólnie?
1: Na studiowanie, zdecydowanie tak.
2: Ligo, chciałam wam powiedzieć, ma 33 lata.
1: No,
2: pozdrawiamy tak. Wszystkich starszych słuchaczy Radia Campus. Ligo jest za stary na pewno czynności.
1: No na studiowanie tam. Znaczy, myślę, że tak najśmieszniejsze to, co też dodałem na storkę, że moje wspomnienie z Akademii, to gdy siedziałem sobie na korytarzu, to moi koledzy i koleżanki z roku, kiedy mnie mijali, mówili dzień dobry, a wykładowcy, kiedy mnie mijali, mówili cześć. I wtedy sobie pomyślałem, Mati, nie wyglądasz na studenta.
2: Wiesz co, nie. Wiesz, że ja jestem twój team i będę ci zawsze dmuchać w skrzydła. Ligo, jesteś, kurczę, świetny. Przestań. Wyglądasz na studenta totalnie. Może jakbyś nie nosił spodni Moro, to bardziej byś się w nich...
1: Milenialsowe.
2: Tak, troszkę bardziej byś się wtopił, ale ogólnie uważam, że niczego ci nie brakuje.
1: Odstawałem też stylówką. W kontekście wydawało mi się, że ubieram się tak młodzieżowo, ale...
2: Ale zakładałeś różowe spodnie i takie okulary specjalnie.
1: Nie.
2: Przeciwsłoneczne.
1: No, po prostu... Ubieramy
2: i mówiłeś Essa cały czas.
1: Mówię, elo wariaty.
2: Co tam studenciaki, hi.
1: Mati wbija. Co nie tam, źle. elo. Nie. Więc minął ten czas, jakby ktoś chciał, zachęcam sobie do wejścia na profil mój. Można sobie to otworzyć, jak to wygląda, jakie śmieszne rzeczy tam przeżyłem. Ale w ogóle polecam. Zostanie mi po prostu na pamiątkę. Legitymacja. Że jednak...
2: Chciałabym, żebyś ukończył jednak i żebyś mógł być
1: ukończyłem.
2: Aktorem.
1: Ukończyłem. Dostałem list, że zostałem
2: przekonany.
1: Że ukończyłem. No, tak. Więc oficjalnie to był 30 kwietnia 2025 roku. Dostałem list, który potwierdza, że skończyłem kolejny kierunek studiów.
2: To już nie student, a co ze studentkami? Pyta Patrycjusz. Studentem nie, studentki pozostały.
1: Pewnie tak, dalej się tam ten, ale to już... Dawna sprawa.
2: Koleżanka zdała właśnie magistra z psychologii, ma 50 lat.
1: No ale pewnie zaocznie.
2: Jezu, to jakie to ma znaczenie?
1: Ma.
2: Nie no, niesamowite, Ligo, nie możesz robić takiego, wiesz, agingu.
1: Ja byłem ofiarą agingu tam.
2: W każdej sytuacji, słuchajcie, możecie zacząć od nowa, pamiętajcie o tym. Będę, jak to się nazywa, ambasadorem takiego podejścia.
1: Dobrze, więc...
2: 886-971-971. Proszę, żeby państwo donieśli, jak tam wasz weekend, co przed wami, co ciekawego.
1: Może są jakie studenci, w końcu jesteśmy w radiu akademickim.
2: Tak, może są studenci, może macie jakieś potrzeby, plany, marzenia,
1: albo
2: połączymy was.
1: Bo też mi to może tak wyglądać.
2: Każdy tu może być.
1: Każdy może tak, jeżeli studiujecie, jesteście studentami, albo znacie studentów, albo wasze dzieci studiują, to w sumie możecie powiedzieć, czy dzisiaj rok szkolny to się zaczyna. Akademicki, sorry. Pamiętam, jak wchodziłem na akademię, mówię, przepraszam, gdzie jest rozpoczęcie roku szkolnego? I pani mi powiedziała, chyba akademickiego. My, okej, fajnie.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama.
3: Jest 8. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
4: Sportowy Campus.
5: Reprezentacja Polski kończy piłkarski maraton w Lidze Narodów. Drużyna Jana Urbana ma już za sobą domowe starcie z Bośnią i Hercegowiną, wyjazdowe ze Szwecją i ponownie domowe z Rumunią. Na zakończenie wrześniowo-październikowego zgrupowania biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Mecz w Zenicy zaplanowano na dzisiaj o godzinie 20:45. Max Verstappen zwyciężył we wczorajszym Grand Prix Bahrainu Formuły 1 rozegranym wyjątkowo na torze Sepang w Malezji. Dla kierowcy Red Bulla to pierwsza wygrana w tym sezonie. Myślę, że dla każdego z nas było to coś wyjątkowego w zespole, ponieważ rozpoczęliśmy sezon pomimo wszystkich problemów. Pewnie dużo osób nie wierzyło, w tym ja sam, w kolejne zwycięstwo w tym roku, ale mój zespół nie przestawał wierzyć, ciężko pracował i wprowadzał ulepszenia. To naprawdę wyjątkowe wygrać tutaj. Wyścig rozpoczął się z dużym opóźnieniem z powodu intensywnych opadów deszczu. Mokry tor i zmienne warunki sprawiły, że kierowcy musieli wykazać się nie tylko szybkością, ale także dobrą strategią. Drugie miejsce zajął Kimi Antonelli z Mercedesa, a na najniższym stopniu podium stanął Lewis Hamilton z Ferrari. Kierowcy nie mają jednak dużo czasu na odpoczynek. Już w najbliższy weekend rywalizacja przeniesie się do Singapuru, gdzie odbędzie się 17. runda tegorocznego sezonu. Wielki sukces Adriana Meronka. Polski golfista zwyciężył w rozgrywanej w Szkocji imprezie Alfred Dunhill Lynx Championship, gdzie zawodnicy rywalizowali m.in. na legendarnym polu Old Course w St. Andrews. Za swój wyczyn dostał 816 tysięcy dolarów. Warto dodać, że dzięki triumfowi w Szkocji Meronk nadal ma szansę na wywalczenie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Przed turniejem zajmował dopiero 527 miejsce w światowym rankingu. Teraz zanotuje awans w okolice trzeciej setki, a dzięki prawie gry do końca sezonu 2028 będzie mógł startować w bardziej prestiżowych turniejach, w tym Rolex Series, co daje mu możliwość zdobywania kolejnych punktów, poprawy miejsca w rankingu i ostatecznie wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej.
4: Radio Campus.

0: Mała w...
1: Wszystko pistacjowe.
0: Wszystko pistacjowe, a potem wszystko dubajskie. Dubajska czekolada. Był krótki moment... Czego?
1: Nie wiem.
0: Zgubiłem jedno. Co tam było? I nieważne. I teraz zauważam, że jest trend na Morele.
1: Co ty mówisz? Wszystko... W ogóle nigdzie nie widziałam Moreli. Ale gdzie ty widzisz Morele?
0: Nie, nie, że w kontekście, że owoce Morele.
1: Nie, no wiem, na dodatek.
0: Masz jakiś wafelek i on jest teraz w wersji morelowej.
1: Nie.
0: Masz jakieś, nie wiem, masz chipsy? Morelowe. Chipsów jeszcze co prawda Morele żartuje. Oczywiście nie wiedziałem, ale to idę dalej tym swoim żartem, że niedługo parówki będą z Morelami.
1: Kompletnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.
0: Zwróć uwagę. Jak twoje ulubione produkty. Takie oczywiście, no wiesz, no bossem levelu uważam, że była musztarda pistacja.
1: Matcha, ktoś napisał.
0: Matcha, tak, matcha. Oczywiście, dzięki.
1: Znaczy pistacja nie była trendem, pistacja po prostu się rozochociła. Rozsiadła.
0: Ale był okres, że faktycznie wszystko było pistacjowe i mówię, bossem levelu było to, jak widziałem, że jest musztarda pistacjowa. Znaczy mustarda z dodatkiem pistacji. Mówiłem, dobre, okej, okay, fajnie. Tutaj przykłady, które wpadają w SMS-ach, jak najbardziej się zgadzam. Matcha, i to znowu, żeby była jasność. Nie mówię, że matcha nie była popularna wcześniej, ale był taki moment, że znowu, batoniki matchowe, chipsy matchowe, parówki matchowe. A teraz zauważam, że ta tendencja jest morelowa.
1: Bardzo trudno, bardzo bym chciała z tobą wejść w ogóle w tę rozmowę, natomiast...
0: Otwieram ci oczy, zwróć teraz uwagę.
1: Dobrze, będę teraz dostrzegać Morele, to trochę tak jak z moim, wiesz, vibe'em rękawiczek, bo ja pewnego razu postanowiłam zacząć robić zdjęcia rękawiczek porzuconych na ulicach, zaraz znowu zaczynam tę serię, bo już się zacznie sezon rękawiczkowy i w pewnym momencie zaczynasz te rękawiczki porzucone, pojedyncze widzieć wszędzie.
0: No ja też ci je
1: i pewnie tak będzie potem z Morelą. Dużo ludzi mi podsyła rękawiczki i ja im się kojarzę z pojedynczą rękawiczką. Nie wiem, czy to jest fajne, ale... Ale zawsze się jakoś kojarzę.
0: Jest skojarzenie, tak. No więc teraz...
1: Więc będę dostrzegać pewnie Morele, jeżeli mi kazałeś.
0: No jak pójdziesz sobie do sklepu, to po prostu patrz, że to, co zazwyczaj było w wersji basic, tak teraz będzie się pojawiać w wersji plus Morela. Tak jak wcześniej właśnie była z matchą, dubajską czekoladą, pistacją, a wcześniej jeszcze mango. Chociaż mango to już było pewnie ze 3 lata temu, takie bardzo, bardzo na topie.
1: Postaram się w takim razie dostrzec to i dostrzegam też wiadomości. Chcesz jeszcze coś dodać?
0: Że wy też zwróćcie uwagę. Dobrze, to jest spisek morelowy.
1: Dobrze, Ligo, uspokój się, dobra? Ligo, cichutko. Nie ma wszędzie Moreli dodanych.
0: Zdejmij czapkę z folii.
1: Mateusz, spokojnie, nie wszędzie są Morele. Poczytamy teraz...
0: Moreli, nie ma z nami w pokoju.
1: Mateuszku, poczytamy teraz, co piszą słuchacze i będziesz tam szukał słowa Morela w SMS-ach, dobra?
0: Dobrze.
1: A ja w weekend pobiegłem w Biegnij Warszawo z życiówką na 10 kilometrów. Dowiedziałem się też, że należę do znienawidzonej grupy, przez którą zamyka się ulicę i uprzykrza innym życie. Polecam, bądźcie zdrowi. Chciałabym zacząć biegać, ale chyba już w tym roku nie zdążę.
0: No mało czasu zostało, to prawda.
1: Nie wiem, czy powinnam zacząć biegać teraz. To chyba nie będzie do końca zdrowe. Dlaczego?
0: Potrzebujesz wsparcia, że tak, czy wsparcia, że nie?
1: Że tak.
0: Że nie biegać,
1: tak.
0: Czy biegać?
1: Tak. Że biegać.
0: Teraz jeszcze jest spoko pogoda. Docenisz takie rześkie poranki i bieganie rano, więc to będzie fajne. Lepiej rano niż wieczorem. Poza tym widziałem takiego mema, że dobrze jest biegać z rana, bo potem nic już gorszego w ciągu dnia cię nie spotka.
1: Okej, okay. No to może.

0: 18 minut po godzinie 8, 886 971971. Tutaj zachęcamy do przysyłania waszych SMS-ów, wiadomości na WhatsAppie lub, jeżeli wolicie, to Instagram Radia Campus.
1: Tajny kawałek pasujący do mleka na drodze.
0: Że mgła.
1: Nie wiem, skąd ligoc wytrzasnął dalej z mgła? No tutaj pewnie musi być.
0: Na dobrej, no. Ale na dobrej może nie, być. Ale w ogóle wierzę, że jest.
1: Nie wiem, skąd ligoc wytrzasnął morele. Teraz jest jakaś moda na jakieś ube. Nie mam pojęcia, co to jest.
0: Nie wiem też, co to jest.
1: Jesteście dzisiaj, tydzień temu było tak wesoło i pozytywnie, a dzisiaj jesteście tacy tkliwi wszyscy.
0: Ja wiem, skąd, znaczy widzę te morele, tylko do nich jeszcze wrócę, ale co mi podbija pewne spektrum. Obserwuję na Instagramie profil Food News Polska. I tam wrzucane są wszelkie nowinki ze sklepów, w których codziennie bywamy.
1: Okay.
0: Dyskontów, no dobra, Lidle, Biedronki, Żabki, Kauflandy i tak dalej, no wszystkie sklepy, które są popularne. Wrzucane są jakieś towary i widzę pewną tendencję, jak się zaczynają pojawiać właśnie produkty morelowe, maczowe, pistacjowe i tak dalej, i zauważyłem, że jest ich więcej. Potem oczywiście jest trochę tak, że wchodzę do sklepu i widzę to, że faktycznie te rzeczy są, ale to mnie trochę potęguje, bo wyskakują mi posty, które pokazują pewną skalę.
1: Marcin napisał, jaja w kuchni, że ube jest jeszcze gorsze od maczy, pachnie jak koszulka po siłowni.
0: Czyli to napój jakiś.
1: Poczekaj, zaraz sobie sprawdzimy, bo my jesteśmy, wiesz...
0: Może to jeszcze nie jest modne, jesteśmy, albo już jest tak modne, a my jesteśmy...
1: Nie, my jesteśmy po prostu niemodni, Ligo. My zostaliśmy w jakichś takich czasach sprzed 10 lat, nic nie wiemy o świecie.
0: Jak
1: ube, co to jest?
0: Wpisałem ube, to mi w pierwsza podpowiedź ubezpieczenia turystyczne.
1: Ube, pochrzyn fioletowy, to egzotyczna roślina pnąca, pochodząca z Filipin, której bulwy wyróżniają się intensywnie fioletową barwą. Często bywa błędnie nazywana fioletowym batatem, właśnie, jednak botanicznie należy do zupełnie innej rodziny. Smak, uwaga, łagodny, kremowy i słonawy, z wyraźnymi nutami wanilii, orzechów i białej czekolady. No to Marcin, nie wiem, jak ty się pocisz, ale chyba dość zacnie, jeżeli to są nuty wanilii, orzechów i białej czekolady.
0: Ale też jak zobaczyłem to zdjęcie...
1: Stary, nieźle, nie?
0: Skojarzyło mi się z
1: koszulka
0: batatem.
1: Po siłowni. Tak, fioletowy ziemniak to jest. No dobra, no słuchajcie.
0: Czegoś się dowiedzieliśmy.
1: Czegoś się dowiedzieliśmy, co to jest ube, więc to nie jest tak, że radio nie bawi i nie uczy, dzisiaj chociaż uczy.
0: Tak, albo samo radio samo się uczy, te osoby, co do was mówią, też to działa dwie strony, kochani, jak najbardziej.
1: Nie wiem, ja to jestem, wiesz, ja jestem prostą dziewczyną z Nowego Sącza, ja chcę kotleta z ziemniakami. Kawę
0: tak,
1: z mlekiem.
0: I normalne ziemniaki, a nie jakieś fioletowe,
1: no.
0: Czy pomarańczowe.
1: Słuchajcie, no, co mam wam
0: frytki
1: powiedzieć?
0: Frytki normalnie na głębokim oleju, tłuszczu i pyk.
1: Oczywiście, placek ziemniaczany z takim sosem z...
0: I purę.
1: Żadnego purę, ziemniaki bite normalnie, wiesz.
0: No i dobrze, mamy to.
1: Purę.
0: Purę, jakieś to brzmi nawet jakieś tak po francusku, nie?
1: No nie, no błagam cię, weźcie się.
0: Ogarnijcie się.
1: Agresję złapałam, dobrze.
0: Tak, tak.
1: 886, 971, 971, prosty produkt, nie kombinować, polskie superfoody. Polski superfood, to wiesz, co to jest? Ogórek kiszony, kapusta kiszona, a nie chia.
0: Fish, emadę, tworzywo i szczyl, piruety.
2: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

0: Jest 8:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Propozycja trójstronnego spotkania, bilans systemu kaucyjnego oraz o meczach tegorocznej Ligi Narodów.
1: Wiadomości.
2: Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali nad ranem alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, który brzmiał następująco.
3: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
2: Niecałe 30 minut później RCB poinformowało, że alarm został odwołany, pisząc, że teren Polski nie jest zagrożony. Poprzednie alerty związane z atakiem Rosji na Ukrainę wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wczoraj po południu. Wtedy alarm również został odwołany po około pół godzinie. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec. Zapewnił, że Ukraina odpowiada pozytywnie na negocjacje i czeka na reakcję strony rosyjskiej. Jeszcze w sobotę Zełenski przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania. Ponad 65 tysięcy punktów zwrotu i 5 miliardów zwróconych butelek i puszek to bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Z badań przeprowadzonych przez kaucje.pl wynika, że Polacy szybko się przyzwyczaili do zwracania opakowań objętych kaucją. 93% przynajmniej raz skorzystało już z systemu.
4: Jesteśmy po pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego i mogę powiedzieć, że oceniam go dobrze. Aczkolwiek oczywiście widzimy pole do poprawy. Na pewno ważne są liczby, które możemy podać i którymi się możemy pochwalić. Te liczby cały czas ulegają poprawie, także co nas bardzo cieszy. Natomiast oczywiście widzimy też pole do poprawy. Przede wszystkim w logistyce chcemy jeszcze większej sieci zbiórki opakowań, ale także usprawnienia procesów logistycznych.
2: Mówiła w rozmowie z agencją News Area Anita Sowińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jak informuje resort, najpopularniejszym rozwiązaniem są automaty kaucyjne, które odpowiadają za 90% wszystkich zwrotów. Resort środowiska zapowiedział także m.in. objęcie systemem małych szklanych butelek po alkoholu, czy też wydłużenie okresu ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne z 30 do 90 dni.
1: Sportowy Campus.
2: Reprezentacja Portugalii nie schodzi ze ścieżki zwycięstw w czwartej grupie dywizji A Ligi Narodów. W niedzielny wieczór pokonała Norwegię 2-1 w Porto. W drugiej grupie najwyższej dywizji znów zawiedli jednak Niemcy, którzy po raz drugi nie potrafili pokonać Grecji. Przed tygodniem ulegli jej u siebie 0-1. Tym razem skończyło się bezbramkowym remisem na wyjeździe, po którym nasi zachodni sąsiedzi mają 5 punktów na koncie. Po 8 mają natomiast Grecy i Holendrzy.
1: Korki.
5: 8:30 zwiastuje nam informację, że korki są większe niż były. W zasadzie można powtórzyć to, co było, ale ja prawa za tysiąclecie. Rozjedziecie ze ósemki, która nie jest aż tak krytycznie zawalona, uciekniecie sobie, mówicie, a może w tej alei prawa za tysiąclecia to będzie lepiej. Nie będzie, bo nie rozpędzicie się nawet do obozowej i będziecie już wolno jechać w kierunku ronda ze słońców syberyjskich, alei jerozolimskie. No i gorzej na odcinku od Łopuszańskiej do wspomnianego ronda ze słońców syberyjskich. Wawelska w stronę pomnika lotnika z wschodniej strony, się jedzie, czyli od Wisły.
6: Most Siekierkowski tam widzę, możesz zerknąć.
5: Jest, nie jest, jest. Optymalnie.
6: Optymalnie?
5: Optymalnie, znośnie. Chociaż, bo Mostu Siekierkowskiego od wschodniej strony się wolno dojeżdża, od praskiej strony. Zbieg Alei Wilanowskiej, Doliny Służewieckiej, no i też trasy Siekierkowskiej ciężko. Aleja Niepodległości w stronę Wawelskiej. Wisłostrada, na to w zasadzie od Mostu Groterowieckiego aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego wolno się jedzie. Równolegle trakt krótszy, czyli Wybrzeże Helskie w stronę ulicy Rotuszowej, owszem też.
1: Pogoda.
6: Pogoda jest w porze. Donosicie, że gdzieniegdzie jeszcze tam mgła się utrzymuje, ale do nas, do studia już słońce wpada, a to zawsze jest dobra informacja. 10 stopni w tym momencie w Warszawie, zachmurzenie umiarkowane, ale wydaje mi się, że to słońce dzisiaj wyjdzie z zachmur na dłużej. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 20 stopni i do końca dnia zachmurzenie małe, więc całkiem zacny zapewne zachód słońca nas czeka. Jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to będzie ona dość podobna, ale więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Mam teorię, którą możecie obalić.
2: Na pewno to zrobimy.
1: Ale nie macie nie znajdziecie argumentów, dlatego będę taki pcwany.
2: Boję się, że to znowu będzie jakiś owoc, smak czegoś.
1: Nie, piłka nożna. Reprezentacja Polski dokładnie.
2: No i jak uczory chcesz.
1: Jest tak, że ostatnie zwycięstwo z Rumunią 6-0. Spektakularne, super. Dawno takiego nie było. Fajnie, wiadomo, wszystko się dobrze ułożyło. Czerwona kartka, ale nieważne. Finał, summa summarum, mecz poszedł bardzo dobrze, jeśli chodzi o naszą polską reprezentację. Wcześniejsze dwa nie poszły tak dobrze.
2: Tak.
1: Które mecze poszły źle, a który mecz poszedł dobrze i który mecz oglądaliśmy razem, a których nie?
2: Dlatego mówię,
1: że jeżeli dzisiaj się nie zobaczymy na mecz, to reprezentacja Polski no nie wygra.
2: Słuchaj, piłka jest po twojej stronie. Żeby utrzymać jakby tematykę. Piłka jest po twojej stronie, ja cię zapraszam na mecz.
1: To cię pierwszy zaprosiłem. Dzisiaj.
2: Wiem, ale ja cię zaprosiłam druga.
1: No.
2: A kto jest drugi, ten nie jest ostatni. Nie wiem, takie rzeczy mówię. No, ale w każdym razie bardzo liczę na to, że dzisiaj przybędziesz. No jak nie przybędziesz, no to po prostu weźmiesz na siebie odpowiedzialność za polską reprezentację i porażkę. Czyli... Po prostu my jesteśmy dwoma króliczymi łapkami, które muszą się spotkać, żeby Polsce szło. I to chodzi o pomyślność dla Polski też generalną, a nie tylko reprezentacji.
1: Czyli tak jak przed tym odpowiedzialność za mecz, za ten mecz nie spada już na Roberta Lewandowskiego, bo w nim nie zagra, tak teraz spada na mnie.
2: No na nas w jakimś stopniu, ale bardziej na ciebie, oczywiście.
1: Tak, oczywiście, ja jestem tutaj bardziej obciążony. Mhm. Jeżeli nie pójdzie, to wiecie co ze mną zrobić.
2: Kuba napisał, jak każdy z was obejrzy w swoim domu, to będzie remis? Nie, jak obejrzy każdy z nas w swoim domu, to przegrają.
1: Na pewno nie wygrają, tak bym przyjął, no, bo już tutaj nie wiem, czy aż taką moc mamy, nie wygrają, jak nie spotkamy się.
2: Moi drodzy, miałam wczoraj przemyślenie, którym chciałam się z wami podzielić. Zdałam sobie sprawę, że radio, w nawiasie, przynajmniej kampus, jest jednym z nielicznych mediów, które nie jest zalane reklamami, fake newsami, ragebaitami i innymi manipulacyjnymi technikami. Słuchaj się was z przyjemnością, pozdrawiam i dzięki za waszą robotę.
1: A, bo to myślałem, że to jakaś twoja refleksja. Po chwili połapałem, że czytasz wiadomość, którą dostaliśmy na WhatsAppie.
2: Dokładnie tak jest. A właściwie było. Dziękujemy. Jakiś czas temu przytoczyliśmy wam takie badanie. Opowiadaliśmy wam o badaniu, według którego radio jest najbardziej wiarygodnym medium. I jak coś padnie w radiu, to po prostu jest to na tyle intymny sposób przekazu, że wierzycie nam. Nie powinniście. Ale jeśli tak jest, to wykorzystujemy to. Dlatego ja na przykład powiedziałam, że dziki nie istnieją. Aligo, że Morele przejmują kontrolę nad polskim...
1: Spisek morelowy.
2: Spisek morelowo-dziczy. Dziczyzna. Mm. Dziczyzna w Morelach.
1: Zdaje mi się, że mogły być takie smaczki dla psów. Dzik z Morelą.
2: Na 100% są.
1: Bo to jest takie połączenie, że człowiek może nie, ale piesek to by się jarał.
2: Natomiast w każdym razie bardzo wam dziękujemy za to, że chce wam się pisać miłe rzeczy.
1: Taki jest ten kampusik, no.
2: No taki jest ten kampusik miły, nie?
1: Fajnie, miło, trochę inaczej. Ja wiesz, i teraz zaczynam jechać na inne stacje radiowe. No tu jest...
2: Jest taka jedna stacja radiowa, która dalej...
1: Co robi?
2: Robi to samo intro, co my. Które my robimy od 10 lat. Czyli Król Lew.
1: Ale
2: powinniśmy wejść czasami w takie bify właśnie. Tutaj koleżankę to cieszy, że tacy nie jesteśmy, a to by nam podniosło trochę, wiesz.
1: Konflikt. Dobry wróg
2: konflikty
1: robi,
2: są
1: napędza
2: super.
1: Konflikty. No, ale myślę, że tutaj jest tam, wiesz, znasz moje zdanie.
2: Znam.
1: Oni nie słuchają nas, więc nie czują tego.
2: Tak.
1: Że byliśmy pierwsi, a pierwszy to był w ogóle Król Lew. Był już Chasing Status, tego w innym utworze. Teraz też wybrzmi. 12 minut do godziny 9, 886, 971, 971. Tutaj czekam na wasze SMS-y, wiadomości na WhatsAppie. Jeżeli wolicie, to Instagram Radia Campus. Hej! Sigura masz takie.

0: Kapitan Poranek.
1: No i co? Za 5 minut 9. Już trzeba iść do pracy, kawkę sobie zrobić, porozmawiać o różnych sprawach, opowiedzieć o ciekawostkach.
2: Pierwsze small talki.
1: Pierwsze small talki. Jak tam? Co tam u was?
2: Trzeba jakie plany na mecz?
1: No właśnie.
2: To jest ja jestem słaby w small talkach, jestem w tym niewiarygodny akurat, ale...
1: Kiedyś robiliśmy szkolenie ze small talków na antenie i chyba musimy do tego wrócić, Ligo.
2: Nie był to mój ulubiony fragment naszego programu.
1: Ale to było dlatego, że to było szkolenie i ćwiczenie. Ćwiczenia i szkolenia nigdy nie są super proste.
2: Wychodziłem ze strefy komfortu, ale no łatwiej mi smoltokować z tobą, niż rzucić to potem na realny świat. No nie jestem w tym najlepszy.
1: Jezus, ja kocham smoltoki. Ja jestem w stanie pogadać z każdym i kocham wszystkich. Po prostu golden retriever.
2: Te zachodnie nacje, myślę właśnie Włochy, znaczy zachodnie, Włochy może nie są zbyt zachodnie, ale wiecie o co chodzi, basen Morza Śródziemnego kojarzy mi się z takim kulturą small talku.
1: Tak. Może ja jestem trochę... Amerykanką jestem na pewno, z postury, Włoszką z zachowania i Polką z krwi.
2: To już kiedyś, jak wracałem z Portugalii na lotnisku, to gdzie już mówiłem o nawet kontroli bezpieczeństwa, która była inna niż w Warszawie, ale że tam nawet właśnie jak była kolejka, to pani, która sprawdza bilety, tu sobie powie, pogada z kimś 5 minut, tu ktoś się zestresował, to pogada i tak dalej, że w ogóle nie ma, jest piano, kalma, tranquilla, nie śpieszymy się. Zawsze warto pogadać.
1: Ale to jest ciekawe właśnie w kwestii tych lotnisk, chyba o tym rozmawialiśmy, bo z kolei Ameryka ci się kojarzy ze small talkami, z takim pozytywnym podejściem, a tam na lotniskach...
2: Ameryka nie, znaczy ja nie byłem w Ameryce, więc...
1: Ale wiesz, no masz jakieś chyba wyobrażenie, kojarzysz kraj, że oni są tacy how are you i w ogóle mordeczko.
2: Nieszczere how are you.
1: Nie, ja to mam inną opinię, ale to już na inną rozmowę. Natomiast to, co się tam dzieje na lotniskach, to ty się czujesz... Czujesz się jak śmieć.
2: Kryminalista.
1: Czujesz się jak kryminalista. Ostatni krzyczą na ciebie, rzucają twoimi rzeczami. Naprawdę, czujesz, że to, że nie wpadłeś na to, żeby zdjąć pasek, kiedy ktoś na ciebie krzyczy, oznacza, że nie zasługujesz na to, żeby żyć. I mniej więcej tak... Jeżeli chcesz się poczuć źle, to po prostu poleć sobie na...
2: podejście.
1: Do setnej potęgi.
2: Aha.
1: Nie będę teraz się wydzierać ludziom do uszu, ale krzyki, jakich tam doświadczyłam, nie doświadczyłam ich nigdy wcześniej, nigdy później w życiu. A nie były skierowane bezpośrednio do mnie.
2: A, współodczuwałaś.
1: Współodczuwałam.
2: To się działo.
1: Tak. Współodczuwałam stres, wiem, że to miało na celu wywołać dyscyplinę, ale wywołało we mnie PTSD.
2: Czy nie śmiejesz się, tylko...
1: No nie, wiadomo, współczujesz, dlatego się śmiejesz.
2: Współczuję, tak, dokładnie, to jest nerwowy śmiech, który tak reaguje na trudne przeżycie, które miałaś. Ale na przykład w porównaniu, ja nie mam tych złych doświadczeń, ale słyszałem, że niektórzy mieli, w porównaniu do Warszawy gorzej.
1: Że Ameryka w porównaniu do... Nie, ja nie mam. Jeżeli chodzi o polskie lotniska, to tylko jakoś tak niemiło chyba było w Katowicach, a tak to wszędzie jest fajnie. Są wszyscy tacy bardzo profesjonalni, ale nie są ani jacyś niemili, ani...
2: To jest moje doświadczenie też takie, bo że to było raczej...
1: Po prostu
2: raczej,
1: jest pro, nie?
2: Robimy swoją pracę.
1: Dokładnie.
2: Idziemy dalej, nie odwalamy.
1: Ale nie, że flirtujemy jak Hiszpanie na przykład.
2: Nie, bez small talków, raczej. Tak. Chociaż no słyszałem też o jakichś trudnych historiach, aczkolwiek no tutaj nasze doświadczenia mówią, że raczej basic.
1: Tak jest.
2: Jora Smith. What done is done. Już teraz na równiutko o godzinie 9:00.

0: Kapitan Poranek.
1: Mamy 9:07. Słońce świeci momentami, raczej jest schowane za chmurami. Gdybyście nie mieli okien, jesienny poranek wciąż.
2: Wspaniale. Jeszcze jest, wiesz, kasztany wczoraj sobie zbierałam.
1: Jest hype na kasztany.
2: Tak?
1: Widziałem, że ludzie...
2: Kasztany są modne?
1: Jest na nie sezonowcy, nie? Tak jak z grzybami.
2: Okay.
1: Ale no wiadomo, żart. Jest vibe na kasztany i widziałem nawet w internecie, że ludzie zbierają i wrzucają na Vinted. Sprzedają kasztany, no.
2: Kurczę, to ja sobie wczoraj po prostu wziąłem do kieszeni. Podobno kasztany pochłaniają złą energię.
1: O, to tego... Wiem, że za dzieciaka pamiętam, że znaleźć fajnego kasztana...
2: To było coś.
1: To było wow.
2: Uh-huh.
1: To jest takie, że jest ta duma, że znajdujecie kasztana, który jeszcze jest w tej kolczastej skorupce, ściągacie ją...
2: On ma czapkę wtedy.
1: I macie takie... Wow, to jest dobry kasztan. Ten kasztan jest naprawdę... jakościowy.
2: Słuchajcie, jeżeli macie dzieci, to zbierajcie z nimi kasztany, to jest ważne. Widzicie, jakie Ligopole tak ma wspomnienia piękne?
1: No, one są takie estetyczne.
2: W kasztanach jest coś szlachetnego.
1: Jest.
2: Kasztan to nie jest taki o.
1: Jak się mówi, ty kasztania i niby to jest obelga.
2: Nie wiem dlaczego.
1: Ale w ogóle musimy to zmienić, tak jak już
2: odczarujemy kasztany.
1: Tak samo jak się mówi, ty psie, to niby obelga.
2: Nie, no gdzie?
1: Ty kasztanie to obelga.
2: Ale ty psie, ty kasztanie to jest wspaniałe.
1: No znowu, ty kocie.

0: To...
1: Ale ty co? Co się dzieje?
0: No, że ten kasztan jest super.
1: No, kasztany są ekstra, są super szlachetne i piękne. Osioł Jotka napisała.
0: Osioł, ty ośle.
1: Ty ośle. Osły są super. Dotykaliście łosiu. Kiedyś osła? Osły są takie mięciutkie.
0: Łoś też, no łoś też jest
1: łosia
0: szlachetny.
1: Łosia nie dotykałam.
0: No nie, no lepiej nie. Jakbyście mieli okazję, to lepiej tego nie róbcie. Ale łoś jest też taki szlachetny. Tak. Ale nie mówi się ty łosiu, to raczej...
1: Mówi się ty łosiu.
0: Ale to rzadziej, to już częściej ty ośle.
1: Nasze pokolenia mogą mówić ty.
0: Może tak,
1: ty łosiu.
0: To my chyba trzymy trochę takie.
1: Nagle. Młodzież nie.
0: Lis. Raczej ty lisie, no to lis się, że jest taki właśnie przebiegły, że kradnie, taki jest tak trochę, ma taki stereotyp, ale nie mówi się ty lisie.
1: Andy napisał, że pozdrawia serdecznie, życzy miłego dnia, Klaudia jest najlepsza, pozdro Marcin Kuc, Andy. Dzięki, Andy.
0: Miło.
1: Ja jadłem.
0: No, Patrycjusz... też się je.
1: Ale nie, te polskie.
0: Nie słyszałem o tym.
1: Dobra, szukamy, czekaj, Ligo, pozbieramy to. 886-971-971. Jakie określenia są teoretycznie negatywne, ale wam się kojarzą pozytywnie? Sprawdźmy, to jest intelektualne tutaj zadanie domowe.

0: Kapitan Poranek.
1: Mówimy o obelgach, które nie są obelgami, ale przyjęły się jako takie słowa negatywne.
2: Lis, świnia, osioł, kaczka?
1: Kaczko, no...
2: Krowa, świnia.
1: Ty paruwo.
2: Słoik.
1: Słoik.
2: Gdy dowiedziałem się x lat temu, że istnieje takie określenie, czytam SMS-a, jako obraza, to lekko się zdziwiłem, bo od dziecka kojarzyło mi się to z zapasami na zimę, przeczytaj to słowo. Zapobiegliwością itp.
1: Tak.
2: Baran, ty baranie.
1: Baran. Ja akurat w tej samej sekundzie wpadły dwa SMS-y.
2: Dokładnie, moglibyście spokojnie być razem, bo różnią was 4 sekundy.
1: Ale baran to też, to nie jest trochę konotacja, że ktoś jest uparty jak baran?
2: Nie wiem, wydaje mi się, że konotacja jest taka baran, że po prostu chce się ktoś obrazić. Nie wiem, czy jest jakieś, że jesteś to uparty wzięło, wyjątkowo. No. Przykre. Same te biedne zwierzęta są ciągle wciągane.
1: One akurat są takie, a one są niewinne.
2: Zwierzęta są porządne i niewinne. Lama, Patrycjusz dodał.
1: Ty lamo, no ty lamo, to prawda, też to jest. Okej, zgadzam się.
2: Słuchajcie, przestajemy używać określeń zwierzęcych na jakieś brzydkie cechy. Coś tutaj widziałeś?
1: Krowa, świnia, kurczak, gdzie to uciekło mi jedno, dużo tych SMS-ów od was spadło.
2: No było, że lis rudy.
1: Dobra.
2: Nieważne. Mamy kluczowe kwestie.
1: Dajcie spokój zwierzętom.
2: Dokładnie tak. Leszcz. Leszcz, szczur. No tak, coś tam jest.
1: O, leszcz. No, faktycznie. Ryby też tutaj dostają.
2: Biedne ryby. Ryby i zwierzęta.
1: Ryby i zwierzęta, dokładnie. Tak. Też się im obrywa.
2: Ptasi móżdżek.
1: Ty flądro, jak idziemy.
2: Flądra, no. Tak. Tak. Nie podoba mi się to.
1: No, tak, dlatego podnosimy temat.
2: Szczególnie odnośnie, tak jak ty powiedziałeś, małpa to samo. Małpy są przecież super inteligentne i fajne. No ale pies to chyba nadal mnie najbardziej boi, że ty psie.
1: No.
2: Nie wiem, czy my nie obrażamy teraz ludzi na antenie. Że tak wiesz, przytaczam baranie, psie.
1: Lamusie. Gadzie.
2: Słuchajcie, odwracamy to. Proszę jakieś bardziej wykwintne obelgi wymyślać, bo te zwierzęce nie będą już dla nas obelgami.
1: No nie. Tak, patrzę na to tak, że jak ktoś do was tak powie, to raczej mówię dziękuję.
2: Tak. Dziękuję bardzo. Ty psie, super.
1: Ekstra. Lojalny.
2: Nie wiem, Ligo, czy to nam się uda zmienić w społeczeństwie, ale musimy powolutku próbować. Słuchaj, małymi krokami.
1: A zaczęło się od kasztana.
2: Dokładnie.
1: Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Zmieniamy świat, tak powinno działać radio. Od małego zaczyna się.
2: A nie powinno działać jako po prostu rozrywka, kiedy jedziesz autem do pracy?
1: To kawa nie wyklucza herbaty.
2: Dokładnie tak. Drodzy Państwo, posłuchajcie sobie teraz muzy, a za moment wiadomość Radia Campus.

0: Przestań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama.
3: Jest 9.30, wiadomości Radia Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Ceny paliw w ramach planu CPN, kontynuacja protestów we Francji, zwycięzca tegorocznej nagrody Nike oraz o meczu Igi Świątek w Pekinie.
4: Wiadomości.
5: Dzisiaj kierowcy ponownie zatankują paliwo po cenach objętych limitem w ramach planu CPN. Trzecia odsłona została uruchomiona po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki skierował jednocześnie ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Aktualnie maksymalna cena wynosi 6,73 zł za litr benzyny 95, 7,59 zł za litr benzyny 98 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. Dzisiaj minister energii ma także ogłosić maksymalne ceny paliw na kolejny dzień. Trzecia odsłona programu CPN ma być realizowana do końca roku. Protesty we Francji wciąż trwają. W kilkuset placówkach lekcje mają być zawieszone przynajmniej częściowo. Do jednego z liceów w rejonie paryskim według mediów ma się udać minister edukacji. Protest rozpoczął się już o godzinie 7 rano w centrum Paryża, gdzie kilkunastu licealistów zablokowało wejście do szkoły, żądając lepszych warunków nauki. Premier Sébastien Lecornu wysłał wczoraj wieczorem list do ministrów zawierający plan działania w związku z protestami i określający cele na najbliższe dni. Zażądał, by tam, gdzie to możliwe, wznowiono lekcje i aby w określonym terminie odpowiedziano częściowo na żądania uczniów. Protesty licealistów zaczęły się w drugiej połowie września od wystąpień w regionie paryskim. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasie, przeciążenie nauczycieli. Chodzi szczególnie o szkoły w biedniejszych dzielnicach, w których widoczna jest nierówność na tle innych szkół. Powieść Nur Szczepana Twardocha zdobyła literacką nagrodę Nike za najlepszą książkę 2025 roku. Bohaterem powieści jest koń, historyk po 40 mieszkający w Warszawie. Gdy w lutym 2022 roku Rosja napada na Ukrainę, wyjeżdża z kraju, by walczyć. Wśród przodków konia są też Polacy zamordowani na Kołyniu. Tytułowy Nur to strefa frontu, gdzie rozgrywają się walki. Tak wypowiedział się autor po swojej wygranej.
6: Nur wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem, z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć. Chciałem natomiast powiedzieć tylko jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. To znaczy, to nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie. Ta powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura.
5: Książka zwyciężyła także w plebiscycie Nike czytelników Gazety Wyborczej.
4: Sportowy Campus.
5: Iga Świątek pokonała Donnę Vekić w meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Po pierwszym nieudanym secie, w drugim przegrywała 2-5, ale nagle wróciła do gry. Pokonała Chorwatkę 4-6, 7-6 oraz 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000. Świątek powróciła do rywalizacji po blisko miesięcznej przerwie od odpadnięcia z US Open. W swoim pierwszym spotkaniu w Pekinie pokonała reprezentantkę gospodarzy Xin Yu Gao 6-2 oraz 6-3 w 88 minut. Następny mecz Iga Świątek zagra jutro.
4: Pogoda.
3: Ciepły, przyjemny, jesienny poniedziałek. Odrobinkę rześki, natomiast temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 19 stopni. Jutro równie dużo, tak Ligo. Jutro 21 stopni, zachmurzenie umiarkowane, środa zachmurzenie małe 21 stopni, czwartek 22, piątek 14, sobota 12 i deszcz. Zatem w tygodniu ciepło i słonecznie, a weekendzik, jak żeby inaczej, deszczowy i odrobinę zimniejszy, żebyście mogli sobie spokojnie odpocząć.
4: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Kobra.
2: Kobra.
1: Zaskoczyłem. Inaczej niż zwykle. Bo w internecie w samym poprzednim tygodniu temat popularny, ale moje serduszko ruszył temat. Wiem, że my w kampusie świadomie nie gadamy o polityce. To w jakim sensie dotyka to polityki, bo dotyczy Sejmu. Jeszcze powiem się hasło kobra, ale chodzi o pieska.
2: Dobrze.
1: Jakby został opublikowany też na profilu Sejmu, no i poniosło się też po echem w mediach, w internetach, o piesku, który służył w Sejmie. Pracował tam, to myślę, że tutaj jakby poratujesz mnie taką wiedzą specjalistyczną, że no, piesek, który był wyszkolony do tego, żeby tam wyczuwać różne...
2: substancje.
1: Tak. I po latach służby, 8, jeśli dobrze pamiętam...
2: Ciekawe, czy coś wyczuł kiedyś.
1: Wyczuła kobra. Kobra, był taki filmik wrzucony na profil kancelarii. Są słodki taki, że tam, że już odchodzisz ze służby. Zdjęcia łapek, zdjęcia noska, tego jak się zachowywała kobra.
2: Ale ty masz dużo miękkości w sobie i dobra, no bo i słodkości.
1: Jak się pojawia piesek, to ja tak jakoś, wiesz, mięknę.
2: Rozumiem.
1: Zwierzątka w ogóle. I rozczuliło mnie to. Polecam, żeby sobie to odnaleźć, odgrzebać. Fajne to było. Pan, który pracował z kobrą, z tego co zrozumiałem, bierze ją do siebie i teraz już jakby na emeryturze kobra
2: będzie sobie
1: po prostu...
2: To jest częsty los i cieszę się, że tak jest, bo bywało różnie z tymi pieskami, które kończyły służbę, więc fajnie, że kobrze się tak...
1: To są jakieś historie, których nie chcę słyszeć.
2: Tak.
1: Okej, dobra. To dobrze, że tak się pracowali razem, a teraz będą mieszkać i żyć razem. Jak raz zakładam też, że pewnie na co dzień też kobra z tym panem była po prostu.
2: Mhm.
1: Tak, więc to mnie w internetach rozszuliło ostatnio i chciałem się z tym z wami podzielić.
2: No to dobra, no to jak w pieskowym temacie, to ja polecę łapy w górę z weekendu, bo w łapach rozmawialiśmy właśnie o stresie w życiu psów, o różnych takich sytuacjach, kiedy pies się nakręca, więc jeżeli chcecie nadrobić łapy, których już, nie wiem, chyba 77 odcinków zrobiłam, czaisz?
1: Dużo, nieźle. No nie, ale idzie to.
2: To łapy są na Spotify'u dostępne oraz oczywiście na stronie Radia Campus razem z miliardem innych naszych cudownych podcastów.
1: A sama audycja w poniedziałki.
2: W soboty.
1: Od godziny 10:00 zaprasza Klaudusia Szkaradek.

0: Radio Campus.
1: To tyle. Tyle dobrego.
2: Rozstania nadszedł czas. Dziękujemy za dzisiaj. Zbliża się godzina 10. Żegnamy się z wami. Życzymy udanego poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty i niedzieli, żeby się usłyszeć ponownie w następny poniedziałek. A z tobą w sobotę w Łapach w Górę od godziny 10.
1: Nie mam nic więcej do dodania. Zawłaszczyłeś sobie całą przestrzeń. Ja tylko proszę was, żebyście byli dla siebie dobrzy, żebyście byli dla siebie nawzajem mili i wszystkim nam dzięki temu będzie żyło się odrobinę lepiej. Przepięknego tygodnia życzę i przepięknego życzymy i przepięknego poniedziałku słonecznego.
2: Klaudia Szkaradek.
1: Mateusz Ligocki.
2: Do usłyszenia.

Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: 10:35, Emilia Munarczuk.
1: Serwis akademicki.
0: Na SGH rozpoczęły się zapisy na zajęcia w ramach Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego, którego ideą jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie zainteresowań zagadnieniami ekonomicznymi i gospodarczymi. Pierwsze zajęcia odbędą się 14 października. Oprócz podstawowego bloku z dziedziny ekonomii i finansów, zapisy dostępne są także na 3 dodatkowe bloki zajęć. W ramach nadchodzącego semestru realizowane będą 2 zupełnie nowe bloki obejmujące tematykę well-beingu pracownika oraz zarządzania zespołami. SGGW po raz pierwszy znalazła się w UI Green Metric World University Rankings 2026, międzynarodowym zestawieniu oceniającym zaangażowanie uczelni w zrównoważony rozwój. Jednym z ocenianych obszarów są edukacja i badania. To właśnie w tej kategorii SGGW uzyskała najwyższy wynik spośród wszystkich ocenianych obszarów. Drugim zestawieniem, w którym uwzględniono SGGW, jest Times Higher Education Europe University Rankings 2027. Ranking analizuje funkcjonowanie szkół wyższych w 5 głównych obszarach, obejmujących m.in. środowisko badawcze, jakość badań, przemysł oraz międzynarodową perspektywę. Gleba, wody powierzchniowe, a także woda pitna zawierają coraz więcej związków wpływających na gospodarkę hormonalną zwierząt i ludzi. Zespół naukowców z kilku polskich ośrodków przeprowadził eksperyment pokazujący, jak substancje hormonalnie czynne pochodzące m.in. z działalności człowieka oddziałują na płazy. Są to m.in. produkty rozpadu plastików, pozostałości leków, składniki kosmetyków, detergentów czy pestycydów. Wykrywa się je w rzekach, jeziorach, ściekach, a nawet w wodzie pitnej na całym świecie. Wykazano już m.in., że stosunkowo duże dawki związków hormonalnie czynnych prowadziły do odwrócenia płci, powstawania osobników interseksualnych i nieprawidłowość w rozwoju gadów, uropuchy zielonej, platyny szponiastej i rzekotki drzewnej. Implanty stosowane u dzieci ze skoliozą mają korygować skrzywienie i jednocześnie pozwalać kręgosłupowi rosnąć. W leczeniu skoliozy wczesnodziecięcej kręgosłup trzeba ustabilizować i korygować jego skrzywienie, ale zarazem umożliwić mu dalszy wzrost. Służą do tego m.in. specjalne systemy, w których wraz ze wzrostem dziecka elementy implantu mogą przesuwać się względem siebie. Takie ruchome połączenia pracują przez długi czas pod zmiennym obciążeniem. Dochodzi w nich do jednoczesnego ścierania powierzchni oraz zaburzenia ochronnej warstwy materiału, co może prowadzić do uwalniania produktów zużycia i reakcji tkanek otaczających implant. Badacze z Politechniki Wrocławskiej badają powłoki diamentopodobne, które mogą ograniczyć zużycie implantów i związane z nim ryzyko powikłań. Więcej na ten temat znajdziecie na portalu naukawpolsce.pl.
1: Radio Campus 97,1 FM.

0: and find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio

siebie. Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję i tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

Jest 11.07, to pierwszy poniedziałek w tym roku akademickim. Przed nami kampus główny, porozmawiamy o otwartej nauce i zajrzymy do repozytoriów danych. Zajmiemy się także teatrem, a to dzięki projektowi Studenci na scenę. Zapraszam, Patrycja Fruba, realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Otwarta nauka. Szczytna idea, ale jak to wygląda w praktyce i jak założenia takiej polityki realizuje uczelnia? O tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Filipem Borkiem z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Może wyjaśnimy najpierw, czym zajmuje się centrum. W skrócie to jest ICM.
2: Tak, skrót ICM rozwija się do Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Jest to taka jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, która działa na bardzo wielu polach tak naprawdę, ponieważ z jednej strony są to działania o charakterze badawczym i tutaj przede wszystkim ICM zajmuje się takimi badaniami w kierunku inżynierii obliczeniowej, w kierunku stosowania superkomputerów, czyli komputerów o bardzo dużej mocy obliczeniowej do różnych zagadnień z innych nauk, na przykład z biologii. Używa się tego również w naukach społecznych, w chemii, czy też na przykład w kontekście prognozowania pogody. Oprócz tego ICM buduje, podtrzymuje i rozwija całą infrastrukturę informatyczną, która po pierwsze pomaga właśnie przeprowadzać badania z użyciem takich komputerów, czyli mówiąc prościej, przetwarzać bardzo duże ilości danych, których po prostu człowiek bądź komputery o słabszej mocy obliczeniowej nie byłyby w stanie. A także na przykład ta infrastruktura utrzymuje różne bazy, w tym repozytoria i publikacji danych badawczych, które Uniwersytet Warszawski posiada.
1: Bo Uniwersytet Warszawski ma swoją właśnie politykę otwartej nauki. Co ona zakłada?
2: Jeżeli chodzi o politykę otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiego, to tutaj dobrze jest zrobić takie rozróżnienie, że po pierwsze od lipca 2025 roku obowiązuje zarządzenie rektora dotyczące polityki otwartej nauki na Uniwersytecie Warszawskim, którego taka, powiedzmy, najistotniejsza część weszła w życie w lutym bieżącego roku. Jest to taki właśnie akt prawny, to znaczy zarządzenie, które w sposób formalny uregulowuje to, co naukowcy powinni robić ze swoimi publikacjami, z danymi badawczymi itd., itd. Ale zanim pojawiło się to zarządzenie, czyli zanim to zostało w jakiś sposób skodyfikowane, to różnego rodzaju praktyki, różnego rodzaju działania w tym kierunku, to znaczy w kierunku otwierania nauki, były już tutaj na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone od wielu, wielu lat. Więc tak naprawdę co się zmieniło w ostatnim czasie, to jest skodyfikowanie tego i nałożenie na badaczy pewnych konkretnych obowiązków. Jakie to są obowiązki? Tych obowiązków tak naprawdę można by wyróżnić kilka, ale co do zasady to sprowadza się do dwóch takich podstawowych. To znaczy po pierwsze jest to obowiązek publikowania swoich książek bądź to artykułów w otwartym dostępie. I to oznacza, że po pierwsze naukowiec może po prostu publikować swój artykuł, biorąc artykuł jako przykład w czasopiśmie Open Access, bądź jeżeli na przykład publikuje to w czasopiśmie, które nie daje takiego otwartego dostępu do artykułów, to naukowiec jest zobowiązany do tego, żeby taki artykuł na przykład w wersji preprintowej opublikować w naszym repozytorium. Innymi słowy, publikacje, które są przygotowywane przez osoby afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim, muszą niejako trafiać do tego otwartego obiegu. Drugi obowiązek natomiast dotyczy danych badawczych. I z danymi badawczymi tutaj sprawa wygląda tak, że osoby afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim są zobowiązane do deponowania swoich danych badawczych, o ile oczywiście takie posiadają, bo nie jest to coś całkowicie powszechnego i nie wszyscy by powiedzieli, że posiadają takie dane badawcze.
1: A jak działania ICM łączą się z polityką otwartą na Uniwersytecie Warszawskim? Jakie projekty tego dotyczą? Będziemy się pewnie im za chwilę przyglądać jeszcze bliżej, ale tak.
2: Tak, to znaczy w ICM-ie działa taka jednostka, która się nazywa Platforma Otwartej Nauki, której ja jestem członkiem i przedstawicielem. Jest to taka jednostka, która znów działa tak naprawdę na bardzo wielu poziomach, od takiej czysto technicznej przez taką część, powiedzmy, szkoleniową, po taką bardziej oficjalną w sensie kontaktu z różnymi instytucjami, z ministerstwami itd., itd. I generalnie jest to jednostka, która przede wszystkim zarządza paroma repozytoriami Uniwersytetu Warszawskiego, i właśnie w tym kierunku implementuje tę politykę otwartej nauki. Przy czym oczywiście to się nie ogranicza tylko do prowadzenia takiego repozytorium, ale do komunikowania tak naprawdę całej tej filozofii, jaka stoi za ideą otwartej nauki, właśnie poprzez działalność szkoleniową, działalność promocyjną, poprzez także działalność naukową, czyli publikacje dotyczące otwartej nauki w czasopismach naukowych.
1: I więcej o repozytoriach prowadzonych przez ICM porozmawiamy już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: O otwartej nauce i działaniach ICM-u na Uniwersytecie Warszawskim rozmawiam z doktorem Filipem Borkiem. Jakie repozytoria prowadzi ICM?
2: Obecnie ICM prowadzi 5 repozytoriów danych badawczych oraz jedno repozytorium publikacji naukowych. Jeżeli chodzi o repozytoria danych badawczych, to tutaj mamy, można powiedzieć, od takiego najbardziej ogólnego repozytorium do takich najbardziej szczegółowych. Po pierwsze, repozytorium otwartych danych, w skrócie REPOT, i to jest repozytorium tak zwanego ogólnego przeznaczenia. Jest to repozytorium, które po pierwsze nie ma żadnych ograniczeń co do dziedziny, w ramach której deponowane są dane, jak również nie ma żadnych ograniczeń co do afiliacji osób, które deponują swoje dane. Obecnie bardzo dużo instytucji u nas posiada swoje tak zwane kolekcje, czyli my udostępniamy im przestrzeń tego repozytorium, często też pomagamy w całym procesie deponowania, więc jest to takie repozytorium największe, o największym zasięgu. Po drugie, mamy repozytorium dane badawcze UW i jest to repozytorium, które można by nazwać repozytorium instytucjonalnym, czyli jest to repozytorium nie tylko prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, ale także jest to repozytorium, w którym deponują swoje dane wyłącznie badacze z Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzecie, mamy takie trzy repozytoria, które można by nazwać repozytoriami specjalistycznymi. Jest to po pierwsze repozytorium danych społecznych, RDS, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to repozytorium przeznaczone do deponowania danych o charakterze społecznym, zarówno danych jakościowych, jak i ilościowych. Po drugie, jest to repozytorium Radogost, które jest przeznaczone dla danych archeologicznych. I po trzecie, jest to takie mniejsze repozytorium przeznaczone do danych krystalograficznych, o takim skrócie MXRDR.
1: I przez to, że te repozytoria są prowadzone przez Instytucję Uniwersytetu Warszawskiego, no to są pewne bramki, jakie dane tam trafiają. Podobno też dwa z nich mają certyfikaty.
2: Tak, jeżeli chodzi o certyfikaty, to nasze dwa repozytoria posiadają taki certyfikat Core Trust Seal, który przyznawany jest repozytoriom spełniającym bardzo dużo różnych wymogów dotyczących zarówno takich kwestii technicznych, kwestii merytorycznych, dotyczących całego procesu deponowania danych, ich weryfikowania i tak dalej, po kwestie dotyczące na przykład planowania długotrwałego przechowywania tych danych. I w 2025 roku ten certyfikat został przyznany właśnie naszemu repozytorium otwartych danych, czyli REPOT, a w tym roku otrzymaliśmy ten certyfikat dla repozytorium dane badawcze UW i mogę powiedzieć, że jedno z naszych repozytoriów specjalistycznych również obecnie stara się o uzyskanie tego certyfikatu. Posiadanie tego certyfikatu w wielkim skrócie oznacza przede wszystkim, że takie repozytorium uznawane jest za repozytorium godne zaufania, czyli repozytorium, w którym te dane będą bezpieczne, w którym te dane będą w jakiś sposób kontrolowane, w którym użytkownicy będą mogli w łatwy, bezpieczny sposób użytkować te dane i tak dalej, i tak dalej.
1: A jeżeli ktoś chciałby tam dodać swoje dane, jako na przykład naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego, to jak można to zrobić, na przykład do repozytorium dane badawcze UW?
2: Jeżeli chodzi o system, na którym pracuje nasze repozytorium dane badawcze UW, to tutaj deponowanie jest procesem stosunkowo prostym, ponieważ osoby posiadające konto uniwersyteckie w systemie CAS, bądź CAS, jak niektórzy mówią, Czyli ten system, za pomocą którego loguje się do USOS-a, mogą się po prostu zalogować poprzez ten system do repozytorium, nie muszą tworzyć odrębnego konta. Czasami jest taka możliwość, żeby stworzyć osobne konto na, po prostu za pomocą adresu e-mailowego, ale jest to głównie wykorzystywane przez osoby, które na przykład obecnie nie mają dostępu już do tego swojego konta kasowego, a jednocześnie na przykład prowadziły jakiś projekt w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, no i chcą to zdeponować właśnie w repozytorium UW.
1: I na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy się dodaje takie dane?
2: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy mamy do czynienia z danymi badawczymi, czy nie, bo to jest bardzo często taka kwestia dyskutowana, czym właściwie są dane badawcze, zwłaszcza w humanistyce. To jest taka kwestia, gdzie są różne spojrzenia na to i czasami musimy, powiedzmy, narzucać jakąś definicję danych badawczych. Po drugie, to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby te dane były jak najlepiej opisane. Żeby były jak najlepiej opisane pod kątem tego, co się w nich znajduje, za pomocą jakiego oprogramowania można je otworzyć, w jaki sposób są uporządkowane, co znajduje się w poszczególnych folderach itd., itd. Czyli mówiąc inaczej, żeby dostęp do tych danych był maksymalnie prosty, łatwy, przejrzysty, bo to jest nie tylko tak naprawdę z korzyścią dla zewnętrznego użytkownika, który przychodzi do repozytorium i który nie zna naszych danych i musi się jakoś w nich odnaleźć, ale wierzymy w to, że to jest również z dużą korzyścią dla samych naukowców, którzy dzięki temu muszą te swoje dane dobrze przygotować, muszą je usystematyzować. To również może być dla nich bardzo pomocne w przyszłych badaniach.
1: Do rozmowy o repozytorium wrócimy już za moment.
0: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość, przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl, moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Nie wiedziałem jak dotrzeć do ciebie kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala bardzo.

0: Kampus Główny.
1: O repozytoriach danych badawczych rozmawiam z doktorem Filipem Borkiem. Jaka jest definicja danych badawczych? Bo już padło, że to wcale nie jest taka prosta sprawa.
2: Tak. Ogólnie rzecz biorąc, dane badawcze to są te wszystkie dane, które są wytwarzane w ramach badania naukowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że są to dane, które są potrzebne do weryfikacji bądź falsyfikacji wyników badania naukowego. Czyli w sytuacji, w której naukowiec publikuje swoje badania, no on z reguły publikuje pewne wnioski z przeprowadzonych przez siebie na przykład eksperymentów. No i pojawia się kwestia, jak zatem to zweryfikować. Czy to, co on napisał, to są dobre wnioski, czy to nie są jakieś bzdury. No i od tego są właśnie dane badawcze, między innymi. To znaczy, żeby nie na przykład recenzent, ale nawet osoba tak naprawdę w cudzysłowie z ulicy mogła do takich danych zajrzeć, zobaczyć, na czym ten naukowiec swoje wnioski oparł, czy właściwie wszystko przeliczył, albo na przykład, czy użył właściwej metodologii, bo to też jest taki ważny moment w przygotowywaniu danych badawczych, że właśnie chodzi tam również o takie dobre opisanie całego procesu badawczego, żeby właśnie można było ten proces niejako odtworzyć i zobaczyć, czy ten naukowiec się jednak na którymś etapie nie pomylił. No i właśnie istota danych badawczych tak naprawdę jest taka, że one mają pomagać w rozwoju nauki, czyli właśnie eliminować różnego rodzaju błędy, ułatwiać cały ten proces zdobywania wiedzy naukowej właśnie, że nie trzeba wszystkich badań powtarzać, bądź na przykład w sytuacji, w której dane są bardzo mocno związane z jakąś określoną czasoprzestrzenią, na przykład pomiar temperatury powietrza w Suwałkach w roku 1983. No jest to taka dana, która już się nie powtórzy, tak? Już nie będziemy mogli wrócić do tego czasu, więc takie dane, które istnieją na przykład z tamtego okresu, no mogą się po prostu w przyszłości przydać ludzkości, a jednocześnie właśnie pomogą innym weryfikować twierdzenia naukowców.
1: Ważne jest to, aby takie dane też w czytelny sposób przedstawić także w takim repozytorium. I na przykład w opisie misji repozytorium dane badawcze Uniwersytetu Warszawskiego możemy przeczytać, że działa ono zgodnie z zasadami FAIR. Mhm. Co to znaczy?
2: Tak, to jest taka zasada, która praktycznie zawsze, jak jest mowa o danych badawczych, musi się pojawić. Można powiedzieć, że taka pryncypialna zasada dotycząca tego, jak przygotowywać takie dane badawcze, w jaki sposób je udostępniać. I to jest akronim od słów findable, accessible, interoperable i reusable. Findable, czyli łatwe do znalezienia. Chodzi o to, że dane, które publikujemy, powinny być w łatwy sposób możliwe do wyszukania w internecie, czyli potrzebne są do tego odpowiednie słowa kluczowe, odpowiednie metadane. Również musimy mieć w miarę możliwości pewność, że ten Jan Kowalski, którego danych szukamy, to jest ten Jan Kowalski, a nie inny, czyli na przykład taka osoba musi użyć swojego identyfikatora ORCID na przykład. Accessible to znaczy, że te dane muszą być w taki sposób przygotowane, żeby po pierwsze każda osoba dysponująca powiedzmy względnie dobrym łączem komputerowym i w ogóle środowiskiem technicznym była w stanie takie dane pobrać, otworzyć, przede wszystkim otworzyć bez konieczności wykupowania płatnego oprogramowania. Na to my też mocno kładziemy nacisk w repozytorium, że dane powinny być zawsze publikowane w formatach, które są otwarte, tak? Które nie wymagają od nas zakupu jakiegoś drogiego oprogramowania. Czasami to jest problematyczne, bo na przykład naukowiec, który pracuje w jakiejś ścisłej dziedzinie, w której używa się jakichś zaawansowanych programów, po prostu nie ma żadnej alternatywy, ale wówczas prosimy o to, żeby takie dane jednak spróbować w jakiś alternatywny sposób przedstawić, nawet kosztem, że tak powiem, ich ścisłości. Interoperable, czyli muszą być, to po polsku po prostu się mówi jako interoperacyjne, czyli po prostu dane muszą być możliwe do przemielenia przez różne systemy. To znaczy muszą być na przykład właśnie dostępne w wyszukiwarkach, w różnego rodzaju katalogach, na przykład katalogach danych badawczych, czyli muszą być, mówiąc inaczej, w taki sposób opisane, żeby były zrozumiałe również dla innych systemów technicznych, bazujących na innym oprogramowaniu niż to nasze repozytorium i tak dalej. I reusable to znaczy, że muszą te dane być możliwe do ponownego użycia. No bo taka jest naprawdę przeznaczenie danych badawczych, tak? To znaczy nie chodzi nam tylko o to, żeby te dane po prostu były i tyle, tylko żeby jednak z nich korzystać. Więc tu również musimy je przygotować w taki sposób, żeby inni badacze mogli je wykorzystać. Więc znów, muszą być odpowiednio opisane, muszą być odpowiednio dostępne, muszą być w odpowiedni sposób przechowywane, czyli przechowujemy swoje dane dlatego w repozytorium, a nie na przykład na prywatnym dysku, do którego nikt nie ma dostępu, bo wówczas takich danych po prostu się nie użyje ponownie, bo nikt nie ma do nich dostępu. Więc te zasady właśnie określają takie podstawowe dyrektywy dotyczące tego, jak takie dane przygotowywać i udostępniać.
1: A gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej na tym, jak takie repozytoria działają, jak coś do nich dodać, jak coś znaleźć, to gdzie można zajrzeć?
2: Przede wszystkim zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia. Najbliższe szkolenie odbędzie się 19 października o godzinie 14. Jest ono współorganizowane z Biblioteką Uniwersytecką i formularz rejestracyjny znajdą Państwo w zakładce szkolenia na stronie BUW-u. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, które prowadzimy wyłącznie my, bądź oferujemy również możliwość takich indywidualnych konsultacji, to muszą Państwo wejść na stronę Dane Badawcze, na stronę repozytorium, tam wybrać zakładkę Witryna Informacyjna i na tej witrynie informacyjnej w zakładce Zarządzanie danymi jest taka podzakładka Szkolenia. Tam właśnie można się zapisać na takie indywidualne szkolenia z nami, jak również tam będą również publikowane informacje o kolejnych szkoleniach, jak również można po prostu śledzić nasze media społecznościowe.
1: Moim gościem był dr Filip Boryk z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

0: Kampus Główny.
1: A teraz najnowsza informacja ze świata nauki, ponieważ poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i jest to troje naukowców, Karl Deiseroth, Peter Hegemann i George Nagel, za odkrycie dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki.

0: Cześć wszystkim.
1: Jaka jest twoja historia z tym projektem?
0: Bardzo wdzięczna, muszę przyznać, bo to taki teatr studencki trochę jak z amerykańskich filmów. Przechodzisz na casting z ulicy, nikt cię nie zna, a później lądujesz w spektaklu, który wchodzi do repertuaru teatru. Tak dokładnie zaczęła się moja przygoda, ale to właśnie dzięki projektowi Studenci na scenę, który realizowany jest już od 2020 roku w teatrze. Bardziej jako taki projekt rozwojowy, więc wszystkie osoby, które gdzieś zahaczyły o środowisko studenckie, miały w różnych cyklach takie szanse, żeby wziąć udział po prostu w warsztatach, tak, rozwijających umiejętności aktorskie. Ja właśnie w takich wzięłam udział w zeszłym roku.
1: Czyli są to warsztaty, ale jest to też konkurs. Na czym polega ta formuła?
0: Warsztatowo to się wszystko rozwijało właśnie na przestrzeni ostatnich lat, czyli były takie punktowe, konkretne pomysły od, nie wiem, realizacji tekstów Witkiewicza, Herberta, po na przykład Gombrowicza, bo ja wzięłam udział w Ferdedurkę. I można było spotykać się z twórcami, reżyserami, osobami właśnie pracującymi w teatrze i z nimi zderzać się warsztatowo, żeby później zaprezentować spektakl. Natomiast rzeczywiście formuła się teraz super rozwija, bo oprócz po prostu pokazywania tego punktowo, po raz pierwszy na skalę ogólnopolską będziemy robić festiwal i zapraszamy grupy studentów do pokazywania się właśnie w Teatrze Druga Strefa, ale to już z całej Polski, a nie tylko z Warszawy.
1: I jakie są warunki, żeby wziąć udział? Trzeba być studentem, czy coś jeszcze?
0: W zasadzie tyle wystarczy. Trzeba być właśnie osobą studiującą i to zarówno liczą się tutaj uczelnie publiczne i niepubliczne. I trzeba mieć pomysł na swoją autorską rzecz. Tutaj fajne jest to, że nie ograniczamy w ogóle tematyki danego spektaklu. Zostało jeszcze 10 dni do końca zgłoszenia, więc tak naprawdę wystarczy nam pokazać nawet to work in progress i fragment i opisać dobrze to, co chce się pokazać na festiwalu w listopadzie. No i tutaj, szanowne jury, rozważy pokazanie tego właśnie. Natomiast konkurs jest bardzo, bardzo otwarty, jeśli chodzi o te młode głosy i pomysły.
1: A co trzeba uwzględnić w takim zgłoszeniu?
0: Tak naprawdę opisać to, co chce się przekazać, no bo ten projekt też najchętniej ugości ze względu po prostu na kameralność przestrzeni 71, gdzie to się dzieje w teatrze, gdzie to jest taka widownia na 40, max 50 osób. Myślę, że to, co kluczowe, to jest poszukiwanie tego spotkania z drugim człowiekiem, więc spektakl nie musi być formą duży, ale przekazem, tematem bliski drugiemu człowiekowi, tak żeby w listopadzie podczas festiwalu doszło do takiego realnego spotkania i przełamania czwartej ściany.
1: I czy tekst, który będzie wystawiany, musi być autorski, czy można oprzeć się o jakieś już istniejące dzieło?
0: Szczerze, wszystko jest tutaj dozwolone. Może to być adaptacja, luźna interpretacja albo coś zupełnie swojego. Tutaj właśnie im mniej ograniczeń w regulaminie, tym lepiej. Trzeba po prostu tylko właśnie być tym studentem, ale co jest wyjątkowe w tym przeglądzie, to to, że to jest skierowane do osób studiujących, nie te rzeczy sceniczne, no bo mamy studentów w Akademii Teatralnej, mamy studentów, którzy profesjonalnie się tym zajmują, a tutaj chodzi o tych wszystkich, którzy robią to po godzinach i w tak zwanym międzyczasie, studiując zupełnie inne rzeczy.
1: I czy masz jeszcze jakieś rady dla osób, które chciałyby takie zgłoszenie u was umieścić?
0: Tak, myślę, że po prostu się zgłoście i nie bójcie się, że na przykład jeszcze ten projekt nie jest dokończony, bo jakby liczy się ten pomysł do festiwalu, który odbywa się między 6 a 10 listopada i jest jeszcze trochę czasu, więc cały październik, żeby zebrać grupę, po prostu żeby się nie bać, pokazać czegoś swojego teatralnie.
1: A o tym, jak będzie wyglądał ten festiwal, porozmawiamy już za chwilę.

0: tylko Kampus Główny.
1: Rozmawiamy o projekcie Studenci na scenę z Julią Gader. Ten konkurs kończy się festiwalem. Na czym on polega, jak on będzie wyglądał?
2: Festiwal to jest takie wydarzenie, które przede wszystkim chcemy, żeby było miejscem spotkań. Teatralny pretekst oglądania tak naprawdę co wieczór, codziennie od 6 do 10 listopada różnych sztuk autorskich teatrów studenckich, to jedno. Ale to jest też super okazja, żeby, nie wiem, rozwinąć swoje social life studenckie, bo to publiczność będzie najważniejsza. Ona wybierze zwycięzcę festiwalu.
1: Czyli jaka będzie nagroda i w takim razie najpierw mamy jury, które ocenia prace, które są zgłaszane przez formularz, a następnie tą główną nagrodę przyznaje publiczność. Czy tak będzie na festiwalu?
2: Dokładnie tak, no bo ktoś te zgłoszenie weryfikuje i to jest właśnie jury składające się z aktorów i ludzi ze środowiska, ale później oddajemy to w ręce publiczności. Po każdym spektaklu będzie taka luźna rozmowa właśnie z publicznością o tym, co zobaczyli, co z nimi rezonuje, ale mogą tak naprawdę przychodzić, wracać, głosować codziennie, no bo nagroda jest całkiem kusząca. Grand Prix w postaci 5000 zł, dzięki tak naprawdę wsparciu i finansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więc chcemy też docenić ten wysiłek twórczy i traktować tę pracę kulturalną też jako właśnie pracę.
1: I jeszcze raz, czyli studenci z całej Polski są mile widziani na tym festiwalu?
2: Tak, to jest właśnie to poszerzenie formuły, która była dotychczas, gdzie to były takie punktowe działanie warsztatowe, a teraz tak naprawdę grupy z całej Polski mogą się zgłosić, mają otwarte drzwi, żeby pokazać coś swojego, więc zapraszamy, no bo zostało jeszcze tylko 10 dni. Formularz jest dostępny na stronie Teatru Druga Strefa w zakładce Studenci na scenę.
1: I tam właśnie możecie się zgłaszać. Moim gościem była Julia Gader, która współpracuje właśnie z Teatrem Druga Strefa przy projektach partycypacyjnych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i naprawdę zachęcam do zgłoszeń. Jeszcze zdążycie.

0: Kampus Główny.
1: To był Bonobo z Uncasually. Po raz drugi dostał Nikę Czytelników, a po raz pierwszy główną nagrodę Nikę. I mowa tutaj o Szczepanie Twardochu, który został nagrodzony za książkę Nul. Szczepana Twardocha możecie kojarzyć z takich książek jak Morfina albo Król, który został zekranizowany, a także Hołot. Często też Szczepan Twardoch pisze i mówi o tożsamości śląskiej. Ta powieść, czyli Nul, to powieść o wojnie i główny bohater to historyk z Warszawy i jak to u Twardocha nie ma owijania i bawełny i omijania trudnych tematów. Jest za to smród, brud i przekleństwa, a język, który został użyty w tej powieści, został pochwalony przez przewodniczącego jury jako brutalny, fizyczny, zabrudzony błotem i krwią. Książka jednocześnie została wydana po polsku i po niemiecku, bo to właśnie niemiecki wydawca zasugerował ten temat autorowi. Najpierw miał być to reportaż, jakiś non-fiction na temat wojny, ale ostatecznie powstała właśnie ta powieść. Nul został przetłumaczony na włoski, słowacki i na ukraiński, a autor jeździł właśnie na ukraiński front i stamtąd czerpał przy tworzeniu tej książki, czyli Szczepan Twardoch z nagrodą Nikę za powieść Nul. Przechodzimy teraz do tematu bardziej zdecydowanie matematycznego. Matematycy z Danii zbadali drogi z Imperium Rzymskiego i badali, jakie miasta i odcinki dróg były najważniejsze. Obalili powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Badali, jak często dana droga wpada na najszybsze drogi między miastami i wyróżnili tak Aleksandrię, Antiochię i Bizancjum. Na korzyść Rzymu przemawia to, że w badaniu nie uwzględniono żeglugi rzecznej ani morskiej, więc może wtedy jednak wyniki byłyby trochę inne. Drogi w ogóle z Imperium Rzymskiego zostały zdigitalizowane w programie Itiner-E. I można do niego zajrzeć. Jest taka strona internetowa, gdzie możecie sobie obejrzeć drogi w Imperium Rzymskim. Bardzo specyficzny projekt, ale właściwie bardzo intrygujący. A więcej informacji możecie znaleźć w artykule opublikowanym w Nature Communication, a także jego omówienie możecie znaleźć w Gazecie Wyborczej.

0: Korpus główny.
1: Już mówiłam o tym, że poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, ale teraz spojrzymy trochę dokładniej, co to znaczy i co wygrało. To tak, wygrało troje naukowców. Karl Deiseroth, który jest z Uniwersytetu w Stanford, Peter Hegemann, niemiecki neurobiolog i George Nagel, to jest profesor molekularnej fizjologii roślin, który także działa naukowo w Niemczech. I to, za co zostali nagrodzeni, to jest odkrycie dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. I optogenetyka, i to, co w ogóle oni zrobili, to jest tak. Badacze odkryli białko, które nazwali channelodopsyną, które to wpływa na komórki tak, że stają się one wrażliwe na światło. I to białko wprowadzili do komórek nerwowych szczurów i kiedy oświetlali te komórki niebieskim światłem, to byli w stanie wywołać sygnał nerwowy. Czyli ta optogenetyka to jest kontrolowanie sygnałów nerwowych za pomocą światła. I tak to opisał przewodniczący Komitetu Nobla do spraw fizjologii lub medycyny, teraz mam właśnie medycyny, wskazał, że optogenetyka daje możliwości mapowania mózgu w sposób, o jakim kiedyś moglibyśmy tylko pomarzyć. I to jest ten Nobel, który został przyznany dzisiaj, natomiast jutro będzie Nobel w dziedzinie fizyki. Bardzo ciekawe, co to będzie. A teraz na naszej antenie usłyszycie Kocha, Lubi, Szanuje.

pierwszy poniedziałkowy kampus główny w tym roku akademickim za nami. 19 października będzie szkolenie dotyczące otwartej nauki i repozytoriów, o czym też dzisiaj rozmawialiśmy. Natomiast do 15 października możecie zgłaszać się do projektu Studenci na scenę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Patrycja Fruba, realizował Karol Sawicki.

0: Sorbet, a może Siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy raz

Szrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnia zapasa.
2: Tylko chcesz.

Thundercats i Them Changes, 4 minuty po 15 w Radio Campus. Zaczynamy w ten sposób audycję normalnie o tej porze. Poniedziałkowe wydanie naszej audycji o kulturze. Dzisiaj będzie trochę o teatrze, ale zaczniemy oczywiście od przeglądu tego, co warto odwiedzić, co warto zobaczyć, czego warto posłuchać w Warszawie w tym tygodniu. To już za chwilę. Bartosz Perguł z wami, Basement Jacks i Reboot też z wami. Do Your Thing numer.

A to wszystko razem ze zwiedzaniem Łemkowskiej Cerkwi w Powroźniku, którą sam również serdecznie polecam. A jeżeli chcecie uciec gdzieś dalej i nieco później, to miesiąc później, w weekend listopadowy, ten z 11 listopada, SKPB Warszawa zaprasza na wyjazd w Góry Czeskie, Góry Chostyńskie, Beskidy Deluxe Andekakis, tak nazwali organizatorzy wyjazd. SKPB robi wyjazdy non-profit w fajnych ekipach zazwyczaj i wcale studentem być nie trzeba, więc zapraszam. A poza tym zaczyna też swój kurs przewodników beskidzkich, więc jeżeli to wy chcielibyście ludzi po górach oprowadzać, to możecie na stronie skpbw.pl szczegóły znaleźć. To tak na granicy kulturalności, więc teraz przejdźmy już do wydarzeń kulturalnych stricte. Można wybrać się na spacer z przewodnikiem po Warszawie. Stach i panna Izabela, lalka Bolesława Prusa, tak nazywa się wydarzenie Stolicy Dobrych Historii, czyli spacer z Moniką Panną Warszawianną po Warszawie, tej właśnie Warszawie, która związana jest z lalką. Oczywiście serial ciągle przeżywamy. Jeżeli nie chce wam się po mieście spacerować, to zamiast wybrać się na wycieczkę ze Stolicą Dobrych Historii, możecie po prostu wejść na naszą stronę, a tam kilka podcastów o lalce z różnych kątów, w tym z kątu muzycznego, bo nie wiem, czy wiecie, ale normalnie o tej porze posłuchacie rozmowy z Baszem, który do lalki muzykę, tej netflixowskiej muzykę, skomponował. Muzycznie będzie również w Domu Spotkań z Historią. To otwarcie wystawy już w ten czwartek, a wystawa trwać będzie do lutego. Meluzyny z Wielkiej Płyty, czyli spotkanie PRL-u, mody i muzyki. Wystawa Karoliny Sulej, znaczki kultury i badaczki lat 80. między innymi. Przyjrzenie się twórczości Kory, Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz i kilku innych polskich div. Spojrzenie na kultowy moment, a jednocześnie na Polskę, jaka je w tamtym czasie otaczała. Będzie nie tylko sentymentalnie, ale również krytycznie. No, Karolina Sulej z pewnością przygotowała wystawę naprawdę profesjonalną. To w końcu pisarka, dziennikarka i felietonistka, czy redaktorka takich czasopism jak Vogue, Pismo, Mint Magazine czy Wysokie Obcasy, wie, o czym mówi. W Domu Spotkanie z Historią, wernisaż w ten czwartek. Nie powiem wam więc, jakie są szczegóły, bo sam jeszcze wystawy nie widziałem, ale razem z wami mogę od czwartku jej doświadczać. A skoro o meluzynach z Wielkiej Płyty, skoro o muzyce i PRL-u, no to posłuchajmy Krystyny Prońko zremiksowanej przez Kokolino, Deszcz w Cisnej.

0: Kultura w mieście.
1: Run the Jewels i wiele, wiele innych w numerze Nobody Speak Part 2. A my wracamy do przeglądu tego, co kulturalnego w Warszawie. Zacznijmy od książek, bo wraca nowy klub czytelniczy po wakacjach i zaprasza na dyskusję opowieści SF, czyli o Hyperionie Dana Simsa w przekładzie Wojciecha Szypuły. To spotkanie już pojutrze o 18:00 online, więc gdziekolwiek byście nie byli, możecie wziąć w nim udział. A cały nowy klub czytelniczy to cykl spotkań literackich prowadzony przez Annę Wysocką i Maćka Marcisza już od 10 lat. I potwierdzam, że jest to klub może już nie aż tak nowy, wbrew nazwie, ale bardzo fajny. I jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie z czytaniem i rozmawianiem o książkach, i to zupełnie wystarczy, możecie wziąć udział i będzie fajnie. Hyperion Dana Simonsa, tym razem nowy klub czytelniczy. Znajdziecie na Facebooku wszystkie informacje, wydarzenie. Warto. Od 10 lat również możecie słuchać pewnej audycji, dokładniej audycji What's Funk na naszej antenie. To już 10 lat i Kuba Łukowski postanowił świętować, jak powinno się, dziesięciolecie w sposób muzyczny, a dokładniej organizując imprezę w Bardzo, Bardzo. Ta już w ten piątek o 21:00, Bardzo, Bardzo przy Nowogrodzkiej 11. Jeżeli lubicie What's Funk, jeżeli lubicie co weekendową dawkę groove'u, no to zobaczcie Kubę nie tylko na naszej antenie, ale po prostu na żywo w Bardzo, Bardzo. No i w końcu dla was również trochę przeglądu teatralnego. Fajne rzeczy w warszawskich teatrach w tym tygodniu i w tym miesiącu. Między innymi nowy teatr wraca z Apolonią Krzysztofa Warlikowskiego. Kultowy i nie nowy spektakl, ale nie pokazywany również w nowym teatrze aż tak często, więc jeżeli Warlikowskiego w tym wydaniu jeszcze nie widzieliście, no to możecie już w najbliższy weekend, a dokładniej to w czwartek, piątek i sobotę Apolonię w nowym teatrze zobaczyć. Historia Ifigenii, Alcestis i Apolonii, przepisana oczywiście na XX wiek. Wszystko to zamieszane jeszcze z Hanną Kral i Koecim. Cóż, Warlikowskiego promować nie trzeba. Robi to sam. Andrzej Chyra, Magdalena Cielewska, Ewa Dałkowska, Magdalena Popławska, między innymi na scenie. Przychodźcie, nowy teatr oglądajcie albo wybierzcie się trochę później, bo w kolejny jeszcze weekend do Teatru Studio, a tam bardzo dobry spektakl Byk. W zasadzie monodram, bo na scenie jest tylko jeden aktor. Jest to tytułowy Byk, bohater Robert Mamok, a gra go Robert również, ale ojejku, jak on się nazywał? Naprawdę to pamiętałem. Zaraz sobie przypomnę. W każdym razie wszystko na podstawie powieści Szczepana Twardocha, temat śląski, ale również bardzo, bardzo męski, bo chodzi o Robert Talarczyk. O. Dziękuję. Robert Talarczyk w spektaklu o Śląsku, ale również o męskości i o alkoholu, i o goryczy, rozpaczy i konfrontowaniem się z samym sobą oraz przez telefon z rozmaitymi bliskimi osobami. Bardzo dobra rzecz. Do zobaczenia w środę 14 października, w czwartek 15 października na przykład w Teatrze Studio. A w ten weekend można było zobaczyć i ten spektakl jeszcze wróci w Teatrze Warszawa Dryf. I już teraz mogę wam powiedzieć, że po 16 z Katarzyną Minkowską i choreografką Krystyną Lamą pogadamy o nim trochę dłużej. Wcześniej Calls i Basen.

0: Calls i Basen 30 po 15, a to znaczy, że pora na wiadomości i razem z październikiem i my wracamy do życia akademickiego, a dokładniej robi to Piotr Kanclerz.
1: Serwis akademicki.
2: Dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się kolejna edycja Tygodnia Noblowskiego. To już 8 raz, kiedy naukowcy i eksperci będą komentować werdykty komitetów noblowskich.
3: To święto nauki, które pokazuje, jak daleko możemy przesunąć granice poznania. Już na początku października poznamy osoby, które zdobędą najwyższy laur w świecie nauki, Nagrodę Nobla. To nie tylko ich osobisty sukces, lecz także sukces zespołów, w których pracują, i uczelni, w których są reprezentantami.
2: Powiedział prorektor UW do spraw badań, profesor dr habilitowany Zygmunt Lalak. W południe poznaliśmy pierwszych tegorocznych zwycięzców. Nagrodę w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymali Karl Deisroth, Peter Hegemann oraz Georg Nabel za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych oraz optogenetyki.
4: To jest odkrycie, które pozwala na dość precyzyjne sterowanie funkcją komórek nerwowych, czyli te światłoczułe kanały, które odkryli, opisali naukowcy, są takim przysłowiowym włącznikiem, wyłącznikiem komórki, czyli pozwalają po zastosowaniu światła odpowiedniej barwy na włączenie bądź wyłączenie komórki nerwowej.
2: Skomentował doktor habilitowany nauk medycznych Bartłomiej Kisiel. W kolejnych dniach usłyszymy o noblistach m.in. z dziedzin fizyki, chemii czy literatury. Wydarzenie organizuje Centrum Współpracy i Dialogu UW, a transmisję na żywo możecie oglądać na kanale YouTube'owym jednostki. Politechnika Warszawska i firma Mirbud podpisały umowę na budowę hali sportowo-widowiskowej przy stadionie Syrenka w Warszawie. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule Zaprojektuj i wybuduj. Będzie ona stanowiła uzupełnienie infrastruktury sportowej i dydaktycznej PW, a także miejsce organizacji wydarzeń akademickich oraz kulturalnych. Wartość kontraktu wynosi ponad 168 milionów złotych. Ruszyły zapisy na otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. To odpowiedź Szkoły Głównej Handlowej na potrzebę popularyzacji edukacji ekonomicznej. Inicjatywa jest także możliwością do rozwijania zainteresowań w dziedzinie gospodarczej. Celem SGH jest upowszechnienie tej wiedzy w społeczeństwie, co znajduje odzwierciedlenie w misji uczelni. Uniwersytet Morski w Gdyni jest już po inauguracji nowego roku akademickiego na Molo Południowym. Podczas uroczystości rektor uczelni profesor Adam Weintried oznajmił, że żaglowiec Dar Młodzieży pozostaje własnością UMG. Statek wodny ze studentami na pokładzie brał udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA. Żaglowiec pokonał blisko 12 tysięcy mil morskich. Na początku lipca podczas nawałnicy w portach Nowego Jorku uszkodziła się nim śruba napędowa. W sierpniu uczelnia ogłosiła przetarg na budowę następcy żaglowca. A więcej o tym przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
1: Korki.
0: Jakoś źle wygląda Warszawa teraz. Solidnie zakorkowana jak na 15.30, tak na moje oko. Źle wygląda zwłaszcza zjazd na Wisłostradę z Alei Armii Ludowej. Nie, tak? Nie, wjazd na Aleję Armii z Wisłostrady. Tam jakaś stłuczka i cały ten rejon w okolicy Torwaru jest konkretnie zatkany. Chyba bez wypadków, ale również z furą samochodów na Alei Niepodległości. Trochę lepiej na Puławskiej. Źle wygląda również, jeżeli chodzi o ruch rejon ronda ONZ. W zasadzie z każdej strony mocno zatkana Tamka i Świętokrzyska oraz nieco dalej Aleja Solidarności w stronę Nowego Zjazdu.
1: Pogoda.
0: Cóż, pogoda na cały czas taka, żeby wychodzić bez kurtki, a wracać w kurtce. Spore różnice w temperaturze każdego dnia. Teraz odczuwalne 15 stopni, na termometrach trochę więcej. No i w Warszawie słońce, ale już wieczorem będziemy odczuwać stopni zaledwie 10, no, może bardziej w nocy nawet, koło 23. Jutro podobnie, a więc między 10 a 20 stopni. Przygotujcie się na zmiany w temperaturach. Słońce ma po południu wyjść na chwilę za chmur, ale tak konkretnie wyjdzie dopiero w środę. Przy czym nie znaczy to, że będzie dużo cieplej. Tam również rano, wychodząc do pracy, 10 stopni powita Was za oknem, żeby wracać o 16 przy już 22. No cóż, październik, tak to powinno działać.
1: Akademicki Radio Campus.

0: 97.1 FM.
1: Sex, love and money. Fun. Brooklyn, sex, love and money. Get up.

0: Cats and Dogs, czyli polski DJ-ski duet, wraca z kolejną płytą, już z 8. krążkiem, a jest to płyta Finally, która dopiero co miała premierę. Jeżeli chodzi o Finally, no to najwięcej możecie o niej dowiedzieć się w magazynie muzycznym, gdzie Kasia Rodek przeprowadziła długą rozmowę z Grzegorzem Demieńczukiem, czyli Gregiem, i Wojciechem Tarańczukiem, czyli Wojtkiem. Fragment tej rozmowy dla was w normalnie o tej porze.
1: Cats and Dogs ze mną. Dzień dobry, cześć.
2: Hejka. Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. Witamy wszystkich.
1: Zastanawiałam się, kiedy się ostatnio widzieliśmy i było to w momencie, kiedy też wypuszczaliście album, ale dla odmiany towarzyszyli wam rodacy z Polski. To był chyba 22 rok.
3: Tak?
2: Tak, album Punkt, który wydaliśmy właśnie po polsku. To był nasz pierwszy album po polsku.
3: 2023 to było, czy wcześniej?
1: Moim zdaniem 22, dobrze, a 23 świętowaliście. Aha,
2: 22, tak, świetna pamięć. Aha. W zupełnie innym budynku się widzieliśmy, teraz naprawdę jesteśmy pod wrażeniem.
3: Jest tu jakby luksusowo.
2: Tak.
1: Szkoda, że państwo tego nie widzą. Spotykamy się z przemiłej okazji, bo to już kolejny wasz album. Wyliczyłam, że 8 album was jako Cats and Dogs, Finally. Czy to jest tak, że wielki finał i game over?
3: Śmieszne, że każdy nam zadaje to pytanie. W życiu w ogóle, jak robiliśmy ten tytuł, nie myśleliśmy pod tym kątem.
2: To jest piękne naprawdę, bo naprawdę nie wyszło, przyszło nam to do głowy. Dzisiaj Bert nam też to powiedział i...
3: Finally to jest bardziej, chodzi o uczucie pozytywnej melancholii, która czasem dla nas nadchodzi i dzięki temu czujemy się fajnie, takie czujemy przytulenie przeszłości jednocześnie z poczuciem jakiegoś takiego spokoju. Ostatnio to gdzieś opisywaliśmy z Grzegorzem, że to jest taka kartka z wakacji, która przychodzi w jesień, albo na przykład jak sobie idziemy po parku w jesień i nagle wyjdzie słońce, to jest takie finally, to jest to.
2: Poczujesz takie uczucie w brzuchu, trochę smutku, trochę radości, trochę motywacji, chęci do działania. Jest to takie uczucie, które lubimy, które pomaga nam być też kreatywnymi i chcieliśmy też, obydwaj mieszkamy w Hiszpanii, chcieliśmy też to słońce tutaj przynieść, bo zastanawialiśmy się też, kiedy ten album wydać, i cały ten team tego albumu jest letni i tak jak Wojtek mówił, ta melancholia jest bardzo ważna, bo to jest radość czerpania, to jest sztuka czerpania radości ze smutku i to jest bardzo, bardzo potrzebne. Nas to bardzo motywuje i czujemy się zainspirowani też przez to, więc chcieliśmy wszystkich tutaj zainspirować tym albumem, tą muzyką. Jest to album koncepcyjny, zrobiliśmy 16 aż utworów i zaprosiliśmy wielu gości. Jesteśmy z niego naprawdę bardzo zadowoleni i dumni.
3: Pomimo, że dalej jest to muzyka elektroniczna i w większości też taneczna, to teksty i muzyka, pomimo, że właśnie wydają się trywialne, to jednak mają dużo głębi.
1: Całkiem dzikim zbiegiem okoliczności. Ja słuchałam waszego albumu w okolicach Bilbao. Aha. W Hiszpanii. Wczoraj właśnie stamtąd wróciłam i słuchałam sobie w okolicznościach takich
3: mój
1: słoneczka.
3: Pies się nazywa Pincho. Przepraszam, w ogóle niezwiązane, niezwiązane z tematem.
1: Ale przypuszczam, że radosny pies.
3: Tak, zdecydowanie. Szalony, radosny wczoraj.
1: Może można porównać to do moich odczuć, jak sobie słuchałam waszego albumu. Aha. Właśnie. Jakbym miała ogon, to bym merdała.
3: Tak, no to jest właśnie, chcieliśmy zrobić coś takiego, co jest takim jakby przytuleniem, o ciepłym takim wspomnieniem.
1: Bo to jest bardzo słoneczny album. Mam takie wrażenie, że zresztą okładka, o której chwilę temu rozmawialiśmy, też jest taka, takim uśmiechem słońca.
3: Tak, dokładnie. Staraliśmy się zrobić takie troszkę inną. Zrobiliśmy promocję do tego albumu, bo przed wypuszczeniem albumu kompletnie go nie anonsowaliśmy, tylko zaczęliśmy po prostu zupełnie inaczej prowadzić socjale i zrobiliśmy nawet taki film z Kołobrzegu w stylu Wesa Andersona, przedstawiający polskie produkty letnie. Zrobiliśmy też playlistę z polską muzyką, ale wszystko było, całe informacje były przekazywane po angielsku, żeby zapoznać, bo staramy się my używać socjale w taki sposób, żeby przekazywać pozytywną reprezentację, nawet jeśli to chodzi o jakieś to problemy społeczne, ale też czysto problemy z inspiracją, problemy z dostrzeganiem piękna czasem, więc oczywiście jak zwykle nie wiem, jakie było pytanie, ale myślę, że powiedziałem coś wartościowego.
1: Na pewno.
3: Coś tam było w tym stanie.
1: Nie, bo wokół okładki, ciepła. Bo ja tak odbieram wasz album, że on jest naprawdę takim ostatnim pocałunkiem lata, jeżeli tak, chodzi chyba o Polskę. Nie?
3: Dokładnie. Jest taki był zamysł i taki był
2: cały koncept. Tak.
3: Specjalnie pojechaliśmy, robiliśmy całą sesję nad morzem, później właśnie cały też wakacje, jak byliśmy na festiwalach, strzeliliśmy polaroidy znajomym, które one też się gdzieś tam przewijają w wizualizacjach. Staraliśmy się, żeby ten album był bardzo taki namacalny, dlatego też wychodzi na winylu i na kasecie i w digitalu i
2: też nasze social media. Chcieliśmy, żeby były bliżej naszych fanów i chcemy mieć z nimi lepszy kontakt, no bo też sobie tak przed tym albumem trochę zmęczyliśmy się też i tym algorytmem i tą sztucznością dookoła AI-u, który nas atakuje, szczególnie te AI-owe grafiki, które palą oczy z każdej strony, czy plakaty. I zależało nam, żeby być bliżej fanów, żeby być bardziej autentyczni, żeby ci nasi słuchacze mogli też to poczuć i żeby być razem z nami.
3: A ja wymyśliłem ostatnio coś, co nie wiem, czy jest śmieszne, że taka osoba coś mówi o jojek, to osoba, która używa za dużo AI, to można nazywać AI-ek.
1: Ale jako wyzwisko.
3: Ale z ciebie AI-ek.
2: No. Zauważyliśmy już wśród naszych młodszych kuzynów czy rodziny, że jak ktoś za dużo używa AI-a, jednak jest to źle odbierane. Trochę cringe'owo.
4: Normalnie o tej porze.
0: To był fragment rozmowy Kasi Rodek z duetem DJ-skim, producenckim Cats and Dogs. Posłuchajcie całej ich nowej płyty Finally, bo to kawał dobrej muzyki, albo zostańcie ze mną, bo właśnie z tego krążka Heart of the Line, Cats and Dogs i AG. You can put your

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Skepta Sax i Chasen Status Innocent Smile przed sekundeczką. A teraz razem z godziną 16 wjeżdża DJ Duch i Renata Lewandowska, numer Coraz Bliżej. Wracam do Was za chwilę z rozmową o spektaklu Dryf.

0: normalnie o tej porze.
1: Dryf to kolejny spektakl Katarzyny Minkowskiej w współpracy z Krystyną Lamą Szydłowską. Reżyserka oraz choreografka, która tutaj współpracuje reżysersko również przy Dryfie, są ze mną. Pracowałyście nad projektem z uczniami Technikum Architektoniczno-Budowlanego imienia Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Długie nazwy. Spektakl, w którym to właśnie uczniowie technikum są na scenie wyłącznie i to oni też pisali tekst. Powiedz mi trochę o tym projekcie, co to był za proces.
2: Nawet nie do końca myślę pisali, tylko ten tekst był wytwarzany w trakcie prób. Pracowaliśmy metodą instrukcji i albo to były instrukcje tekstowe, wtedy pisałam je ja, albo to były instrukcje ruchowe, wtedy próby robiła Lama i to jakoś tak sprawnie się przeplatało i ten tekst był generowany jakby w... To były emocje po zadaniu, albo emocje w trakcie zadania, albo emocje po ruchu, o tym zaraz może Lama szerzej opowiedzieć, ale próbowaliśmy się dostać do tego, co czujemy. Nie co możemy o sobie powiedzieć, tylko jakie są nasze uczucia. I metodą prób i błędów, takiej laboratoryjnej pracy, warsztatów, wygenerowaliśmy wspólnie ten spektakl.
1: Teatralny projekt edukacyjny Tischter, w którym technikum współpracowało, trwało 3 lata. Dryf jest jego zwieńczeniem. Jak długo wy współpracowałyście z tą grupą?
3: Pierwsze spotkania takie zapoznawcze odbyły się w czerwcu, pod koniec roku szkolnego, ale no tam tak naprawdę spotkaliśmy się, poznaliśmy się, osoby chętne mogły się zgłosić. Jeszcze ta grupa się troszeczkę zweryfikowała od tamtego czasu, a próby stricte zaczęliśmy od 2 września. I tak w miesiąc powstał pełnoprawny, pełnowymiarowy spektakl, w którym 7 młodych osób opowiada o tym, co czują, bo też wracając do tego, jak pracowałyśmy, gdzieś tam wspólnie właśnie ta reżyseria polegała na tym, że reżyserowałyśmy ćwiczenia, zadania, które oni sobą wypełniali, więc nie wiedziałyśmy do końca, jakie treści otrzymamy w zamian i co zostanie poruszone, ale wiedziałyśmy, na jakim poziomie komunikacji chciałybyśmy pracować, takiej ogólnej świadomości i jaka część człowieka nas interesuje i że to jest ta emocjonalna strona. Nie to, jak chcemy się zaprezentować, ale to, jacy jesteśmy i jak to się spotyka ze światem.
1: Jak pracuje się z taką grupą, to chyba zupełnie inne doświadczenie niż współpraca z zawodowymi aktorkami, aktorami. Tutaj z jednej strony cały spektakl jest otwarty na właśnie aktorów i autorów emocje, z drugiej strony w osobach dużo mniej doświadczonych niż absolwentach szkół aktorskich.
2: Myślę, że różnica jest taka, że wymaga dużo większej odpowiedzialności, wzięcia na siebie dużo większej odpowiedzialności, bo od aktorów wymagamy tego, że przychodzą i będą zawodowo wypełniać role im narzucone przez reżysera, dramaturga, choreografa i innych ludzi, którzy współtworzą spektakl. A tutaj było w drugą stronę. Patrzyliśmy, kim oni są i co by chcieli powiedzieć, jakby trochę w służbie tego, był konstruowany spektakl, więc trochę gdzieś indziej jest wektor, kto inny jest najważniejszy. Oni są ważniejsi, ich emocje, niż cokolwiek, co my możemy sobie założyć.
1: Jakie to są emocje w tej grupie, jak wy je widzicie z zewnątrz, kiedy dla was wystawienie spektaklu to cóż, po prostu praca i chleb powszedni, a dla nich wydarzenie chyba zupełnie inne, końcówka naprawdę fajnego procesu, znaczy końcówka. Spektakl będzie można jeszcze zobaczyć, Dryf w TR Warszawa.
3: Wydaje mi się, że to jest tak zupełnie inna praca, w sensie, że w ogóle ciężko to porównać, i że dla nas też to był gdzieś, pracowałyśmy już wspólnie przy dyplomach, pracowaliśmy ze studentami, ale jednak to są jakieś osoby, które przeszły szkolenie do tego zawodu, a tutaj dostaliśmy osoby, które po prostu mają chęć powiedzenia o sobie, o czymś, które po prostu z tego nietypowego profilu szkoły, jak na taki projekt teatralny, bo nie jest to szkoła o zacięciu czy artystycznym, czy humanistycznym, tylko jednak technikum architektoniczno-budowlane, ale i w takiej szkole znalazły się osoby chętne do bardziej artystycznego, bardziej emocjonalnego działania, więc w jakiś sposób myślę, że dla nas też to był pierwszy raz pracy takiej od podstaw tak naprawdę, czyli takiego wspólnego przede wszystkim budowania zaufania, budowania społeczności, budowania tej grupy, która w tej chwili nas to bardzo wzrusza, jak widzimy na scenie, że na przykład coś nie idzie idealnie, ale oni siebie tak wspierają w tym i tak pomagają i przez to to tak naprawdę jest idealne i jest dokładnie takie, jak ma być.

0: twoim mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostaję bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Normalnie o tej porze.
3: Powiedzmy trochę o tym, co jest mówione i pokazywane w spektaklu. Dryf to dryf na dachu po jakimś rodzaju końca świata. Dryfu do dojrzałości, dorosłości. Te 7 osób, które gra, spędza czas na dachu. Trochę postapokaliptycznej, trochę klubowej przez mnóstwo dymu aranżacji. Otworzyłyście się na ich emocje, ich doświadczenie. Jakie one były?
4: Ja chętnie wrócę jeszcze do tego pytania, które wcześniej zadałeś. Jakie to były emocje? Bo te emocje są z nami po prostu na tym dachu. I to jest ciekawe, że jak zaczynaliśmy proces, to te emocje, które przychodziły, były bardzo trudne. To były ciężkie emocje. To był strach, to był lęk,

0: była niepewność, to była też żałoba, bo dzieciaki przeżywają bardzo dużo trudnych też rzeczy i z nimi przyszli i trochę wrzucili je do naszego wspólnego zasobu, do naszego wspólnego bagażu, to musimy sobie wspólnie jako grupa z nimi poradzić, a to, co nam zostało, to faktycznie to wzajemne wsparcie, zaufanie i wspólnota. I wydaje mi się, że jeżeli startujemy z miejsca, w którym jesteśmy wszyscy rozproszeni i każdy indywidualnie czuje się samotny i kończymy na tym, że jesteśmy wspólnotą, która może gdzieś wyruszyć i czuje wzajemne wsparcie, to to jest to, czego pragniemy od dorosłości i też to jest to, co im się przydarzyło tutaj dzięki temu projektowi.
1: Tlema, prowadziłaś warsztaty, w którym to ruch, choreografia były najważniejsze. Jak to wyglądało, jak te ćwiczenia wyglądały i co z nich wychodziło? Może coś cię w nich zaskoczyło w porównaniu do znów twojej standardowej pracy?
2: Abstrakcyjny ruch często dla osób, które nigdy tego nie praktykowały, przychodzi z trudnością, bo niestety jest nam wpajane, że nie potrafimy tańczyć i żeby się poruszać albo prezentować coś swoim ciałem, powinniśmy przejść jakieś szkolenie. Ja trochę staram się wywrócić to myślenie do góry nogami, zaczynając pracować z taką grupą, żeby zrozumieli, że ruch i taniec to jest stan umysłu i że nieważne czym poruszę i jak bardzo, to już to się wydarza. I to jest gdzieś tam dla mnie klucz do zrozumienia takiego właśnie abstrakcyjnego ruchu, czy ruchu, który pomaga nam wyrażać, ruchu, który nie jest w żaden sposób skodyfikowany, bo jest to dlatego ważne, żeby wytworzyć to połączenie z ciałem, nauczyć się swojego ciała i ono nie musi być idealne, nie musi być perfekcyjne i wszystkiego robić tak, jak ja sobie tego życzę, ale ja mogę z intuicją podążyć za tym moim ciałem i się z nim zaprzyjaźnić. I się możemy dogadać w mocnych stronach tego ciała i też tych słabszych stronach i ze wszystkich skorzystać jako inspiracji. Więc to, co starałam się przede wszystkim zrobić, to właśnie gdzieś tam odblokować ten wstyd związany z ruchem i z tym, że zawsze jak się poruszam, to będę oceniany, oceniana. I nie tyle nawet pracować stricte nad choreografią, czyli takim ułożonym ruchem, ale nad taką swobodą poruszania się na scenie i zaufaniem w to, że nieważne jak ułożę moje ciało, ono jest moje. Jeżeli robię to naturalnie i czuję się swobodnie w warunkach scenicznych, to mi uwierzą w to, co mówię. Żeby nie wypozowywać się sztucznie, nie próbować być kimś innym, tylko osadzić się w tym ciele na tyle, żeby było mi w nim wygodnie i wtedy mogę i śpiewać, i tańczyć, i mówić. I wszystko jest możliwe.
1: A jak było w pracy nad tekstem, Kasia?
0: W pracy nad tekstem było jeszcze troszkę inaczej, bo faktycznie starałam się gdzieś wyłapać to, jak się porozumiewają wszyscy, w jaki sposób komunikują swoje emocje, w jaki sposób mogę podsłuchać small talki, jak one przebiegają, gdzie się pojawia wsparcie, gdzie między jedną a drugą osobą nawiązała się więź. To była taka praca detektywistyczna. Siedziałam bardzo cicho i słuchałam, zadawałam jakieś pytania i patrzyłam, żeby te zadania nam się połączyły w całość, czyli jakby we wspólnotę, to wymagało dużego skupienia na właśnie słuchaniu tego, co między sobą mówią. I o tyle to było dla mnie w miarę proste, że Lama prowadziła zadania ruchowe i ja mogłam na nich patrzeć. Nie musiałam mówić do nich, tylko mogłam tylko i wyłącznie patrzeć, jak oni się ze sobą komunikują i sobie robiłam notateczki. Więc ja pracowałam na przykład na uboczu wtedy. Miałam swój własny kącik, na którym robiłam notatki, co bym chciała z każdego wyciągnąć, jak przeprowadzić jego linię postaci przez całość. Więc tak wyglądała ta praca z tekstem i też właśnie dzięki naszej współpracy było to dla mnie bardzo organiczne i łatwe.
1: Rezultat ze strony widowni jest naprawdę bardzo ciekawy. Polecam Dryf w Teerze Warszawa. Finał projektu TISZ TR. Tylko 70 minut. Aktorstwo osób z Technikum Architektoniczno-Budowlanego. Aktorstwo, które różni się od wypielęgnowanego owocu szkół aktorskich, ale dostarcza emocjonalną szczerością i naprawdę fajną treścią wypracowaną, tak jak mówiłyście, przez 40 dni w tej właśnie grupie. I jest to też spektakl ładny, bo na sam koniec chciałem zapytać o muzykę, bo tutaj pełni bardzo, bardzo ważną rolę i robi też przez cały spektakl wielkie wrażenie.
0: Autorem muzyki jest oczywiście, jak zwykle, nasz niezastąpiony Wojciech Frycz, kompozytor, który pracuje z nami na stałe od samego początku. I Wojtek też we współpracy z nami wytwarzał ścieżki muzyczne, motywy i różne takie tropy, które gdzieś tam pulsowały przez całość. Były jeszcze dwie ważne rzeczy, czyli piosenki. Jedna z nich jest piosenką napisaną przez Magdę Adamiak, też osobę performującą, która jest dla niej też bardzo ważna emocjonalnie, i wraz z Wojtkiem wymyślili strukturę muzyczną do tej piosenki. A drugą piosenkę napisała Michalina Żochowska we współpracy również z Wojtkiem, i to jest piosenka, która jest śpiewana na koniec spektaklu, bardzo ważna dla nas.
1: Katarzyna Minkowska i Krystyna Lama-Szydłowska, czyli dwie twórczynie razem z siódemką osób aktorskich spektaklu Dryf. Zobaczycie go w Teatrze Warszawa. Wam bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. A to

0: kumple i numer wejdź. W pół do piątej w kampusie ponownie Piotr Kanclerz i wiadomości.
1: Serwis akademicki.
2: Nowy mundur dla żołnierzy, manifestacje we francuskich szkołach, Hurkacz odpadł w półfinale w Pekinie.
1: Wiadomości.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowe umundurowanie dla żołnierzy Wojska Polskiego. Najistotniejszym elementem jest autorski wzór maskujący, zaprojektowany specjalnie z myślą o warunkach geograficznych Polski. Unikalna kompozycja nieregularnych plam o różnej wielkości imituje naturalne cienie i kolory traw, krzewów oraz poszycia leśnego. Zastosowana tkanina jest odczuwalnie lżejsza, a przy tym bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki atmosferyczne. To również przełomowy moment dla kobiet. Po raz pierwszy krój jest dostosowany pod ich sylwetkę.
3: Ten mundur też umożliwia udzielanie pomocy. Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony. Daje możliwość łączenia z innym wyposażeniem.
2: Powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To pierwsza tak gruntowna zmiana od ponad 30 lat. Ponad 500 francuskich uczelni wstrzymało swoje prace. Powodem są protesty uczniów i studentów. Manifestacje nie tracą na sile i prowadzą do kolejnych aresztowań. Od początku protestów zatrzymano już ponad 5 tysięcy ludzi. Kumulacja demonstracji zaplanowana jest na jutro. W niektórych miejscach doszło do podpaleń szkół. Koszty napraw w liceach, gdzie doszło do zniszczeń, wyniosą nawet kilkadziesiąt milionów euro. W przyszłym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego ćwiczenia Syrena 26. W trakcie prób zostaną wyemitowane dźwięki alarmowe trwające minutę. Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i będą służyły do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania oraz ostrzegania ludności na Mazowszu. Podczas ćwiczeń zachowajcie spokój i nie podejmujcie żadnych działań. W serwisie Warszawa 19115 będziecie mogli ogłaszać słyszalność sygnałów.
1: Sportowy kampus.
2: Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Pekinie na etapie półfinału. Polski tenisista przegrał z Australijczykiem Alexem de Minorem pierwszego seta 4-6. W drugim przy prowadzeniu przeciwnika poddał mecz z powodu problemu zdrowotnego. Hurkacz już we wczorajszym ćwierćfinale prosił o przerwę medyczną. A teraz przed Polakiem turniej w Szanghaju, który rozpoczyna się w środę. Rywalem wrocławianina w pierwszej rundzie będzie Australijczyk James Duckworth.
1: Korki.
0: Cóż, Warszawa cały czas zakorkowana. Jak o 15.30 się zaczęło, to jeszcze wygodnie nie jest. Cały czas też zatkany jest węzeł przy Torwarze. Nie wiem, czy te wypadki cały czas są nieposprzątane, ale w każdym razie ruch jest tam spory, choć powolny. Na S8 oczywiście również droga przytkana, na Modlińskiej przejedziecie dłużej niż zazwyczaj i na Moście Północnym, czy raczej zjeżdżając z Mostu Północnego na Modlińsku, spodziewajcie się dłuższego przejazdu. Przy rondzie Radosława małe koreczki z każdej w zasadzie strony i z Aleje Solidarności w stronę Nowego Zjazdu cały czas z dłuższym przejazdem.
1: Pogoda.
0: Jutro raczej pochmurnie, chociaż ma na chwilę wychodzić słońce. Ciepło od mniej więcej 11-12, wcześniej 10 stopni, ale po południu około 20. Ładniejsza pogoda w środę, wtedy słonecznie od rana. Chłodno oczywiście o porankach, ale cały czas o tych popołudniowych godzinach możecie się spodziewać około 20 stopni.

0: normalnie o tej porze.
1: Buf to więcej niż książki, przekonywała mnie Liliana Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w najnowszym odcinku podcastu Campus Nauka. Fragment naszych rozmów, które prowadziliśmy z okazji inauguracji roku akademickiego, trafił na naszą stronę pod tym właśnie tytułem. Oczywiście nasze podcasty nie są przede wszystkim naukowe, chociaż naukowych jest sporo i to w naukowych znajdziecie rozmowę o tym, czy wyburzyć bloki z PRL-u i dlaczego nie. Są także sportowe, jak sporty, gdzie ciekawa rozmowa z dwóch w sumie dziennikarzy z naszego radia, bo Kuba Sadowski ze sportów rozmawia z Michałem Płocińskim, którego doskonale znacie i którego znają też czytelnicy Rzeczpospolitej, o paradoksalności popularności dyscyplin sportowych w Polsce na tle osiąganych wyników. Wiecie, kibicujemy polskiej piłce nożnej tam. No, Rumunię sprowadziliśmy do parteru, ale to jedno takie wydarzenie generalnie dum raczej nie ma. Tymczasem siatkarze wygrywają kolejne rzeczy, ale popularność za tym nie goni. Jak to jest? Czemu tak jest? I czy to dobrze? Posłuchajcie w najnowszych sportach albo włączcie już wspominany w dzisiejszej audycji magazyn muzyczny, gdzie kilka nowych rozmów, w tym z duetem Cats and Dogs o ich 8. studyjnym albumie Finally oraz wcześniejsza rozmowa z Envim i Słowiańskich Wyszymorach, takiej efemerycznej folkowej płycie. Sporo też w Normalnie o tej porze. Tam Kaz opowiadał o bitwie o południe, Basz opowiadał o podcaście soundtracku do lalki, który skomponował. No a między tym wszystkim podcasty muzyczne, takie jak Imię Ojca i Syna z nowymi odcinkami, jak w 60 minut dookoła świata, które zabiera was w muzyczne podróże nie tylko na żywo w weekendy, ale również podcastowo, kiedy tylko chcecie, jak i w końcu nowe odcinki audycji What's Funk, która już w ten piątek obchodzi swoje 10. urodziny. Zapraszamy ponownie wieczorem do bardzo, bardzo, gdzie możecie z Kubą Łukowskim pewnie pogadać, ale przede wszystkim potańczyć i posłuchać kawału dobrego groove'u.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkmin.

Nia Archives i Danger. Naprawdę bardzo te wykonawczynia lubię. Lubię też jej nową płytę, ale o niej już chyba mówiłem już zbyt wiele razy. A teraz będzie Tom Misch i Gold Link z numerem Lost in Paris. W ten sposób kończymy audycję normalnie o tej porze. Bartosz Perguł z tej strony. Dzięki. Za chwilę alternator, jak to codziennie na naszej audycji bywa. Pozdro i pa. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe.

0: Szwetero i Wena, dwie prawe dłonie.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Nieważne, ile dłoni macie lewych, ile prawych, możecie głosować. Zachęcać będę przez dwie godziny. Co chwilę gramy dwa fragmenty i wy decydujecie, który powinien pojawić się we fragmencie nieco dłuższym, a dokładniej w całości. Grupson, Husky i Hart to numer jeden w parze numer jeden. Prowadź.

0: to wołamy, Paulino! Paulina Przybysz i Pirks. To numer dwa. Okej, wiemy już, na kogo głosować. To odpowiedzmy jeszcze na pytanie, jak zagłosować. 886-971-971. Ten numer można wykorzystać w dwójnasób, albo SMS-ami, albo wiadomością wysłaną przez WhatsApp.
1: Zanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni.
0: Można też zadzwonić do studia 228277205 i tak będziemy co chwilę zbierali wasze głosy i sprawdzali, który zespół, wykonawca, projekt większe poparcie w tym momencie ma i ma prawo wtedy pojawić się na 97.1 FM. Poza tym przecinamy się waszymi różnymi propozycjami muzycznymi, tym co zgłosicie w SMS-ach czy w SMS-ach, WhatsAppach albo na Instagramie. Instagram Radio Campus zachęcam już teraz. Tam również można się pojawić, można się odzywać. Piotr Topoliński, dzień dobry, zapraszam.

0: Ktoś napisał bicep? Bardzo proszę, bicep i sore.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Twój wybór, twoja muza.
0: Czyli mechanizm działa. To wy wybieracie, co gramy. Logic 1000. The Only One. A także Christine.

Purple Toe, tak nazywa się ten kawałek. 228-277-205 to numer telefonu, 886-971-971. Można już pisać SMS-y, WhatsAppy.

0: Radio Campus.
1: No i takie właśnie będziemy mieli, można by powiedzieć, plunkanie albo bujanie. 886-971-971 i witam już w kolejnej parze głosy pierwsze. Między innymi pisze Mikołaj, siemanko, to na WhatsAppie. Mateusz jest, Olga napisała, zachęcam do dołączania do nich. Pozdrowienia od Andrzeja dostaliśmy i ciebie pozdrawiamy. Został przez Andiego pozdrowiony Marcin Kuc. Jaja w kuchni za 3 godziny. Tak będzie. W poniedziałki po 20:00 najsmaczniejsza audycja w eterze. 886-971-971 to nasz WhatsAppowo-SMS-owy numer, 228-277-205. Tutaj można dzwonić, mówić 1-2, a także muzykę zamawiać. Tak jak po 20:00 będziemy zamawiali jedzenie na antenie, tak tutaj można jeszcze wysmażyć coś smacznego i przyjemnego dla uszu. Grubson, to on wygrał w pierwszej parze alternatora z Pauliną Przybysz. Grubsonowi mówimy cześć.

02827-7205. Jeśli chcecie usłyszeć ten numer, głosujcie na numer 1. Jeśli jednak wolicie posłuchać takiej interpretacji hitu Metallica, no to proszę bardzo, numer 2 to The Neptunes. Wherever I may roam.

0: 886-971-971. Tutaj piszemy już na WhatsAppie. Zachęcam. A tutaj możemy porozmawiać. Siema,
1: możemy porozmawiać chętnie.
0: Siemanko, kto dzwoni?
1: Cześć, z tej strony Ewelina i Aniela.
0: Cześć, bardzo mi miło. Na kogo głosujecie, Ewelino, Anielo?
1: No, mamy rozbieżne typy. Ja głosuję na dwójeczkę, Aniela. Jedyne.
0: No dobra, zagłosowane. I dokąd w tych rozbieżnościach zmierzacie, jedziecie, czy już odpoczywacie?
1: No, na szczęście jedziemy we wspólnym kierunku i jedziemy na trening jeździecki.
0: Wow! No to w takim razie życzę sił i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pogoda chyba jest wspaniała na taki trening, z tego co patrzę za okno.
1: Jest idealnie. Zachód słońca, 17 stopni w punkcie.
0: O rany, piękne widoki też będą przy zachodzie, gdy tak nad lasem się słonko za chwilę pojawi. To trzymajcie się, powodzenia.
1: Tak, będziemy galopować po polach. Uach. Dzięki, pozdrawiamy.
0: Pa! Pięknych przeżyć życzę. Proszę tam po chrapach od ekipy Radio Campus miło pogłaskać. No chyba, że nie będzie chciał kuń być głaskany po chrapach, to wtedy nie. Ale spójrzcie w te piękne oczy. O! Pozdrowienia. Głosuję na dwójkę, pozdrowienia dla prowadzącego i Kacpra. Olek tak napisał. Olku, Kacprze, to ja was pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że piszesz i że głosujesz. Coś tutaj jeszcze mamy. Pyk, oho. O. Mówię o do siebie, ale Piotrek napisał na WhatsAppie. Zagłosował na numer 1 i to jest pierwsze o, a drugie o to jest propozycja dwóch numerów, które można by zestawić w parze. Można by tak zrobić, ale czemu by ich poza konkursowo po prostu nie zagrać? Ja wiem, o które kawałki chodzi, za chwilę będziemy być może części z nich słuchali. Why not? To wy, alternatora, jesteście zarządcami, przynajmniej do 19. Pyperypypy, jakby się coś udało tłustego posłuchać, pisze Don Stanislao, może jakieś Prodigy? Myślę, że uda się. Dobra, ja widzę, że od was już mam tysiące propozycji, co mnie bardzo cieszy. Pozdrowienia Stanislao, a i jeszcze PS Korek od Jaskarzewszczyzny. Do postępu. Więc proszę bardzo, dzięki też za ten sygnał pisany, korkowy. Piszcie, gdzie słuchacie kampusa. Oslo, Holandia, UK, Polonia w Chicago. Tak jest, można się dopisywać. Ostatnio w jednym z konkursów alternatora wygrał słuchacz z Rzeszowa i dostał takie zdjęcie, że Kuba z Radio Campus dotarł do Rzeszowa, do samego jego centrum, więc też się cieszę, że wszystko się udało w całości dostarczyć na Podkarpacie. 886-971-971 tutaj piszemy, a 228-277-205 tutaj mówimy. I tak do 19 na 97.1 FM.
2: Radio Campus, same

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Minęła 17.30, Piotr Kanclerz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Nobel z medycyny lub fizjologii, rosyjski atak na Charków, Polska przed meczem z Bośnią i Hercegowiną.
1: Wiadomości.
0: Karl Deisroth, Peter Hegemann i Georg Nagel zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił, że zostali oni docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki.
2: To jest odkrycie, które pozwala na dość precyzyjne sterowanie funkcją komórek nerwowych, czyli te światłoczułe kanały, które odkryli, opisali naukowcy, są takim przysłowiowym włącznikiem, wyłącznikiem komórki, czyli pozwalają po zastosowaniu światła odpowiedniej barwy na włączenie bądź wyłączenie komórki nerwowej.
0: Powiedział doktor habilitowany nauk medycznych Bartłomiej Kisiel. Osiągnięcia mogą doprowadzić do skutecznego leczenia, m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, np. choroby Parkinsona za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Prace pozwoliły również obserwować, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania w ludzkim mózgu. Nobliści podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 4,5 miliona złotych. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na Charków. Kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych. Do ataku doszło w południowo-wschodniej części miasta. Na skutek bombardowania nastąpił pożar w obiektach magazynowych, a uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Charków jest częstym celem rosyjskich ataków z wykorzystaniem dronów i bomb kierowanych satelitarnie. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich i północnych dzielnic miasta. Już w środę rozpoczyna się 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu. W Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy artyści kolejny raz zaprezentują teatr oparty na języku ciała, gestu i obrazu. Tegoroczny program pokazuje różnorodność współczesnej pantomimy. Od kameralnych, poetyckich form po widowiska wykorzystujące taniec, akrobatykę, iluzję i teatr maski. Wystąpią artyści i zespoły z Polski, Finlandii, Francji oraz Niemiec. Wydarzenie potrwa do niedzieli.
1: Sportowy kampus.
0: Przed reprezentantami Polski ostatnie spotkanie na tym zgrupowaniu. Podopieczni selekcjonera Jana Urbana zagrają na wyjeździe w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną w czwartej kolejce Ligi Narodów. Polacy są po ostatnim uskrzydlającym zwycięstwie 6-0 z Rumunią. Trzy bramki w tamtym meczu zdobył Robert Lewandowski, który nie zagra wieczorem z powodu pauzy za żółte kartki. Co na przedmeczowej konferencji mówił bramkarz kadry Marcin Bułka?
3: Analizujemy przeciwnika, jak gra. Znamy jego mocniejsze strony, gdzie możemy też atakować, dlatego chcemy się przygotować jak najlepiej, a z Bośnią też graliśmy, która jest dobra w stałych fragmentach i udało się dobrze wybronić mecz na Narodowym.
0: Początek meczu o 20.45. Zanim jednak do gry wejdzie seniorska reprezentacja, swoje eliminacje do Mistrzostw Europy zakończy młodzieżowa kadra do lat 21. Chwilę po godzinie 18 biało-czerwoni zmierzą się z Włochami na wyjeździe w Pescarze. Na szali jest bezpośredni awans do przyszłorocznego Euro. W pierwszym meczu w Polsce nasza kadra pokonała Włochów 2-1.
1: Campus. Same sztosy.

0: Witaj mi pala na antenie Radio Campus. Za niecały kwadrans będzie 18.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
0: No to teraz będziemy trochę tak terkotali. John Hopkins i Imogen Heap. Reconning. Jeśli dzisiaj coś musieliście w pracy spiąć tak na trytytkę, no to trytytytytyty numer jeden dla was. Głosujcie. A może jednak tak, to Jacques Green, Presence, numer 2.

886-971-971. Wysyłać można wiadomości przez WhatsApp albo SMS-owo. Okienka pootwierane, wszystko to odbieramy, więc można tutaj się wypisywać, a także pozakonkursowo prosić o rzeczy i zaraz z tego pudełka próśb będziemy wyciągali kolejną kartkę z wykonawcą, z tytułem. Wszystko będzie legitnie. 228277205, ten numer będzie można wykorzystać, by dzwonić, a ja za chwilę użyję swoich mocy, by zorganizować i ogłosić konkurs, ale to jeszcze zaraz, bo jeszcze trochę czasu mamy. Albo John Hopkins i Imagine Heap. Za chwilę albo Green, decyzja należy do Was. I wśród propozycji pojawiają się i takie, by coś po polsku, no to proszę bardzo. Andrzeju, aleś teraz zagrał. Raw Performance na 97.1.

Jak słyszycie, tu również mamy grzmoty. Underworld. ARP 12. Albo ARP 1-2, albo ARP 1-2. Znajdziecie ten numer na pewno na naszej playliście Radio Campus FM. I tam mamy zakładkę playlista. Służymy. Edyta napisała, błagam na dwójkę. Zatem mamy tutaj mocny apel. Siemanko, pozdro. No i tak o. Mógłbym to zagadać, będzie bardzo podobnie. Za chwilę na 97.1 FM i na Radio Campus FM albo jeden, albo drugi numer. Zdecydujcie. Ja obiecywałem konkurs i w tym momencie usłyszymy fragment, ale odwrócony. W programie, który jest bardzo dziwnie potłumaczony na język polski, opcja się nazywa Odwróć w czasie. Piękne. Będziemy odwracali w czasie numer, znany wam z anteny kampusa. Trzeba będzie... A co? Na WhatsAppie, bo dzisiaj tam jesteście bardzo aktywni. Odezwać się z wiadomością, kto ten numer wykonuje, jak on się nazywa. Czyli wykonawca, tytuł. Wysyłacie to w wiadomości. Odzywam się do osoby, która jako pierwsza odpowie poprawnie. I do tej osoby trafi kubek Radio Campus. Chwalony. Używany na przestrzeni lat w bardzo różnych miejscach w kraju. Znaczy, ten, który będę wydawał, będzie nówką sztuką, ale wielu popijających pochwali. Kształt, formę, treść to już zależna jest od właścicieli. Słuchamy, a na WhatsAppie czekam na wasze odpowiedzi. Poprawne, niepoprawne, wszelkie. Yes, kneeling the slowness now. A co powiecie na to, żeby za kilka minut ten kawałek zagrać już tak w wersji normalnej? Za niecałe 5 minut będzie 18.

Moderat na antenie Radio Campus. Tak jest, chodziło właśnie o ten numer w konkursie kilka minut temu. Zaczynamy drugą godzinę alternatora w poniedziałek, mamy 5 minut po 18.

0: Niektórzy mogą stwierdzić, że to historia pewnej relacji, a może to jest sytuacja z nowej pracy, nie wiem.
1: Chcesz mi wysłać coś śmiesznego?
0: Wiem za to, że możecie zagłosować na ten kawałek, na przykład SMS-ami i WhatsAppami. 228-277-205, tu dzwonimy, a 886-971-971, tu piszemy.
1: Dobrze poczuć się, turbo dobrze, a potem poznaję cię, jest turbo dobrze.
0: No i pyk, mamy 7 minut po 18, zachęcam raz jeszcze, że tutaj można dodać się i własne propozycje. Na 97.1 FM głosy zabrakło? No tak, no bo trzeba zagłosować. Albo jeden, albo dwa. Wtedy głosów brakować nie będzie i będziemy wiedzieli, co mamy zagrać. 228-277-205 na końcu i 886-971-971. Olga przed momentem napisała jeden, a Piotrek na przykład, kolejny Piotrek dzisiaj w audycji, bardzo mnie to cieszy. Świętujemy imieniny w czerwcu, pod koniec czerwca, tak tylko podpowiedziałem. Powiem innym słuchaczom. Piotrek wysłał film z bobrem, że tutaj spacer, pieseczek, a także bóbr. Jest prawdziwy bobrzych rad, jak Piotrek nagrał w wiadomości przesłanej do kampusa, więc pozdrawiamy i ciebie, i słuchaczy, tych bobrzych i tych na czterech łapach innych, no i cały bobrzych rad. Jeśli tam również są głosujący, to proszę bardzo. Kolejna wiadomość. W obecnej sytuacji nie mogę nie zagłosować na dwójkę. Intrygujące. Co to jest za sytuacja? Nie wiem, nie będę też podpytywał, ale wiem, że jeszcze mogę odebrać telefon. Halo, siema, tu kampus.
2: A cześć, Piotrek. Tam.
0: Elo. Czy też jesteś Piotrkiem?
2: No. Nie, jestem Michałem.
0: To też super. Michale, no. Niedawno miałeś imieninę, czy nie?
2: Miałem, tak, ale to... jakoś wypadło z kalendarza.
0: Tylko, po prostu możemy nadrobić, możemy to wpisać do kolejnej daty, możemy powiedzieć, pewnie, że 5 pewnie. Października to imieniny Michała.
2: Moja żona sprawdzała, to jest jakieś, wiesz, to bardzo wiele tych no imienin.
0: 300 razy w roku. Jedynka czy dwójka w tej parze, czy Leo, czy Imitation Zone?
2: Dwójeczka.
0: No,
2: tylko wiesz, to tak przyciągnąłeś moją uwagę, bo samochodem jadę, a propos jakichś propozycji. Także no. Jeżeli miałbyś coś, jeszcze jakieś miejsce, to ja bardzo chętnie.
0: A to bardzo chętnie posłucham. No.
2: No i chciałem ciebie zapytać, czy macie coś Method Mana i Red Mana poza tym najbardziej znanym kawałkiem?
0: Poza tym najbardziej znanym.
2: W sensie Blackoutu, to jest... kawałek Fire in the Hole.
0: Mm-hmm, być może mamy, a nawet mamy jakiś remix. Co powiedziałbyś na to, żeby tutaj dać Method Mana i Red Mana?
2: To.
0: Dobra,
2: możemy
0: to w takim razie pozaskakujemy. Za kilka minut to zrobimy. Super. Za chwilę zwycięzca, parę sprzed kilku chwil, a później propozycja od ciebie. Świetnie,
2: super.
0: Dzięki za telefon.
2: Dzięki wielkie.
0: I o, pozdrowienia. No i pyk, proszę bardzo, Michał nie dość, że zadzwonił, to jeszcze dostał kawałek i życzenia imieninowe, powiedziałbym, że zaległe, a także ustanowiliśmy nowy dzień imienin Michała, na 5 października, jakby było mało. Proszę bardzo, ile można zrobić telefonem do kampusa. Dobra, w takim razie grajmy, pyk.
3: Radio Campus.

Czy ja dzisiaj zgubiłem swój aparat mowy? Gdzieś w domu go zostawiłem? Method Man i Redman. Chciałem powiedzieć Redneck. Nie. Ale, i tutaj też tak przyciągnę głos,

22827205 886 971971. I SMS-y w tym momencie wykorzystamy w drugim alternatorowym dziś konkursie. Za moment usłyszycie wstęp do pewnego numeru. Mówimy o tymczasem intro. I to intro po prostu się na tym intrze zatrzyma. I po tych kilkunastu sekundach trzeba będzie skojarzyć, kto wykonuje ten numer, jak on się nazywa. 886-971-971, SMS-owy numer stale ten sam. Czekam na wykonawcę i tytuł w wiadomości. Do pierwszej osoby się odzywam z radosną informacją, że udało się wygrać kubek Radio Campus. Ja jestem gotowy, no i pyk. Myślę, że można szykować swoje telefony i zręcznie szykować się do konkursu.

0: No i pyk.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Czekam. Wiem, że w wielu głowach już się pojawiła ta nuta. Już kminicie, kto to wykonywał, jak się nazywa kawałek. No i pyk. Myślę, że zaraz sobie też odświeżymy tę wiedzę. Wcześniej jednak zwycięzcy sprzed kilku chwil.

No posłuchajmy jeszcze chwilę. Disclosure i Al Green, Feel Like I Do. Dwa dwa osiem dwa siedem siedem dwa zero pięć.

To Jungle z numerem The Wave. +2 8 2 7 7 2 0 5 8 8 6 9 7 1 9 7 1.

Tak jest, do Subfocus. Lingua, tak gramy jeszcze przed wiadomościami Radia Campus. 27 minut po 6.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.
2: 18.30, Piotr Kanclerz.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Inauguracja roku na WUM-ie, wybory w Kanadzie, wieczór emocji z polskimi piłkarzami.
3: Wiadomości.
2: Za nami inauguracja roku akademickiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Społeczność akademicka i goście zgromadzili się w auli imienia profesora Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym WUM przy ulicy Trojdena. Uroczystość otworzył rektor profesor Rafał Kręke. Elementem wydarzenia była immatrykulacja, podczas której do społeczności akademickiej WUM dołączyli nowi studenci i doktoranci. Ślubowanie złożyły osoby z najlepszymi wynikami rekrutacyjnymi. W inauguracji wziął udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Warszawski Uniwersytet Medyczny odgrywa ważną rolę w kształtowaniu przyszłości naszego miasta, łącząc działalność naukową i kliniczną.
2: Trwa teraz inauguracyjna msza święta w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej przy ulicy Dickensa 5. W prowincji Quebec w Kanadzie trwają wybory do tamtejszego parlamentu. Do głosowania uprawnionych jest ponad 6 milionów mieszkańców. Według ośrodków badawczych do Sejmu powinno wejść 5 partii, a najwięcej miejsc może uzyskać separatystyczna partia Quebecois. W zeszłym tygodniu media podawały, że Amerykanie mogą próbować ingerować w kampanię wyborczą w Quebecu i wspierać powstanie separatystycznego rządu. Wcześniej niektórzy republikańscy politycy otwarcie popierali separatystów. W tym roku Dom Dziennego Pobytu z Ochotą świętuje wyjątkowy jubileusz. Mowa o 40-leciu działalności, ale także o otwarciu nowej siedziby. Nowoczesna przestrzeń będzie mieściła się przy ulicy Przemyskiej 11. To miejsce stworzone z myślą o osobach starszych. Placówka zapewnia swoim podopiecznym wyżywienie oraz pomoc w utrzymaniu zdrowia i higieny. Możliwe jest tam również korzystanie z zajęć ruchowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz z profesjonalnej porady pracowników socjalnych i psychologa.
3: Sportowy kampus.
2: Za nieco ponad 2 godziny rozpocznie się wyjazdowy dla Polski mecz z Bośnią i Hercegowiną. W tamtejszej Zenicy biało-czerwoni zakończą wrześniowo-listopadowe zgrupowanie. W 3 poprzednich meczach podopieczni Jana Urbana pokonali Rumunię 6-0, przegrali 1-3 ze Szwecją i bezbramkowo zremisowali właśnie z Bośnią. W spotkaniu z powodu nadmiaru żółtych kartek nie wystąpi autor 3 goli w rywalizacji z Rumunią, Robert Lewandowski. Co o tej nieobecności powiedział Jan Urban?
5: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
2: Początek meczu o 20.45, a swój ostatni mecz eliminacyjny zaczęła młodzieżowa kadra do lat 21. Biało-czerwoni mierzą się z Włochami w Pescarze. Dochodzi 20. minuta meczu, Włosi na prowadzeniu 1-0. Zwycięstwo lub remis zapewni młodzieżówce bezpośredni awans do przyszłorocznego Euro.
3: Akademicki Radio Campus.

No dajmy im chwilę pośpiewać, ale tylko przez chwilę. To numer jeden. Nero, Taking You Light i Emily Makis. We're Not Alone. To numer jeden. I tak za chwilę może być. Na antenie Radia Campus, jeśli głosów zdobędzie numer więcej jeden niż numer dwa.

A to już Clapton i Joe. Dear Life. 228-277-205 886-971-971. Nie, nie otworzyłem jeszcze studia z ceramiką, ani warsztatu, ani jak tam się nazywa, pracownię z takimi pięknymi rzeczami, ale mam kolejny kubek do rozdania. Tym razem będzie on dla tych, którzy słuchają Radio Campus z alternatorem w uszach i z Instagramem w rękach i coś tam przewijają, obserwują Radio Campus na Insta, no i mogą nam wysłać wiadomość. I w tej wiadomości trzeba będzie zawrzeć odpowiedź na pytanie, która, albo nie, inaczej sformułuję pytanie, w której dzielnicy Warszawy znajduje się ulica śmieszna? Instagram Radio Campus, czekam na wiadomości, do pierwszej osoby się odzywam i serio, nie zmyśliłem, być może ktoś z was mieszka przy Śmiesznej albo ma po drodze. W której dzielnicy Warszawy znajduje się ta ulica? Czekam, a za chwilę sobie udzielimy odpowiedzi i dopiszemy do naszej kartograficznej wiedzy tę właśnie ciekawosteczkę. Za 14 minut będzie 19. Dawno, dawno temu na antenie Radio Campus mierzyły się ze sobą dwa składy. Disclosure i Jungle. Jedno było ładne i drugie było miłe, ale wygrało to drugie. Jungle. Tak się kończy ta bajka. Posłuchajmy w dłuższym fragmencie. Tu Radio Campus 97.1 FM i Radio Campus FM.

To zespół Jungle w listopadzie zagra w Łodzi. Za niecałe 10 minut będziemy mieli 19, to znaczy, że po alternatorze przyjdzie pora na magazyn muzyczny. Kasia Wojtasik już przebiera nogami i przygotowuje playlistę piękną. Zachęcam do pozostania z nami na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Masa słuchaczy napisała: bardzo dziękuję, każdemu przybijam piątkę. Oczywiście, że chodziło o dzielnicę Targówek. Filip był pierwszy i wszystkim z Targówka też wysyłam wysokie 5. Elo! Alternator powraca jutro między 17 a 19. I jeszcze jedno ogłoszenie, co na naszej antenie. Rym przypadkowy. Po 20 najsmaczniejsza audycja w eterze. Marcin Kuc i gościem Marcina dziś będzie Grzesiek Łapanowski. Zachęcam. Obserwujcie Radio Campus tu i ówdzie. Zachęcam do tego jeszcze goręcej. No i dzięki za obecność w alternatorze. Piotr Topuliński, do usłyszenia.

0: On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dilerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem za garażem

Ansel. Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.

0: południe, zachód i wschód.
1: Kampus 97,1 FM.
2: Magazyn muzyczny.

The Avalanches brzmią czasami jakby zepsuli radio, ale to efekt zamierzony. Together, numer, który znamy już od dobrych kilku miesięcy, jako jeden z pierwszych zapowiadających fakt, że jesienią ukaże się nowa płyta tej grupy. Poznaliśmy ten kawałek w maju, a ta wtedy obiecana jesień już kalendarzowo trwa, ale data premiery bardzo blisko w kalendarzu. 16 października, No Bad Memories, tam Together w wersji pierwotnej, bo ta, od której dzisiaj zaczęliśmy, to był remix, którego autorem jest Balti. W tym numerze w wersji płytowej także mnóstwo gości, podobnie zresztą jak na całym albumie. Jest tam gęsto od osób i talentów, ale też od utworów po prostu, bo na płycie ponad 30 kawałków. Tutaj gościnnie między innymi Jessie Lanza, po którą czasami sięgamy, ale też Nicki Nair, i to będzie następna propozycja w magazynie muzycznym, bo przypomnieć warto albo i zajrzeć po raz pierwszy na jego sierpniową epkę. Kasia Wojtasik, dzień dobry, zapraszam.

To Soar, wokalistka, gościnnie w nowym numerze duetu Bicep, bo w zeszłym tygodniu ten duet zaprezentował 3 nowe kawałki. Poza R, którego słuchaliśmy przed chwilą, także jeden instrumentalny i kolejny, w którym między innymi gościnnie pojawia się Clark. To wszystko zebrane, chyba można powiedzieć, że w formie krótkiej epki, przynajmniej tak prezentują to serwisy streamingowe. Po Bicepie Muramasa w magazynie muzycznym, ale jako autor remiksu jednego z numerów z wiosennej, chyba tak należałoby pamiętać, tegoroczną płytę Lee Kelly, Sick of Love. Taki numer znalazł się wtedy na albumie, kilka miesięcy później pojawił się remiks Muramasy, którego niedługo posłuchamy, a zupełnie niedawno ten remiks zyskał klip, więc jeżeli ktoś ma ochotę słuchać z obrazkiem, to nie tutaj i nie teraz, ale zachęcam, żeby w wolnej chwili sprawdzić, jak wygląda Sick of Love w wersji Muramasy. No i tutaj poprzeczka w kwestii remiksów utworów Lee Kelly zawieszona jest bardzo wysoko i dosyć dawno temu przez producenta, który nazywa się Magician. Jego I Follow River, myślę, że zostało zgrane do granic możliwości w wielu sytuacjach klubowych, tanecznych, radiowych, chyba też instagramowych, zdaje się. Także liczbą odsłuchań i wyświetleń trudno będzie go dogonić, ale może obrazek pomoże trochę remiksowi Muramasy, a jeśli nie, to z pewnością go dopełni. Sick of Love, Lee Kelly w remiksie.

Impermanent, Cats and Dogs z nowej płyty z gościnnym głosem Louise Wilson. I od razu w temacie głosów pozostając, polecam i zapraszam, żebyście posłuchali głosów duetu Cats and Dogs opowiadających o albumie Finally w magazynie muzycznym. Jakiś czas temu odwiedzili Kasię Rodek. Można tę rozmowę znaleźć w podcastach magazynu muzycznego, w serwisach streamingowych albo prościej na naszej stronie Radio Campus FM w zakładce podcasty, tam magazyn muzyczny, Cats and Dogs i mnóstwo innych gości, którzy pojawiają się w poniedziałki i piątki po godzinie 19. I był taki poniedziałek, bardzo dawno temu, kiedy magazyn muzyczny odwiedził duet Lua Preta, z pewnością przy okazji jakiegoś swojego wydawnictwa, ale pamiętam, że bardzo rekomendowali i sugerowali przyjrzenie się twórczości producentki i wokalistki, która nazywa się Aleuya. W tym roku wydała płytę, na tej płycie między innymi numer Cairo FM. Jest to rzecz sprzed kilku miesięcy, ale niedawno zaprezentowała rozszerzoną wersję tego numeru. Będziemy ją grać za moment. Wspomnieć warto, że jest to dziewczyna mieszkająca na co dzień w Londynie, ale z korzeniami egipskimi i etiopskimi, stąd pewnie Cairo FM między innymi na albumie, ale też warto posłuchać i nawet nie poszukać, bo one nie są jakoś szczególnie schowane, takich tropów czy brzmień nawiązujących do rodzinnej historii związanej właśnie z dwoma wspomnianymi krajami. Cairo FM i Aleuya, wersja rozszerzona.

Ella Minus, powracająca razem z Nickiem Lyonem i w ciekawym remiksie. Gedra Gedra i ich wersja Lose My Cool, kawałka, który skoro słuchany dzisiaj w remiksie, można wnioskować, ma też swoją pierwotną, nieco skromniejszą brzmieniowo wersję, ale warto jest podkreślić słowo nieco dla chętnych rzecz do sprawdzenia. I trzymając się remiksów, to z przyjemnością sprawdzam te, które dotyczą ostatniej płyty Arlo Parks, a numer Two-Sided był z pewnością tym, który gościł w magazynach muzycznych kilkukrotnie. Płyta z wiosny. Dzięki Oscarowi Farrellowi wracamy do jednego z tych kawałków.

Hydrogen, nowy singiel Tria Saturn i jednocześnie znak, że na horyzoncie mamy kilka ciekawych polskich płyt w perspektywie. Jedną z nich wierzę na podstawie singli wyda wspomniane Trio Saturn, a drugą skład myślę, że dobrze znany, nazwany Omasta. 16 października Hits Different, bardzo ładny tytuł, a na tej płycie między innymi OG Shock. Omasta.

0: Nabijan Twist, bardzo w stylu swojej tegorocznej płyty, a słuchaliśmy jej w marcu pod tytułem Chasing Shadows się ukazała. Homecoming, czyli numer sprzed chwili, jest jakąś kontynuacją, dopiskiem, takim ogonem do wydawnictwa z wiosny. Wnioskuję to i po brzmieniu, ale też po okładce, swoją drogą przepięknej, gdyby chcieć zanalizować graficzną warstwę twórczości tego zespołu, to jest to też bardzo ciekawy dla oka materiał. Polecam sprawdzić, jak ładnie wyglądają, poza tym jak brzmią. Na koniec dzisiejszego magazynu jakiś odwrotny zamysł niż autor podejmujemy, bo Michael Kiwanuka, numer, który go posłuchamy za chwilę, postanowił umieścić na początku swojej nadchodzącej płyty i rzeczywiście słychać w nim taką moc otwierania czegoś i chciałoby się brnąć dalej, słuchać dalej, albo przynajmniej pytać o to, co jest dalej, ale na odpowiedź trzeba poczekać do 23 października, album Fudge Michaela Kiwanuki i na nim Summer Clothes, z którymi kończymy dzisiejszy magazyn muzyczny. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.
1: Magazyn muzyczny.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do.
1: Yeah.
0: And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Radio Campus. Same sztosy.
3: Jaja w kuchni.
4: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tłuszczutka audycja w polskim eterze i październik jest miesiącem, w którym ta audycja kończy 10 lat. Proszę zaśpiewać 100 lat. No, no tak, tak. Śpiewaj.
5: No, ja cię szanuję jak brat, wiesz?
6: Właśnie rozmawiałem z kolegą, dokładnie tak do mnie mówił. Wyjechał na wakacje.
4: Ojej, mi się przypomniał, przypomniała mi się Noc Muzeów w 2017, kiedy wystawiałem się na Nocnym Markecie i był z okazji Nocy Muzeów, było w Muzeum Wódki jakieś spotkanie, bardzo dużo osób przyjechało na Nocny Market. Byłeś ty i był Marszul. I Marszul tak do ciebie mówił wtedy. Pozdrawiamy Marszula. Moi drodzy, 10 lat tej audycji to naprawdę mnóstwo wspomnień. Nie policzyłem, ile tych audycji było, bo też ciężko trafić. Czasem bywały takie tygodnie, że ktoś się wysypał w ostatniej chwili i audycji nie było, ale możemy założyć, że było tego naprawdę mnóstwo. Od 2019 roku digitalizujemy je wszystkie i wszystkie są dostępne w serwisach streamingowych, a ten przemiły człowiek, który przed chwilą udawał, tudzież wygrywał, grał, odtwarzał dźwięki ulicy, to Grzegorz Łapanowski. Cieszę się, że przyszedłeś. Przyszedłeś z kajecikiem i chyba nie widziałem nigdy gościa, który przyszedłby z notatkami.
6: Dokładnie, a ja nawet poczyniłem jakieś. Ja potrzebuję się zawsze uporządkować.
4: Tak, no i wiesz co, jesteś jednym z niewielu gości, o których wiem, jak się nazywają, bo zazwyczaj mam dziurę w mózgu i nie potrafię nikogo przedstawić, ale my się znamy, naprawdę myślę, że już spokojnie z 12 lat, kiedy ty... ja się przeprowadziłem do Warszawy w roku 2013, od 2012 miałem bloga jajawkuchni.pl. Ten URL został przejęty przez dziwną osobę. Nikogo nie posądzamy o stalking, ale...
6: I nie jest to ten typ mes?
4: Nie, dlaczego?
6: Nie wiem, czy znasz historię, że Tede wykupił typ mesa.
4: Tak, nie. My z panem Piotrem jesteśmy kolegami, zresztą kolegami z tej samej redakcji. Mamy kilka różnych ciekawych historii, o których na antenie mówić nie będziemy. Ale ty wtedy prowadziłeś Fundację Szkoła na Widzelcu, prowadziłeś Food Lab i chciałem właśnie zahaczyć o tę historię, ale w troszeczkę innym ujęciu.
6: Służę.
4: Robiłeś eventy, wydarzenia, mówiąc ładnie po polsku, bardzo różne, dla bardzo różnych marek. My się chyba przecięliśmy po raz pierwszy na wydarzeniu, które było sponsorowane przez Sos Sojowy i Ostry Sos, bo było tak, że dystrybutor tych produktów, którego siedziba mieści się na Targówku, mocno z wami działał. Pamiętam, że pływaliśmy po Zegrzu, startowaliśmy, w ogóle mieliśmy warsztaty w restauracji, która była w serialu Oficer i była tam strzelanina i ja byłem strasznie zajarany. Potem pływaliśmy na żaglach, smażyliśmy jakieś...
6: Boczek. Moim zdaniem smażyliśmy boczek.
4: Myślę, że tak. Boczek, boczek, boczku. Boczek i sos sojowy.
6: Dokładnie,
4: tak.
6: To była era boczku gotowanego w szybkowarze, tak, i potem smażonego,
4: tak,
6: na patelni.
4: Tak. I wszyscy na tych warsztatach mówili: o, jaki fantastyczny boczek. Kilka prostych trików, które strzelałeś na szosie, spowodowało, że każdy, kto przyswoił je na jednych warsztatach, na drugich już udawał wielkiego eksperta. Trochę tak było.
6: Robiliśmy jeszcze giutataki wtedy, pamiętam.
4: Ojej, tak, giutataki, czyli polędwice, która szybko obsmażona, jeszcze surowa w środku, lądowała w sosie sojowym i się marynowała.
6: Rodzaj carpaccio, można powiedzieć.
4: Piękne takie wspomnienia, ale chciałem też powiedzieć o tym, że mimo tego, że Food Labu nie ma i to nie ma go już chyba z 5 lat.
6: 7 albo 8.
4: No, coś takiego. To spod twojej batuty, można powiedzieć, wyszli ludzie, którzy, można powiedzieć, trochę trzęsą gastronomią Warszawy dzisiaj. No bo Michał Toczułowski na przykład, czyli w tym momencie executive chef, można powiedzieć, całej grupy Backen. bo tam już jest bardzo, bardzo dużo różnych miejsc. Człowiek orkiestra tak naprawdę. No a wiesz, a Michał to był chłopak, który od młodzika gdzieś tam na tych eventach z tobą działał. On nawet pomagał mi w evencie, w którym robiliśmy jakieś jedzenie na otwarciu food hallu jednego, czy food courtu jednego miejsca bardzo,
6: a
4: bardzo...
6: Teraz nie mówisz specjalnie z imienia i nazwiska, który to był food hall?
4: No nie mówię, bo ta faktura poszła bardzo, bardzo dawno temu, ale coś tam podobno w styczniu chcą pogadać, to wtedy powiemy. W każdym razie, wiesz, Patryk Dobrzelak, też z nim pracowałem wielokrotnie, no nawet mieliśmy zamieszki na jednym evencie, który działo się w Ełku, jeśli dobrze pamiętam. Także wiele, wiele różnych, nie wiem, Suchecki chyba też, prawda, Mateusz?
6: Też. Sebastian Wilczek, Wiktor Gnich.
4: Tak. No pewnie.
6: Ada Bąk. Tak, można powiedzieć, że całe pokolenie. Ja pamiętam, że jak z Tomkiem Jakubiakiem lata temu poszliśmy do szkoły na Majdańskiej robić tam zajęcia, warsztaty kulinarne dla młodzieży, to było dla mnie takie niesamowite, bo my wychodząc z tych warsztatów, nie wiem ile ich zrobiliśmy, 3, może 5, mieliśmy kilkadziesiąt osób, które do nas przychodziły na staże,
4: tak,
6: na jakieś praktyki. Natomiast rola Michała była taka, bym powiedział, że specyficzna i wyjątkowa, ponieważ Michał był, można powiedzieć, że takim naszym łącznikiem między nami a młodszym pokoleniem i to były niesamowite czasy, bo wtedy właściwie można powiedzieć niemalże na gwizdek byliśmy w stanie skrzyknąć kilkudziesięcioosobową ekipę.
4: I świetnie przygotowanych ludzi.
6: Komandosów, można tak powiedzieć. I myśmy, słuchaj, to w ogóle to naprawdę były niezwykłe czasy, ponieważ pamiętam, jak myśmy robili serię 16 warsztatów na 500 osób każdy. I ja pamiętam, jak odebrałem pierwszy raz ten telefon znajomego z agencji, mówi: Grzegorz, czy ty byś zrobił warsztaty na 500 osób? Ja mówię: słuchaj, ja muszę wziąć głęboki wydech, daj mi 2 godziny, oddzwonię. No i zacząłem dzwonić do Jakubiaka, do Kurta, do Roberta Sowy i pamiętam, jak mi Robert Sowa powiedział taką rzecz. Mówi: Grzenia, ty możesz zrobić warsztaty na 30 albo na 50 osób, ale mówi, jak zrobisz warsztaty na 500 osób i oni wyjdą niezadowoleni, to będziesz miał problem. No i długo nie myślałem. Siedziałem przez tydzień z Mirosławą, z którą wtedy pracowaliśmy przez blisko 9 lat i tydzień nad tym myśleliśmy i wymyśliliśmy, jak to zrobić, i faktycznie kilkunastoosobową ekipą potrafiliśmy zrobić, myślę, że z niemałym sukcesem warsztaty właśnie na prawie 500 osób. Pamiętam, że jak pierwszy raz wszedłem na wyspę pokazową i zobaczyłem po horyzont stoły, to
4: naprawdę musiałem... Ale co, wszyscy naraz?
6: Bardzo, no tak, 500 osób gotowało naraz. To było coś nieprawdopodobnego.
4: Wow, to ja robiłem dla 800 osób, ale trwało to 4 dni i nie miałem przeszkolonej ekipy. Miałem ludzi, którzy uczyli ludzi jeździć na snowboardzie. To było wyzwanie, ale to było jednak 10 tur po 80.
6: Nie, to było czyste. Ale 500 osób naraz? Czyste szaleństwo.
4: To jak bicie rekordu na rynku we Wrocławiu.
6: Tak, pamiętam, że ktoś coś podobnego próbował robić na stadionie dziesięciolecia. No ale to była ogromna lekcja logistyki. No w każdym razie rola Michała była nie bez znaczenia, no bo trzeba było mieć kilkanaście co najmniej osób ekipy, żeby to obsłużyć. Czasy się zmieniły, bo dzisiaj znaleźć tylu ludzi do pracy wcale nie jest łatwo. No ale cieszę się, bo faktycznie... mam wrażenie, że to było pokolenie nas i ich też, bo jednak oni są troszeczkę młodsi, którą łączyła pasja i w pewnej mierze myślę, że łączy do dzisiaj. Dzisiaj ta pasja została zweryfikowana przez, że tak powiem, odarcie z tej sfery romantycznej, a no więcej pewnie, wiemy, ale jak to wygląda co,
4: ale ja myślę, że ludzie z gastronomika tego, który jest w Śródmieściu, nadal tacy są. Ja ich widziałem na tej imprezie Anastazji i oni wszyscy, kurde, byli tacy, to był ten vibe.
6: Ale teraz?
4: Tak.
6: O, teraz. No widzisz, no to może, słuchaj, może czas najwyższy.
4: Jest kolejne pokolenie, no.
6: No scena, myślę, że dzisiaj jest niezwykła nadal. I w porównaniu do tego, jak to wyglądało, wiesz, ja przyjechałem do Warszawy 20... prawie 2 lata temu. To pamiętam, że jak chciałem iść na staż, to był Amber Room, była Moonsfera Jarka Uścińskiego i była jeszcze jedna jakaś restauracja, nie wiem, czy to były Piątki, jak się nazywa ten mistrz, Ernesta Jagodzińskiego. I tyle właściwie. Te 20 kilka lat temu to takiej high-endowej gastronomii można powiedzieć, że było relatywnie niewiele, natomiast porównując to do dzisiejszej sceny, no to jest przepaść, to jest niebo a ziemia. Więc ciekawie to było przez te 20 lat obserwować. No i cóż, no i wracamy do gry.
4: Dokładnie.
6: Po tych prawie 10 latach przerwy.
4: Jako, że jest to radio, to nie możemy mówić, jakby był to podcast cały czas, więc będziemy grali piosenki. I teraz premiera piosenki, która... znaczy premiera tej piosenki była 1 października. Zespół nazywa się Nanga, a piosenka nazywa się Soprano. Budzę się co rano jak tony soprano. Bardzo mnie to urzekło i bardzo sympatycznie się tego słucha. W 22 października w Szoku Konrad Markowski będzie robił specjalny event, na którym będzie można też posłuchać tej muzyki. Podobno konferansjerem mam być ja. Także przy

0: jaja w kuchni.
1: Wracamy po muzycznej przerwie. Nanga Soprano za nami, a rozmowa z Grzegorzem Łopanowskim przed nami. Człowiekiem, który jest młody cały czas. Ja tak wspominam ciebie, ty zawsze byłeś dla mnie taką niedoścignioną gwiazdą. Jeździłeś na tej kurcze, no co się tak patrzysz? Jeździłeś na tej dyskorolce, w tej czapce na bakier, a byłeś takim wiecznym chłopcem, a prowadziłeś świetnie prosperujący biznes i szkoliłeś tych ludzi. Szkoliłeś ludzi, którzy są dzisiaj szefami kuchni w bardzo dobrze prosperujących biznesach gastronomicznych, w restauracjach, różnego rodzaju street foodach, piekarniach. Naprawdę wychowałeś pokolenie wielkich gwiazd. To się działo w Food Labie, to się działo w Fundacji Szkoła na Widelcu. Pamiętam, jak robiliśmy w 2017 roku chyba to było, albo 17 chyba bardziej, w dużym centrum handlowym na styku Żoliborza i Śródmieścia, warsztaty kulinarne dla dzieci, w ogóle jakieś takie potężne eventy podczas otwierania ich food hallu. I tam była taka gigantyczna, fantastyczna energia, mimo że to wszystko było turbo komercyjne, nie? Tam były komercyjne brandy, komercyjne centrum handlowe, będące częścią międzynarodowej korporacji, ale to w ogóle to wszystko było takie jakby po prostu zrobiono to to w sąsiedztwie.
2: Ja myślę, że siłą wtedy, w jakiejś mierze myślę, że dzisiaj też, która nas łączyła, to była pasja. I

0: Z jednej strony powiedzmy, że ten komercyjny oddział, jakim był Food Lab, on sobie przyzwoicie radził, no to druga strona, czyli fundacja, tak naprawdę w dużej mierze jakby ona nadawała temu wszystkiemu sens i dawała nam ogromną energię do działania. Potem po latach się okazało, że no właśnie ciężko jest robić 17 rzeczy naraz i trochę rzeczywistość mnie, a potem nas zweryfikowała. Jednak robienie organizacji pozarządowej przez tyle lat powiedziałbym, że jest niezłą lekcją pokory i dzisiaj próbuję do tego wrócić, aczkolwiek no jednak ta energia, którą się ma będąc młodym człowiekiem, no jest nieporównywalna i te zasoby czasowe. Wiesz, myśmy to robili praktycznie on and on. To było praktycznie cała rzeczywistość, którą wtedy powiedzmy funkcjonowaliśmy.
1: Czy ciężko było ci zobaczyć gdzieś w pewnym momencie poza tym miejscem?
0: Miejscem Food Labie?
1: Tak, miejscem, które teraz jest jakimś marketem, dyskontem chyba tak naprawdę.
0: Mówisz akurat nie o Food Labie, tylko mówisz o Arkadii. No, słuchaj, jakby...
1: Nie, mówię o Food Labie, tam, co tam jest, Aldi?
0: Tam jest też Aldi, tak, ale tam jest też siedziba Centrum Kulinarnego, które należy do Dory Metal i to jest ich dzisiaj showroom.
1: A, faktycznie.
0: No ale dobra, no to było. No, dzisiaj minęło 10 lat później. Przez ostatni rok budowałem nowe studio kulinarne, które mam zamiar wkrótce otworzyć.
1: Miałem to zapowiedzieć, podprowadzić.
0: A, podprowadzasz, dobra.
1: Przed szereg. No oczywiście, że się czaję. Tyle rzeczy jest do opowiedzenia. W międzyczasie wydarzyła się pandemia. Co się w niej stało, to będziemy rozmawiać zaraz. A teraz sprzed 30 lat z drugiej płyty Wzgórza Ja Patrzę. Agro, stop! I to nie przypadkowo, to agro będzie dzisiaj turlać się po naszych głowach.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Powracamy po tej pięknej przygodzie z utworem sprzed 30 lat Wzgórze Ja Patrzę. Cudowny zespół z Kielc cały czas nagrywa, co prawda nie w tym składzie z wielu bardzo różnych powodów, ale cały czas ten duch gdzieś jest, jest obecny. Miałem kasetę Wzgórze Ja Patrzę Centrum, teraz mam winyl, więc jest mały upgrade. Grzegorz Łapanowski jest ze mną i będziemy pytać, co się działo z Foodlabem w pandemii, a w zasadzie chwilę przed.
2: Ja dostałem jakieś sygnały chyba, ponieważ myśmy sprzedali Foodlab 3 miesiące przed pandemią. Mhm. To było coś nieprawdopodobnego. Rok wcześniej już patrząc na wyniki z Mirą, z którą Klepacką, z którą wtedy pracowałem, widzieliśmy, że na rynku się dzieje coś dziwnego, że cały czas to się wszystko kręci. To były jakieś niesamowite czasy, jakieś obłędnej koniunktury.
1: Bardzo dużo osób chciało się uczyć gotować na warsztatach.
2: Obłędnej koniunktury. To się nie kończyło. Natomiast to było coś bardzo podejrzanego, ponieważ bardzo dużo się sprzedawało, bardzo dużo realizowaliśmy. Myśmy mieli ponad 220 imprez w roku robiliśmy wtedy. To było jakieś szaleństwo, kilka lat z rzędu. Natomiast widać było ewidentnie, że wszyscy pytają o cenę, o cenę, o cenę, o cenę. Natomiast kiedy myśmy się otwierali 14 lat temu, było nas na rynku trzech, była Akademia Kulinarna Whirlpool, chyba wtedy był Kukap, tak. Kurta już nie, albo Kurt jeszcze był i byliśmy my. Natomiast jak się zamyka, na tamten moment, czyli rok przed sprzedaniem, 8 lat temu, było studiów kulinarnych w Warszawie prawie 28.
1: A ile kosztowały warsztaty tak średnio wtedy?
2: W okolicach 300 zł plus minus, może
1: wiesz,
2: nawet...
1: Ile kosztują teraz?
2: Może 199 potrafiły kosztować?
1: Tak, potrafiły kosztować. Była magiczna cena.
2: Dzisiaj mi się wydaje, że 369, jak dobrze kojarzę taką cenę.
1: 499 jest taką średnią ceną. I ludzie znowu oszaleli na tym punkcie i znowu na to lecą.
2: No to widzisz. I to jest ciekawe. W każdym razie, jakby to było ciekawe, no my jak zobaczyliśmy te cyfry, to mówimy, nie, dobra, skoro już ja nie robiłem, wtedy już to przecież skończył, mówię, bez marketingu, jaki dawał duży program, mówię, nie ma co ryzykować, trzeba to zamknąć. No i rok nam zajęło pożegnanie się z zespołem i jakby rozegranie tych wszystkich rzeczy. No i udało się 3 miesiące przed pandemią studię sprzedać, po czym przyszła pandemia i to był szachmat, bo spadły wszystkie możliwe bookingi. Nie zazdroszczę tym, którzy zostali wtedy z tymi gastronomicznymi biznesami. No, mi się jakimś cudem udało. Łatwa pandemia nie była. Miałem epizod pracy w kilku instytucjach publicznych, no więc właśnie. Zobaczyłem, jak wygląda rzeczywistość z drugiej strony barykady. Nadal wtedy jeszcze żyłem takim naiwnym marzeniem, że system żywnościowy można zmienić, tym razem już wtedy od środka.
1: Pamiętam, spotkaliśmy się wtedy na Placu Pięciu Rogów i ty mi opowiadałeś o tym, że będziesz to robił, byłeś taki pełen energii. No tak naprawdę jakiekolwiek zmiany to się udało wprowadzić jakoś w zasadzie, myślę, przypadkiem dopiero teraz. Nie? A rozmawialiśmy 6 lat temu.
2: I nadal budzą one ogromne...
1: I nadal budzą w ogóle. Tak. Nagle Ciecierzyca jest największym wrogiem polskich dzieci. No straszne to jest, bo że robi się taką dziadowską politykę na zdrowiu najmłodszych. A ile tam jest, ilu tam jest otyłych małych brzdąców, to jest ten... Ja też walcząc z otyłością, kurczę, wiem, jak można się łatwo zapuścić, ile to zajmuje. W ogóle, ile trzeba się zamęczyć w ogóle, żeby zgubić coś, co powoduje, że siedzisz i sapiesz, nie możesz wejść po schodach. Nie? Ja się po chodzeniu na siłownię od nie wiem, 4 miesięcy, ja przypadkowo się zorientowałem, że mogę robić pompki pierwszy raz w życiu, nie? To jest, wiesz, to jesteś takiego wieku 42 lat, a wcześniej to ja nie mogłem, wiesz, na trzecie piętro wejść.
2: Więc mam wrażenie, że medal ma dwie strony, bo z drugiej strony jest trochę młodych ludzi, których dosyć regularnie spotykam na siłowni.
1: O Jezu,
2: i to jest piękne.
1: Chyba, że przyjeżdżają na hulajnogach, to wtedy ich nie pozdrawiam. Ale tak, brokuły na siłowni są, w klapkach, dużo na TikToku siedzą, ale robią, więc to jest tak. Tylko wiesz, no problem jest taki, że bardziej mi chodzi o te jeszcze mniejsze dzieci, nie? Które są pompowane kiepskim jedzeniem. No wiesz co, nie róbmy z siebie też Jamie'ego Olivera sprzed tam 15 lat w Stanach, jak robił te nuggetsy. I ten pamiętny temat, kiedy pokazał dzieciom, z czego są nuggetsy, one powiedziały, że chciałyby to jeść. Ale, bo tak aż tak źle u nas nie jest, ale trzeba zrobić wszystko, żebyśmy nie dotarli do tego momentu, że wiesz, to, że ta mrożona żywność będzie po prostu podstawą żywienia w szkołach.
2: Myślę, że to jest złożone. Wszyscy jesteśmy, mam wrażenie, że zakładnikami takiej sytuacji ekonomicznej, która nie jest łatwa, i jedzenie według mnie zawsze jest takim lustrem i odbiciem świata, w którym żyjemy, a dzisiaj w czasach kryzysu ekonomicznego, inflacji i też kryzysu środowiskowego, no to widać to odbicie w jedzeniu, i ja myślę, że i tak nie jest źle na poziomie chociażby na przykład rynku spożywczego, że nawet jeżeli w Polsce coraz więcej jest produktów tak zwanych convenience, czyli gotowych, mhm. one z reguły mają czystą etykietę. Jeśli kupujemy rzeczy gotowe, to niemała część z tych rzeczy też ma czystą etykietę i jest robiona niemalże tak, jak byłaby robiona w domu.
1: Co to znaczy, że ma czystą etykietę?
2: Tylko że na gigantyczną skalę, wiesz, weź cateringi dietetyczne, oni robią to na ogromną skalę, natomiast w dużej mierze te rzeczy przygotowywane są, no nie chcę powiedzieć, że identycznie jak w domu, ale jednak z prawdziwych składników. Nie są one oczywiście ekologiczne, no ale nadal używają tam cebuli, oleju, czosnku, uh-huh. wiesz, ja pamiętam 20
1: czyli
2: lat
1: nie korzystają
2: temu
1: z gotowców, które są przygotowane gdzieś tam i...
2: Nie jest to bardzo wysoko przetworzona żywność, uh-huh. która zawiera bardzo duże ilości substancji dodatkowych, bo same substancje dodatkowe moim zdaniem jakby one nie są jakby problemem samym w sobie, jakby są trochę jak alkohol, od czasu do czasu to jest okej. Okay. Jeżeli natomiast bardzo wysoko przetworzona żywność stanowi fundament diety, a tak się stało w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w pewnej mierze w Wielkiej Brytanii i w niemałej części tak zwanych krajów wysoko rozwiniętych, to na masową skalę, jeżeli coś takiego się dzieje i do tego jeszcze następuje taka zmiana społeczna, że nie trzeba ciężko pracować fizycznie, bo rzeczywistość jest tak zorganizowana, że właściwie większość z nas ma niemalże siedzący tryb życia i mhm. sport jest rzeczą tylko i wyłącznie doraźną, to no, człowiek jest tak zorganizowany i taką logiką się moim zdaniem w życiu kieruje, że no, intuicyjnym jego wyborem nie jest to, że będzie regularnie dbał o zbilansowaną dietę, ponieważ jakby dosyć łatwo ulegamy pokusom, i jeżeli faktycznie ta rzeczywistość dookoła nas, społeczno-polityczna, czyli jakby z jednej strony kultura, a z drugiej strony polityka, nie jest tak zorganizowana, żeby jednak promować i kształtować dobre nawyki żywieniowe, no to mamy sytuację taką, jaką mamy. Jakby, zobacz, żabka moim zdaniem jest ciekawym przykładem, chociaż nie tylko, stacje benzynowe też.
1: Oj, tak.
2: Wchodzimy na stację benzynową, jest alko, fajki i słodycze. Wchodzimy do żaby, których jest 13 tysięcy w Polsce mm-hmm. i to jest dokładnie to samo.
1: Tak.
2: I teraz jest coś takiego jak heurystyka dostępności, czyli jeżeli coś jest bardzo łatwe, coś jest na wyciągnięcie ręki, to siłą rzeczy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ktoś po to sięgnie mm-hmm. niż jeżeli po to nie sięgnie.
1: Tak, promocja na napoje energetyczne, kup dwa będzie taniej, kup dwa batoniki będzie taniej, zaproponuje Prince Polo i weź kurde, jak ci ktoś proponuje Prince Polo, co powiesz?
2: No tak. I to jest dla dzieciaków, a dla rodziców jest alko. Na ogromną skalę.
1: Zaproponuję 4 małpki, 5 gratis.
2: No dokładnie. Wiesz, jakby albo mrożona małpka, albo małpka podgrzewana. I
1: podgrzewane wiesz, małpki są?
2: I wymyśliłem sobie. Ale poczekaj.
1: W tej audycji takie rzucanie takimi pomysłami się źle kończy. Albo dobrze. Wkrótce zobaczycie, o czym mówię, bo jeden z takich pomysłów się zrealizował. Natomiast... podgrzewana małpka z grzańcem w zimie. O nie,
2: brzmi
1: co stworzyliśmy potwora. Copyright Grzegorz Łapanowski, moi drodzy.
2: I wiesz, do dzisiaj sobie myślę, że dałoby radę zorganizować to w lepszy sposób, natomiast z dzisiejszej perspektywy myślę sobie, że naszym rynkiem jakby i społecznym, i politycznym rządzi przede wszystkim kasa.
1: Tak.
2: Więc takie naiwne myślenie, które mieliśmy przez wiele, wiele lat, że to się da zmienić, pewnie jakimiś malutkimi kroczkami może i tak, mhm. natomiast no, w pewnej mierze mnie rzeczywistość zweryfikowała i jakby trzeba było coś wybrać, no albo pracę społeczną, albo robienie biznesu, no więc przez ostatnie 10 lat wybrałem robienie biznesu, aczkolwiek wierzę, że wrócimy do powiedzmy do tego, skąd się wziąłem i wzięliśmy, mówię, jako ekipa i do projektów edukacyjnych, bo mam wrażenie, że na nie zawsze jest miejsce i to, co powiedziałeś, że jest, ty czujesz powrót do warsztatów kulinarnych. Ja myślę, że potrzeba uczenia się zawsze gdzieś będzie i myślę, że to jest coś, co jest ciekawe z mojej perspektywy, to, że zobacz, 20 lat prawie w tym siedzimy i ja mam wrażenie, jakby nadal było tyle rzeczy do odkrycia i wręcz bym powiedział, że jeszcze więcej. Znasz chłopaków z Yes Butcher, ich przygoda i ich koncept pokazuje, że w samym temacie wołowiny ile jest do odkrycia. A tak naprawdę to jest tylko, można powiedzieć, jedna z zatok, jedno z mórz na takim kulinarnym oceanie, które można odkrywać.
1: Tak, tylko muszę nadmienić, myjcie warzywa od Mailertów.
2: Bo?
1: Byłem tam w mojej urodziny i dostałem taką chrupiącą sałatę.
2: No tak, ale oni mówią, że myją je wstępnie. To nie jest produkt gotowy do spożycia.
1: No właśnie, a tam ktoś wyciągnął je z tych siatek i wrzucił na talerz, bo taki... Więc tak. Zrobiłem o tym rolkę, gdzie to poprawiłem. Podejrzewam, że już się nie lubimy. No trudno.
3: Piękne rzeczy.
1: To teraz zrobimy sobie przerwę również muzyczną i również będzie o agro, tylko że agro Berlin. A czym jest agro, to za chwilę.

0: Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Dla tych, którzy dobrze słyszeli wielki hit wielkiego zespołu z Hamburga, który kiedyś nazywał się Celebrate the Nana, później nazywał się Scooter, to oczywiście jest to z płyty Hands on Scooter, Zido, Filar, Opoka, Agro Berlin. No to już możemy powiedzieć oficjalnie o tym Agro. Czym jest Agro, panie Grzegorzu?
2: Wspominałeś Food Lab Studio, które prowadziłem przed laty i ja miałem marzenie od wielu, wielu lat, żeby mieszkać na wsi i mieć gospodarstwo i tam przenieść, że tak powiem, centrum życia, nie tylko takie codzienne, ale i zawodowe. I tak się, że tak powiem, życie potoczyło, że moja teściowa powiedziała, no dobra, to tu możesz budować. A jako, że mama mojej żony i jej mąż, mój teść, mają gospodarstwo w Ożarowie, właściwie zaraz obok Ołtarzewie, zaraz obok Mazurkasa, no to właściwie przez ostatni rok budowałem tam studio kulinarne, w którym pewnie też będziemy robić warsztaty kulinarne i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla firm i zobaczymy, i pewnie też będziemy sporo gotować, mam nadzieję, że jeszcze więcej niż kiedyś, w sensie mówię tu o sobie akurat konkretnie, bo plan jest taki, że zbudujemy też kuchnię produkcyjną i wtedy będziemy mieli taki cały kompleks, gdzie z jednej strony teść robi naprawdę świetne warzywa, kolorowe buraki, kolorowe marchewki, szalotki, robił koper włoski, kilka odmian dyni i powolutku pomidory takie, że jak mój wspólnik wziął gryza, to mówi, to jest w ogóle nienormalne, to trzeba do restauracji dawać, więc chcemy zrobić miejsce, gdzie będzie można doświadczyć no właśnie zerwania produktu prosto z grządki, a potem przygotowania go w najlepszy możliwy sposób. Będziemy pracowali na Josperach, czyli takich grillach opalanych albo naszym węglem, albo specjalnym węglem Marabu i Quebracho. Będziemy brali świetne mięso od naszych wspólnych kumpli, chociaż nie tylko. Dobre mięso, dobre warzywa, dobre ryby i dobra zabawa w przepięknej lokalizacji.
1: A lokalizacja jest przepiękna. No, byłem tam kilka razy, naprawdę. No zresztą robiliśmy tam nagrania fantastycznego programu, który współprowadziłem z Darkiem Kuźniakiem lat temu 7. Także tak szybko zrobiliśmy tam przecież włoskie gospodarstwo. Zrobiliśmy z tego, w zasadzie wieszając włoską flagę tylko i to już było włoskie gospodarstwo. No jest tam pięknie. I co, czy jest to potężny namiot?
2: Na dzień dzisiejszy tak, ale myślę, że wkrótce... Tak, no postawiłem halę namiotową 10 metrów szeroką na 15 metrów długą, która w większości jest transparentna. Są tam dwie kuchnie, ciepła, zimna, kawałek baru, ogromna przestrzeń do grilla. I jakby plany na to, żeby rozbudowywać to dalej, prawdopodobnie namiot za sezon, a może i szybciej uda się zabudować i wtedy w miejsce namiotu to będzie pełnoprawny budynek. Robię to z Krzyśkiem Miką, którego możesz znać z Bibendy.
1: Pracowaliśmy razem w Bibendzie przecież przez lata.
2: I z Coffee Desku, tak. Więc Krzychu ma spore doświadczenie.
1: Krzychu jest w Chinach teraz.
2: Już wrócił?
1: Tak. To bardzo dobrze, bo ja chcę zrobić wesele u ciebie tam. Ale nie swoje, spokojnie. Jeszcze nie moje, tylko ono jest w lutym. I Krzysiu myśli, jak to ogrzać.
2: Tak, no słuchaj, jesteśmy na dobrej drodze. Także Krzychu jest od frontu. Ja jestem od kuchni. Oprócz mnie jest jeszcze Jarek Okrzejski, z którym prawie 10 lat pracuję. Także myślę, że mamy dobry team, żeby robić piękne rzeczy. Dużo czasu spędziliśmy w kuchni na przestrzeni ostatnich paru lat, także jestem bardziej niż kiedykolwiek pewien, że możemy dać naprawdę piękną usługę.
1: No wygląda to naprawdę imponująco i ja się bardzo cieszę na tego ducha, no bo brakowało mi Food Labu, naprawdę brakowało mi nawet tych komercyjnych eventów, których przecież było naprawdę mnóstwo. Zresztą słuchaj, no przecież piękna sprawa była taka, jak ja kiedyś pracowałem w charakterze ambasadora whisky. Dzisiaj bym tego nie zrobił, ale były inne czasy, prawda? Było to mniej więcej 10 lat temu, może 9, i dystrybutor tej whisky na Polskę musiał bardzo szybko zorganizować wydarzenie, w którym wybierano globalnego ambasadora tej whisky i były tam takie igrzyska śmierci trochę. Przyjechała dziewczyna z Irlandii, jeśli dobrze pamiętam, której ja miałem pokazać jako lokalny ambasador polskie jedzenie. No i zrobiliśmy tam warsztaty kulinarne, gotowaliśmy pęczak, gotowaliśmy tam mnóstwo boczku, od pani Ani z Halimirowskiej szło, fantastyczne rzeczy. Pamiętam, że jeszcze wtedy w niedzielę sklepy były otwarte i ja się zorientowałem, że kupiłem te wszystkie warzywa na Halimirowskiej, kupiłem te wszystkie mięsa, to wszystko było gotowe, ja nie miałem chleba. I pojechałem do Lidla, tego co jest koło Galerii Mokotów, kupiłem chleby stamtąd, dałem tym wszystkim ludziom, którzy byli na tych warsztatach, oni mówią, panie Marcinie,
3: takiego to wszystko, chleba.
1: Ale ten chleb najlepszy, to był chleb za 3 zł z Lidla z ziarnami, też był okej, okay, ale no wiesz, no, to jest piękne. Takich historii jest mnóstwo, no jak chodziłem w Brustaszy, zamiast poszetki miałem kostkę masła na evencie u ciebie, no. No, no, tych wspomnień naprawdę jest dużo, ale też przede wszystkim tam było mnóstwo projektów, które zwyczajnie uczyły ludzi robić rzeczy. No, ja się nauczyłem piklować od Andrzeja Andrzejczaka, od ciebie nauczyłem się, jak smażyć rybę, nauczyłem się też, jak żeby nigdy się nie brać za grasicę, więc...
3: O, dlaczego? Pierdzielenia
1: się z grasicą. No, no piękna, tak. Znam piękniejsze rzeczy, no. Zwłaszcza takie, przy których nie trzeba się tak urobić, no.
2: Wiesz, z mojej perspektywy, nawet córka ostatnio mnie pytała, akurat wtedy kroiłem nożyczkami kogucika i on mówi, dlaczego ty, tata, lubisz robić takie rzeczy? I akurat przed nami była książka Butchering. Wiesz, ja a propos tej naiwności, to Ostry ostatnio dla Imka, jak rapował, to właśnie jest tam taki kawałek, gdzie mówi o tym, że warto jest pozostać naiwnym. Ja myślę, że jedzenie jest naprawdę fascynującą dziedziną, którą cały czas można odkrywać i myślę, że na naszych oczach na przestrzeni tych ostatnich dwóch dekad się wydarzyła prawdziwa rewolucja, taka bym powiedział, że jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności w świecie kulinariów i dzisiaj jakby takich można się łatwiej niż kiedykolwiek uczyć od mistrzów, więc w pewnej mierze też po to buduję znowu to studio, bo jak sobie pomyślę, że jest Piotr Kuc, który, o zresztą pewnie nie przez przypadek,
1: był tutaj,
2: Piotr Kuc, który jest mistrzem Europy w sushi, albo Piotr Wójcik dla odmiany, który jest moim zdaniem cały czas mistrzem świata obok Artura Łazarzewicza z The Farm w grillu. My mamy naprawdę takich asów.
1: Artur chyba zmienił barwy.
2: Nie, on jest dalej w The Farm, wrócił. Wrócił do macierzy, wrócił i gotuje hardo. Słuchaj, jestem z nim umówiony na za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni i będę mógł popatrzeć, jak mistrz działa. Także naprawdę mamy fenomenalnych ludzi, od których...
1: Przepraszam, pomyliłem ludzi. Przepraszam.
2: Od których można się uczyć, a chyba w Warszawie brakuje moim zdaniem takiego miejsca, bo jest Ashanti w Łodzi, gdzie faktycznie taki poziom semi-professional i professional kursy są, natomiast w Polsce, no właściwie poza takimi rzeczami cukierniczymi, to...
1: Czyli to ma być takie high-endowe, tak? To bardzo mi się to podoba, bo to wiesz... Słuchaj, ja myślę, że trzeba by się zrzucić i zafundować bardzo wielu twórcom kulinarnym takie szkolenia, zwłaszcza tym, którzy kradną przepisy.
2: Ale zobacz, że to mamy idealne miejsce, żeby się spotkać z nimi.
1: Tak.
2: Spędzić z nimi trochę czasu, pogadać z nimi jak z ludźmi, wiesz.
1: Tak.
2: Mam wrażenie,
1: przestańcie kraść przepisy, przestańcie kraść kadry. Tutaj pani Ewa Masterchef, nie wiem, czy to widzisz, jak ona kadr z kadrem z tureckiego Instagrama bierze. Ale rozkoszny, legenda przecież, Mariusz Mac. No tam, no wypadło bardzo dużo takich osób, które zwyczajnie...
2: Ale to był u ciebie Flowerman w audycji?
1: Nie, ale
2: jeszcze
1: się,
2: nie?
1: Ale się pojawi. Z Flowermanem, no zrobiliśmy troszeczkę, o, to taki whistleblower się z niego zrobił troszeczkę, ale chłop, no chłop uwalił galę, którą miałeś prowadzić, no. Trochę ze mną, przepraszam.
2: Słuchaj, chłop, jakby czasem warto jest nad niektórymi rzeczami spuścić zasłonę milczenia.
1: Dobrze. Zasłona milczenia przed nami. To co ty mówiłeś? Poczekaj, powiedziałeś Jimek. Jesteś drugą osobą, która powiedziała Jimek dzisiaj z tego, co słyszałem. Czy on nie jest już Jimek?
2: Nie wiem, jest pięknym twórcą i to ostatnie serię numerów, którą nagrał i z Molestą, i z PZ-em, i z Ostrym, aż sobie wychodząc od ciebie.
1: Wychodząc! Powiedziałeś jakbyś był w Zakopanem, albo jakbyś był na TikToku.
2: Byłem na koncercie, było to naprawdę świetne doświadczenie. W każdym razie ładna jest ta sentencja Ostrego,
1: który mówi
2: o naiwności.
1: Zagramy to. No,
2: że warto
1: jak
2: jest pozostać
1: rzekło
2: naiwnym.
1: Jimek albo Jimek. Na pewno OSTR jest OSTR-em cały czas.
2: Nie ustawiam.

gdy całuje słodkie usta śmierć, gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliski brak, zostajesz tylko tłem. Wiem, jak to jest zaufać komuś bezgranicznie, w zamian próbują się ciebie wyprzeć, wokół nie znać istnień. Ty każdy zyski mierzy ten fakt jak turysty, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne. Wiem, jak to jest i jak potrafię ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty nie możesz sobie spojrzeć twarz, masz dość obrazu. Wiem, jak to jest i jak potrafię ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe noce, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem, jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy, jak muzyka pomaga mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jestem jedyny. Sensu. Wiem, jak to jest nienawidzieć po zdradzie, gdy najlepsze wspomnienia potrafią obrzydzić pamięć. Jak dajesz dłoń, wiedz, że po chwili stracisz ramię.

jak to jest zaufać komuś bezgranicznie. Gdy próbują się wyprzeć, wokół nie znać istnień. Gdy każdy zyskiem mierzy ciebie jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc czy to korzystne. Wiem jak to jest i jak potrafi ponieść nałóg. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem jak to jest i jak potrafi ponieść nałóg. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe noce, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi? Wątpię. Że to ma być w ogóle rozsądne. To powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne. To powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi? Wątpię. Jak skromne body kusił postęp. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi? Wątpię. Jak skromny body kusił postęp. Kto powiedział, że to... Kto powiedział, że to ma w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne?

Wiem jak to jest, kiedy całujesz słodkie usta śmierć, gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie, dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliskich brak, zostałeś tylko tłem. Wiem jak to jest zaufać komuś bezgranicznie, gdy próbują się wyprzeć wokół, nie znać istnień. Gdy każdy zyski mierzy ciebie jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi wątpi, jak skromne buty kosił postęp.

0: Może jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.
1: Wiem, jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy. Jak muzyka pomogła mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jest jeden żywy, nawet bez happy endu. Może jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.

0: Maja w kuchni w Radio Campus.
1: Nasza rozmowa powoli musi zbliżać się do konkluzji, a konkluzją jest to, że Grzegorz Opanowski otwiera nowe studio kulinarne. Kiedy ono rusza? Czy ono już ruszyło? Czy można je obserwować? Można je bukować? Można czekać na oczywiście, ja myślę, że cała branża czeka na event otwarcia.
2: Studio Agro na Instagramie, zapraszam.
1: No.
2: Ostatnio bardzo ładną sentencję usłyszałem w Gorzowie Wielkopolskim od jednego restauratora. Kiedy otworzysz? Jak będę gotowy.
1: Nie.
2: Ale wierzę, że w tym miesiącu uda nam się dokończyć wszystkie formalności, bo jednak zbudować to jest jedno, a dwa, spełnić wszystkie wymogi sanepidu i PEPOŻ-u i jeśli chodzi o konstrukcję budowlaną, to jest osobna para kaloszy. Uh-huh. Ogromna lekcja cierpliwości i pokory. Ale również dzięki Krzysztofowi Mice i mojemu teściowi i w ogóle całej armii ludzi widzę już światełko w tym tunelu, więc jest duża szansa, że w tym miesiącu się to uda. A z eventem otwarcia poczekamy, aż zrobimy 20 imprez i doszlifujemy szczegóły i wtedy po takich 17 soft openingach zrobimy z pełną pompą premierę.
1: Jak się wszyscy już jasperami poparzą i już nie będzie to dla nich robiło
2: wrażenia. Dokładnie, łapy poparzone, więc
1: nie.
2: W kwietniu premiery mojej książki o ogniu. O, powiedziałem to publicznie, więc już trzeba to zrobić. W końcu to zrobię.
1: Ale napiszesz ją sam.
2: No, słuchaj.
1: Nie będzie z czatem pisana, kochany.
2: Z pomocą wielu mistrzów, z którymi pracuję od czasu do czasu.
1: Bardzo się cieszę.
2: Tak mam plan.
1: Bardzo się cieszę, bo no niestety pokusa, żeby pisać książki z wykorzystaniem LLM-ów jest bardzo duża dla wielu osób. No ale
2: słuchaj, jest to mistrzowskie narzędzie. Ja ci powiem, że dzięki czatowi bardzo się uczę gotowania jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. I warto jest z niego korzystać.
1: Wiesz co, tak, w bardzo wielu dziedzinach to może pomóc, zwłaszcza semantyka została zmieniona tego, jak zadajesz pytanie w wyszukiwarce. To się bardzo zmieniło, bo to nie jest tak, że podajesz do Google'a jakieś pytanie w taki bezosobowy sposób, tylko teraz używasz słowo czy.
2: Ja z nim gadam jak z ziomem.
1: No ja wiem.
2: I uważam, że to wcale niekoniecznie musi być takie złe. Dowiemy się za 10-20 lat.
1: No, jeśli dożyjemy. Jeżeli nas wcześniej Terminator nie kopnie w wiadomo co. Po prostu też jest tak, że nadużywanie tego powoduje, że mamy takie, jakie mamy brzydkie szyldy. Mamy takie, jakie mamy brzydko napisane umowy. Mamy tak, jakie mamy brzydko napisane maile. No słuchaj, ja pracowałem w takim food hallu przez rok, w którym kilkanaście osób zostało odgórnie zastąpione przez korporację właścicielską. 12 osób zostało zastąpione algorytmem. No i jak w efekcie to wygląda? Dokładnie tak samo. Dokładnie te same treści tak samo robione są, wrzucane po prostu. Jest ten marketingowy bullshit ładowany tam, gdzie jest, w ogóle nie widać tego, co tam się dzieje, bo to wszystko to są rendery. No ale chyba do tego zmierzamy. No myślę, że historia o tym, co jest prawdziwe, a co nie. Ja na przykład wiem, że twoje filmy są prawdziwe, bo zawsze ci piszę, że jest w nich za głośna muzyka.
2: A ja chciałem pozdrowić z tego miejsca Andrzeja Santorskiego, który zrobił nam branding i właśnie to jest człowiek, który włożył kawał serca i takiej autorskiej pracy w oprawę wizualną, która jeszcze nie użyła światła dziennego, ale to lada moment.
1: Czyli zostało to narysowane, a nie wypromptowane.
2: No tak, aczkolwiek właśnie od, że tak powiem, po kreacji do egzekucji jeszcze kawałek drogi, więc Andrzej tylko pyta od czasu do czasu, ale wdrożyliście to już, czy tylko dalej jest to prezentacja? Andrzejku, dalej jest prezentacja, ale wdrożymy.
1: Dobrze, mój drogi, powiedz mi, co oprócz tego agro się dzieje w twoim życiu, no bo pojawiasz się w telewizji, pojawiasz się z różnymi produkcjami w mediach społecznościowych, nie wiem, zostaniesz szalonym TikTokerem, zaczniesz nagrywać, nie wiem, zaczniesz robić cosplayem, anime, nie wiem, różne rzeczy mężczyzn po 40 dotykają.
2: No właśnie, powiem ci szczerze, że chyba bardziej niż, więcej niż kiedykolwiek w życiu gotuję i wracam właściwie do tego, co lubiłem i lubię najbardziej i tak jak ci wspominałem, pracuję teraz nad książką, która będzie
1: o ogniu, nie?
2: I o grillu.
1: Masz tak, że na ogniu, że ten ogień jest. Ja przez pół roku tylko ogień. Jak miałem teraz zrobić makaron w takiej kuchni domowej na indukcji, to nie podobało mi się.
2: Myślę, że na wszystko jest, wiesz, bardzo ciekawe jest połączenie sous vide i ognia, bo coś, czego się, co mi pokazał parę lat temu Piotrek Wójcik, czyli przygotuj wszystko tak, żeby było gotowe w punkt, a potem daj tylko kolor. I to jest tak wygodne.
1: O Jezu, ile razy my to robiliśmy na różnych eventach wspólnie.
2: Wspaniała to jest technika. Tak, no myślę o podcaście, ale to spokojnie.
1: Najlepsze są takie podcasty, które się robi samemu ze sobą.
2: O, no słuchaj, też jest to jakiś pomysł. Także, cóż, no przede wszystkim planuję zrobić porządne studio kulinarne i na tym się koncentruję. Zajmie mi to jeszcze chwilę, a potem się będę zastanawiał, co dalej. Wiesz, mam dwoje małych dzieci, żonę i jeszcze parę pomysłów na to, gdzie w życiu pojechać, także
1: slowly.
2: Robię program w TVP o trzecią serię. To jest ciekawy w sumie, bo to jest popularno-naukowy program o jedzeniu. Robimy go z 6 uczelniami wyższymi. Jeżdżę po Polsce, spotykam się z naukowcami. Oni mi pokazują, można powiedzieć, z takiej naukowej perspektywy, jak wygląda ją kulinaria. Nie jest to może Heston Blumenthal, Polish Way, ale ciekawe jest jednak...
1: Nie masz takich okularów.
2: Ciekawe jest jednak zobaczenie tego właśnie z perspektywy naukowców, którzy w dużej mierze opowiadają o zdrowiu i teraz właśnie na TVP jest trzecia seria tego programu. Z tego co wiem, zrobimy 4. Także cały czas jestem gdzieś na styku z jednej strony mediów, a z drugiej strony świata eventowego, ale bliżej kuchni niż kiedykolwiek wcześniej, bo nie spędzam już na szczęście połowę swojego życia w studiu telewizyjnym, jak to było przez prawie 10 lat.
1: No i bardzo się z tego cieszę. Grzegorz Łapanowski, gdybyś chciał jeszcze życzyć nam czegoś na 10 urodziny, masz tak 1000 słów do zagospodarowania, słucham.
2: Ja na 10 urodziny nam wszystkim, przede wszystkim nam wszystkim życzę zdrowia i tego, żebyśmy cały czas mieli fan z życia i mieli poczucie sensu i wiarę w to, że warto jest się starać. Dzięki. Hej.
1: Dziękuję bardzo. Realizował nas oczywiście Tomek Paziewski. Ja też bardzo dziękuję wszystkim realizatorom, którzy przeszli szkołę życia. Przez te 10 lat było to sporo osób. Wiele osób już nigdy nie chce wrócić do tej roboty. Maćku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I będziemy, no i nie będę nikogo cytował, jak długo i czy jeden dzień dłużej będziemy grali, ale będziemy grali póki starczy sił.
2: Póki my żyjemy.
1: Tak. Podobno kiedy my żyjemy powinno być, ale tak. To był Jaja w Kuchni. Całej rozmowy możecie oczywiście posłuchać w serwisach streamingowych, a także obejrzeć razem z obrazem na serwisie YouTube na kanale Radia Campus. Za tydzień będziemy mruczeć do mikrofonów. Zaprosiłem człowieka, który nie ma takiego głosu, jak podaje się za to, że Grzego ma. Troszeczkę to nagina. Adi Fox za tydzień w audycji Jaja w Kuchni. Dobranoc. At the break overhead every night. I am a fear. Nie wierzę.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Dobra, odpoczynek pod tego.

takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Radio Campus.

czekały na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą, odziany w łachmany szal.

a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum, korowodem. Dali do nas smutek.

Już po północy, już po godzinie duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się nisko i zapraszam. Czas na melodię mgieł nocnych.

Takiego My Dying Bride już nie ma i najpewniej nigdy nie będzie. Ale wbrew pozorom istnieje duża szansa, że prędzej czy później nadarzy się okazja usłyszenia The Sexuality of Bereavement, które przed momentem, skoro współzałożyciele My Dying Bride, obecnie byli muzycy zespołu, powołali do życia swoją grupę Towards the Sinister, przyjmując nazwę, a jakże, od tytułu debiutanckiej demówki popularnych Bride'ów. Tylko czekać, aż panowie pojawią się na jakimś polskim festiwalu.

tyleż wiekowe, co naprawdę dobre, archiwalne nagrania My Dying Bride, pochodzące z wydanych już ponad 30 lat temu siedmiocalowych singli. Z jednej strony jako zapowiedź tego, co najpewniej czeka nas na koncertach Towards the Sinister, a z drugiej taka sentymentalna podróż pod fizyczną nieobecność melodii, co też na pewno słychać, melodii, które wybrało się dziś na koncert King Woman do Hydrozagadki i najwyraźniej nie dotarły do radia na czas. Ale to również dobra okazja, ta swoista melodyjna absencja, by powspominać stare, dobre czasy. Tym bardziej, że ta oto płyta skończyła niedawno 30 lat.

Ależ to był debiut, ależ to są teraz wspomnienia klimatycznego grania, które w połowie lat 90. święciło największe triumfy. A co więcej, ten krążek ukazał się z numerem katalogowym 001, działającej do dziś niemieckiej Prophecy Productions. Zatem pierwsze bicie tego albumu ma dziś dodatkową, realną wartość. A Winter Sunset, Imperium. Dla Melodii, jednej z najważniejszych zaodrzańskich grup w czasie ponad 20 lat naszych radiowych spotkań. Ten krążek ukazał się w 96 roku. Zaś nieco wcześniej, 3 lata wcześniej, kilkoro muzyków z Trondheim nagrało tę oto niezwykłą taśmę demo. Taśmę, którą w ubiegłym roku oficjalnie wznowiono na kompakcie i na winylu.

Tak brzmiały taśmy demo, nagrywane przez muzyków na początku lat 90. Ale dodajmy zachodnich muzyków. Nad Wisłą można było jedynie pomarzyć o zarejestrowaniu pierwszych nagrań w takiej jakości. The Third and the Mortal z debiutanckiej demówki z 93 roku. Dobrze, że udało się ocalić te nagrania w ich pierwotnej wersji. Dobrze, że to pierwsze z nich, czyli Dev Hymn, mogliśmy usłyszeć na tegorocznym Castle Party. Dziś melodii wyjątkowo nie ma z wami, dlatego teraz postanowiły, że sięgną po coś specjalnego. O nagranie, które 21 kwietnia 2009 roku wręcz zatrzęsło pierwszą siedzibą poznańskiego klubu u Bazyla.

Melodie specjalnie wsiadły w pociąg i udały się do Poznania, by w tamtejszym klubie, niestety już nieistniejącym klubie u Bazyla, 21 kwietnia 2009 roku zobaczyć ten niezwykły zestaw. Morning Beloved, Mournful Congregation, Longing for Dawn, które przed momentem, oraz nasz Galileus. To była czysta dźwiękowa zagłada, która w takim składzie już nigdy się nie powtórzy. Melodie dziękują za nadstawianie uszu, dziękują za minioną godzinę. Za tydzień usłyszymy się już zdecydowanie na żywo. Kamil Mrozkowiak, dobranoc.

Radio Campus.

97.1 FM. Thank you.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Okej. Okay. Ja wiem, że...

0: SBM obecnie kompletnie zdominowało polską scenę. Tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnych innych labelów, które w ogóle mogłyby się do nich zbliżyć, a co dopiero z nimi konkurować. Ludzie kompletnie kochają to, kiedy widać, że coś jest prawdziwą rodziną i prawdziwym zespołem. I tego SBM od jakiegoś czasu kompletnie nie można odmówić.
1: Płyta roku 2022, już w styczniu.
0: Pełna dominacja i naprawdę nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to wszystko się popsuło.
2: Gorąca Sri Lanka, lecę na wakacje, by wyłączyć głowę. Umiera mi babcia, wsiadam w samolot i wracam, by wygłosić mowę. Tej nocy ruszyła inwazja przy granicach naszego państwa. Zburzone miasto.